0: rogiem.
1: 1-800 oświecenie.
0: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
3: Kup mi sałat, wyrzuć mi sałat. Powtórz. Powtórz.
4: Radio S.
5: Radio
4: SK.

To jest Radio SK.

0: SK Małopolska.
1: Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na dako.eu.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien.
2: W całej Małopolsce czeka nas deszczowy dzień, ale umówmy się, ten deszcz jest nam potrzebny, bo mamy ogromną suszę, no i parasole na pewno pójdą w ruch w Zakopanem Bochni i Nowym Sączu. W stolicy Tatr dziś do 10 stopni na plusie, 14 pokażą termometry w Nowym Sączu oraz w Bochni. Jutro pogoda ma być podobna.
1: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Boconiu. RTX Okna EU.
0: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
3: Jest to 6, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polka wśród rannych. To po ataku we włoskiej Modenie napastnik wjechał autem w ludzi, a później napadł na przypadkowe osoby z nożem. Rannych zostało 8 osób, z czego 4 ciężko. Reporter SK Michał Rawa teraz ze szczegółami.
4: Informacje włoskich mediów o rannej w tym ataku Polce potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
5: Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie jest polska obywatelka. Nasz konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz ze szpitalem, w którym nasza obywatelka przebywa.
4: Do ataku doszło w centrum Modeny. Sprawcą jest 31-letni Włoch pochodzenia marokańskiego. Burmistrz Modeny przekazał w rozmowie z włoskimi mediami, że mężczyzna leczył się psychiatrycznie.
3: W SK News Litwa. Na wschodzie kraju znaleziono rozbity dron. To prawdopodobnie ukraiński bezzałogowiec. Spadł na pole. Nie wiadomo kiedy maszyna przekroczyła litewską przestrzeń powietrzną. To był ostatni mecz Roberta Lewandowskiego w koszulce Barcelony na Camp Nou. Polski napastnik nie krył łez po zejściu z boiska po wygranym 3-1 meczu z Betisem Sevilla. Lewy zagrał w tym spotkaniu z opaską kapitana. Po meczu podczas uroczystości odebrał pamiątkową statuetkę. Na murawie pojawiła się jego żona z córkami, a Lewandowski przemówił do kibiców.
6: Ha sido un honor jugar por este club.
3: To był zaszczyt grać dla tego klubu. Przeżyliśmy wspaniałe chwile przez te 4 lata. Jestem bardzo dumny ze wszystkiego, co zrobiłem i ze wszystkiego, co zrobiliśmy razem. Żegnam się ze stadionem, ale zawsze będziecie w moim sercu. Bardzo dziękuję wszystkim kibicom. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Niech żyje Barsa, niech żyje Katalonia.
6: Muchas gracias. Visca el Barça y visca Catalunya.
3: Lewandowski w Barcelonie rozegrał 192 spotkania, w których zdobył 119 goli. W ubiegłym tygodniu ogłosił, że po sezonie odejdzie z Barsy, a prawdopodobnie w nowym sezonie zagra w lidze saudyjskiej lub amerykańskiej MLS.
0: SK Małopolska News.
2: Michał Rejduch, zapraszam. Centrum Zdrowia Psychicznego powstanie w Bochni. Jego budowę zapowiedziały władze powiatu. Placówka ma działać w budynku dawnego pogotowia przy Konstytucji 3 maja i ruszy za 1,5 roku. Jest szansa na kolejny odcinek ścieżki rowerowej w naszym regionie. Chodzi o trasę z Kamienicy do Łącka. Budowę takiego połączenia planują lokalni samorządowcy. W środę w Bochni rusza festiwal Integracja Malowana Dźwiękiem. Jego finał odbędzie się w piątek. Wtedy też zaplanowano koncert laureatów.
0: Jankes
7: Jankes
0: i Wiktor
7: w Radiu SK.

0: No, dzień dobry, chociaż powinnam powiedzieć poniedziałek. I to dzień, w którym, jak sama nazwa wskazuje, coś nie działa.
1: Poniedziałek to jest dzień, w którym dochodzę do siebie po weekendzie.
0: Ej, no to dokończcie po swojemu zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym...
1: 664-402-302 i messengerowe bla bla bla, w którym płaczę, bo Zielona Góra przegrała derby z Gorzowem.

0: chciałeś?
1: Załatw mi może jakiegoś lepszego trenera i zawodników.
0: Dobrze, to ja idę już dzwonić. Wy też do nas dzwońcie. 664-402-302. Eskowy Messenger czeka. Dokończcie po swojemu zdanie poniedziałek. To dzień, w którym...

0: co ci chodzi?
1: Dzień dobry. To był ten szampan. Szampan wylewa się w Gorzowie. W Gorzowie. Dzień dobry wszystkim.
0: Skończ już o tym żużlu, w ogóle nie rozmawiajmy
1: ale
0: o tym.
1: Ale sam chciałeś, sam tak. Wyskoczyłeś.
0: I już wystarczy. No.
2: Wiesz, ile ja musiałam łzy mu ocierać? No. Przez dwa numery musiałam łzy ocierać.
1: No i dobrze, a do dziewiątej mamy jeszcze kilka numerów.
0: Jest tyle innych ciekawszych tematów niż wygrana Gorzowa. Ludzie, kochani, no.
1: Robert Lewandowski. O, to było ocieranie łez. No. A na dermach? A, dermy to dermy.
0: Kama się poznała z Harrym Stylesem, to też jest dobry temat.
1: O. Naprawdę?
2: O. Razem jedliśmy kolację.
1: Pokaż zdjęcia.
2: No. Tak to właśnie wyglądało. Polecam jakby całkowicie Instagram, tam cały czas się dzieje.
1: Kręci, oczywiście. Nienawidziliśmy oczywiście Kama, bo coś zazdrościliśmy. Co tam dermy, co tam lewy? Ważne spotkanie Kamy z Harrym.
2: I naszych słuchaczek.
1: Właśnie.
0: No. I u was też ważne sprawy się...
3: To dzień, w którym ja i mój kochany kuzyn mamy urodziny.
0: O, brawo, brawo, brawo. 100 lat na miarę poniedziałku.
4: 100 lat, niech żyje, żyje nam.
2: Możecie spokojnie dokończyć zdanie. Poniedziałek to dzień, w którym i wysłać nam głosówkę na deskowym messengerze.
5: Poniedziałek to dzień, w którym myślę o piątku, bo piątek, piąteczek, piątunio. Byle do piątku. Pozdrawiam was serdecznie.

0: pozdrowieniami dla wszystkich z Krakowa. Hey now! Smash Mouth i All Star na antenie Eski z rana.
1: Zgadza się, 18 minut po godzinie 6 jest z nami Jadzia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Poranny? Pracowanie.
1: Dzień dobry.
3: Jadziu, poniedziałek to jest dzień, w którym...
2: się wstać do pracy.
3: No. Nie? Powiedziała kobieta, która specjalnie w poniedziałki wstaje w niedzielę, żeby do nas przyjść.
1: Dzień dobry, witamy raz jeszcze. Przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje.
0: Jest afera, słuchajcie.
1: No.
0: Jest,
1: super.
0: Jest zamieszanie. Jest zamieszanie po Eurowizji. Chodzi oczywiście o Izrael i o te 12 punktów, które dostał od polskich jurorów.
3: I niektórzy celebryci, jak Margaret czy Ewa Chodakowska, twierdzą, że jest to żenujące.
0: Tak.
3: A inni, jak Michał Piruk, mówią, że to dobra piosenka, która dostała dobre noty.
0: No, wszyscy są podzieleni. Jedni mówią, że fajnie, drudzy mówią, że nie fajnie.
1: Co to ty mówisz, Jadziu, no?
2: To ja zapytam inaczej.
1: Prosimy.
2: Dlaczego na Eurowizji występują zespoły spoza Europy?
3: Pani Jadzia to potrafi wsadzić. Kij w mrowisko.
1: Ale nawet też czytałem, to czytałem o tym. Kiedyś ponoć to były takie występy, chyba 10 lat temu, czy 15 nawet, żeby przyjechali choćby z Australii, na chwilę się pokazali, taki jesteśmy otwarci i później już zostali. Z zasiedzenia po prostu. No.
2: Aha.
1: Tak, tak to wygląda.
0: Jankes nie tłumaczy.
1: Nie tłumaczy. Lećmy dalej.
0: Michał Wiśniewski podczas jednego z ostatnich koncertów, między piosenkami, słuchajcie, miał statement bardzo ważny, wygłosił orędzie do narodu.
3: Jeżeli chciałbym mieć szóstą żonę, kopnijcie mnie w dupę.
0: Tak powiedział.
2: Znając Michała, pupa będzie bolała.
4: Brawo. Tylko w Radiu SK.
1: Dziękujemy, Jadziu. Wpadniesz do nas jutro?
2: Wpadnę.
1: Dziękujemy.

0: 6.30 już za chwilę. Za chwilę Marcin Procki będzie płakał męskimi łzami. Wszystko wiesz z jakiej okazji, Janki?
1: No, chodzi o...

0: O derby, tak?
1: Nie, chodzi o Roberta Lewandowskiego.
0: No wiadomo, tak. Rzeczywiście wczoraj ja też bardzo się wzruszałem. No szkoda. No.
2: Najbardziej to się Ania chyba teraz wzrusza. Gdzie ona będzie te baciaty tańczyła? Jan

0: Reklama.
1: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
3: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
4: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien, producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne, w najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź, RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
5: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
6: To będzie ostatnia reklama. Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy twoją mamę. Podaruj

0: reklam w kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
3: Bez parasola lepiej dziś nie wychodzić z domu. To kolejny dzień z deszczem, ale jak wiemy, ten deszcz jest nam potrzebny. No a po południu możemy liczyć na lekką poprawę pogody. Popada w Nowym Sączu, Bochni i Zakopanem dziś maksymalnie do 15 stopni. Jutro pogoda podobna.
2: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119, www.bl-system.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
4: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Zderzenie dwóch wojskowych odrzutowców podczas pokazu lotniczego w USA. Członkowie obu załóg zdołali się katapultować i nie odnieśli obrażeń. Niebezpiecznie w Tatrach i na Podhalu, to przez intensywne opady śniegu i deszczu. Ratownicy odradzają wyjścia w góry, w regionie rośnie też zagrożenie hydrologiczne. Na Białce w Trybszu przekroczony został stan ostrzegawczy.
5: SK Sport News.
4: Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z Camp Nou po wygranym meczu FC Barcelony z Betisem Sevilla. Polski napastnik mógł pożegnać się z kibicami katalońskiego klubu. Lewy dostał pamiątkową statuetkę z klubowym herbem, podziękował fanom Barsy, a ci skandowali:
6: Robert!
4: Lewandowski ogłosił, że po tym sezonie odchodzi z Barcelony. Wiele wskazuje na to, że wybierze grę w Arabii Saudyjskiej lub Stanach Zjednoczonych.
7: Jankes,
8: Kama i Wiktor.
9: Poniedziałek dla wielu to dzień, w którym coś nie działa niestety.
10: No właśnie, zastanawiamy się, poniedziałek to jest dzień, w którym...
9: I tu nasze trzy kropki.
11: Poniedziałek to dzień, w którym myślę, kim jestem, dokąd zmierzam i w ogóle po co mi ta praca.
9: O, pan Fizolow.
10: Słuchajcie, nie tylko musicie narzekać, możecie też coś dobrego powiedzieć. Tak tylko zachęcam, no nie zmuszam oczywiście, no jak coś.

0: Czyli jednak jest ktoś, kto się zachwyca poniedziałkiem. Sylwia Grzeszczak. Och, jach, jak fajnie.
1: Ktoś się zachwyca również tym, że panowie nigdy nie dorośli.
2: Ale ona ten numer nagrywała w piątek, dlatego och, ja. 21 minut i będzie z nami godzina 7 tutaj Eska. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana.
0: Są doniesienia od naukowców, słuchajcie, poweekendowe. Zastanówcie się, ile czasu korzystacie z AI-a. Kama, Jankę, skorzystacie w ogóle?
2: Ja jakoś, no, mówisz,
0: że
2: nie bardzo.
0: Na osiedlu masz AI, co ci bramy otwiera.
2: Dzisiaj AI nie otworzył mi ze szlabanu, więc ja nie korzystam i nie lubi mnie.
0: Otóż regularne korzystanie ze sztucznej inteligencji może bardzo negatywnie wpływać na zdolność do samodzielnego myślenia, napisali naukowcy. Czyli im więcej czasu z AI-em, tym mniej własnego mózgu.
1: Ej, no bo jak to mówią, organ nieużywany zanika.
3: Reklama. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
5: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
4: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
5: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
4: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
3: Zapraszamy do mrówki pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: Nowy Sącz, Rynek 16.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
9: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
8: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: SK. Budzi w urodziny.
1: Dawid z nami samego rana, który dzisiaj obchodził urodziny. Dzień dobry, witamy, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
1: O, ledwo go słychać, dobrze. Chyba się dopiero teraz się obudziłeś przed sekundką?
3: Dawid trzyma telefon pod kołdrą.
2: Obudziliście się.
1: Dobra,
4: okej. Bardzo się cieszymy, bo taki dzień jak urodziny trzeba świętować od samego rana. A ja słyszałam, że dzisiaj ten dzień urodzin nie spędzasz z innymi ważnymi osobami w swoim życiu.
1: Co to za powody?
2: Wyjeżdżam.
4: Troszkę cię nie słyszymy.
1: Jestem w wiadrze, nie mogę mówić.
4: Dokładnie.

0: życiu.
1: Co to za powody?
0: Wyjeżdżam. Troszkę cię nie słyszymy.
2: Jestem w wiadrze, nie mogę mówić.
0: Dokładnie.

0: komfortowy wyjść i polecieć, pojechać do Energylandii, proszę pana.
1: Mamy czteroosobowe zaproszenia dla ciebie i twoich znajomych. Chyba nawet
0: brawo!
1: Tej rodzinki.
0: Halo!
2: Halo, jestem, tak. Bardzo wszystko dziękuję bardzo i tak, na pewno zbiorę.
3: Fantastycznie. Trzyma się wszystkiego szerokiego. Radio SK.
0: To była tak zwana krótka piłka. No, co będziemy... Trzeba świętować, się nie gadać. I bardzo dobrze. I muzyka. Hej!

0: Weekend, witamy w poniedziałek, 5 minut do godziny 7.
1: O Jeska, tak jadę i słucham tych depresyjnych wiadomości. Poniedziałek to przede wszystkim dzień nowych możliwości i wyzwań, w których możesz się zrealizować. Poniedziałki są super.
2: Za chwilę Marcin Procki z newsami.
3: No, tylko ja bym chciała, żeby pan słuchacz powstrzymał swój entuzjazm w tym temacie.
4: Jan, Kama i Wiktor. Reklama.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
6: Jak tak? To Allegro.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super. Ceny.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX.

0: przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą? Nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
1: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. Trzy sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
2: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien.
8: Pochmurny poranek wita nas w całej Małopolsce. Deszcz w ciągu dnia może padać w Zakopanem dość intensywnie. Trochę pokropi też w Nowym Sączu oraz w Bochni. O słońcu raczej dziś zapominamy, ale temperatura całkiem przyjemna. Po południu 14 stopni. Robi nam się coraz większy ruch, m.in. w Nowym Sączu na Węgierskiej.
7: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Boconiu. RTX Okna EU.
6: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: Na zegarach 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. 18 osób zostało rannych po rosyjskim ostrzale Dniepru na wschodzie kraju. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, trwa akcja ratunkowa. Zniszczone bloki, przedszkole i szkoła są też w Odessie i Zaporożu. A na ostatnie ataki odpowiedziała w weekend Ukraina. Jej rakiety i drony trafiły w cele w Moskwie i na Krymie. Poważnie ranna Polka, ale jej rodzina nie ucierpiała. Włoskie władze dementują wcześniejsze doniesienia mediów. Wśród rannych w Modenie, gdzie samochód wjechał w grupę przechodniów, jest tylko jedna osoba z Polski. Wcześniej pojawiały się informacje o tym, że obrażenia w sobotnim ataku odniosły 4 osoby z polskiej rodziny. Kapitańska opaska, owacja kibiców, do tego łzy zawodnika i jego bliskich. Wzruszające pożegnanie Roberta Lewandowskiego z kibicami FC Barcelony. Jego ostatni mecz na stadionie Camp Nou. Reporter eski Michał Skolimowski teraz w SK News.
10: Dzień dobry.
9: Dzień dobry, Michale. No, emocji było dużo.
10: Tak, Barcelona żyła tym ostatnim występem Roberta Lewandowskiego przed własną publicznością. Polak zaczął mecz w wyjściowym składzie i został zmieniony w 85. minucie. Z boiska schodził przy owacji kibiców. Po końcowym gwizdku znów pojawił się na murawie. Dołączyła do niego żona z córkami. Widać było, że wszyscy są poruszeni. Lewy zabrał też głos i dziękował kibicom. Zawsze będę miał Barcelonę w swoim sercu. Bardzo wam dziękuję, kibice. Niech żyje Barca, niech żyje Katalonia. Lewandowski jeszcze długo był na murawie, a opuścił ją idąc szpalerem utworzonym przez kolegów z drużyny i członków sztabu.
9: A trwają spekulacje, gdzie w nowym sezonie zagra Lewy. Tu najbardziej prawdopodobny wydaje się wyjazd do Arabii Saudyjskiej.
11: SK Małopolska News.
8: Michał Rejduch, zapraszam. Ruszył remont schodów, które prowadzą z ulicy Krańcowej w Nowym Sączu do ścieżki pieszo-rowerowej nad rzeką Kamienicą. Będzie bezpieczniej, ładniej i wygodniej. Schronisko dla psów w Nowym Sączu szuka wolontariuszy. Chodzi o osoby, które będą wyprowadzać czworonogi na spacery w dni powszednie.
12: Potrzebujemy pomocy w tygodniu, bo w weekend przychodzi dużo osób. Mamy psy, które potrzebują, żeby sobie trochę pobiegać.
8: Mówiła Joanna Otto ze schroniska. Azyl w Nowym Sączu znajdziemy przy ulicy Tłoki.
13: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w poniedziałek, 18 maja.
14: Dzień dobry, zastanawiamy się, że poniedziałek to dzień, w którym, no właśnie co?
15: Poniedziałek to dzień, w którym nie chcę, ale muszę.
13: A SK mówi teraz chcę i zapłacę, bo w tej godzinie SK płaci wasze rachunki.
14: Jeżeli bardzo chcecie, to zapraszamy oczywiście nasza eskowa apka. Tam zgłaszacie się do SK Płaci Twoje.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Igor Herbut, jak zaśpiewa, no to a, to się robi 9 minut po godzinie 7 i bardzo dobrze, dziękujemy.
2: To jest nowe męskie granie, piękna sprawa. Zalia też tam swoje 3 muzyczne grosze dołożyła.
3: A propos hajsu, trochę więcej niż 3 grosze, bo 50 groszy zazwyczaj jest za butelkę, nie? Oddajecie butelki do butelkomatów?
2: No, poniedziałek to jest dzień, w którym ustawiamy się do butelkomatów po weekendzie.
1: Ja staram się, ale wychodzi mi trochę mniej.
3: Jeszcze nigdy tego nie zrobiłam, ale pół garażu mam już w butelkach, więc można powiedzieć, że jestem potentatem.
2: Ja oczywiście w ten weekend próbowałem to zrobić w Sztynorcie w porcie, gdyż na łódce pływałem. Butelkomat przepełniony, dziękuję, do widzenia.
3: Zaskoczenie. Natomiast powstał serwis internetowy, który pokazuje w czasie rzeczywistym, ile miliardów polskich złotych marnujemy w kolejkach do butelkomatów. Ile roboczogodzin, ile pieniędzy. I są to dość ciekawe alternatywne koszty systemu kaucyjnego, o których normalnie nie myślimy. No.
2: Ale stop, stop, Kama, jakie koszty? Co to jest miliard, 2 czy 50? Kiedy planeta płonie?
4: Jankę, Kama i Wiktor.
3: Wiktor, nasze radiowe słoneczko.

0: Hej, tu SK, 16 po 7.
1: SK płaci twoje rachunki.
2: Każdy poniedziałek to robimy i trochę próbujemy odczarować ten poniedziałek. I tutaj Ania, która razem z nami jest. Dzień dobry.
3: Cześć, witam wszystkich.
2: Napisałaś na początku zgłoszenia, że są zakupy praktyczne i są zakupy ważne dla duszy człowieka.
0: Och, prosimy o rozwinięcie tematu.
3: Tak, więc powiem tak. Jestem dopiero raczkującym ogrodnikiem.
2: Mm-hmm. No dobrze, bo to zazwyczaj się robi na kolanach. Tak, tak, tak.
3: Tak. I za cel w tym roku obrałam sobie, aby w ogrodzie koło naszej altanki zrobić piękną rabatę, która umili nam jeszcze bardziej odpoczynek w ogrodzie. I zawsze marzyłam, że jak będę mieć ogród, to musi w tym ogrodzie stać drewniana, piękna studia. Żeby to było tak sielsko, klimat Bieszczad, drewno, no coś pięknego, żeby było.
4: Ale czy to jest studnia, która prowadzi gdzieś do źródła wody, czy tylko taka nakładka, nie, która imituje studnię?
3: Nakładka. Nakładka dekoracyjna.
0: No właśnie, pomyślałem sobie, że to nie są takie chyba tanie i w ogóle proste rzeczy, żeby wybudować, tam się wwiercić, żeby to trysnęło
3: no
0: i
3: sięgnęło. Nie, to jest, okay. To już jest grubszy temat, bym powiedziała.
0: Czyli taki podrabiany Bieszczady w domu za niewielkie pieniądze, ale jakieś pieniądze są.
3: Dokładnie, ja tam dużo nie wymagam.
4: Czasami jest tak, że dzieciakom kupuje się na przykład taką udawaną kuchnię albo udawane zabawki, a dorośli kupują sobie udawaną studnię.
3: Tak, ja mam 25 lat i potrzebuję udawanej studni do szczęścia.

0: pomyślę, jak to fajne ma działać. To, a ile kosztuje taka udawana studnia?
1: Moja, którą wypatrzyłam, kosztuje 299 zł.
2: Nie, no to, słuchaj, to nie jest...
3: To my
2: jest
3: grosikami studia, jak no do tej studni tyle właśnie płacimy. Proszę bardzo!
1: A, dziękuję!
3: I muszę ci przyznać, że jeszcze nigdy nie płaciliśmy za udawaną studnię.
2: To jest najdziwniejszy rachunek, jaki Eska zapłaciła.
1: Cieszę się, że mogę być pierwsza.
3: Zdecydowanie. Życzymy ci w takim razie dużo szczęścia, niż nigdy cię nie opuszczaj i jakby co, pamiętaj, żeby każdy wrzucał tam grosika za każdym razem, jak będzie przychodził.
1: Tak, bo... Super, bardzo dziękuję.
2: Najważniejsi w tym ogrodzie są prawdziwi goście.

0: Antena została przeorana. Rita Ora i Tiesto i Jonas Blue jeszcze się wymieszali tutaj w tą sprawę.
1: Dziękujemy, za chwilę 7.30, czyli w pół do 8. Marcin Procki i kolejna porcja newsów. Będzie o mnie?
2: Będzie o mnie i o tobie troszeczkę. Okay. Bo będzie o tym, że faceci chcą zrównania wieku emerytalnego z tym samym wiekiem, które mają kobiety. Mhm. Więc jak się nauczycie rodzić dzieci, to może tak będzie.
0: Wiecie, na razie sytuacja wygląda tak, że co prawda pracujemy dłużej, ale przynajmniej umieramy wcześniej.

0: Reklama.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
4: I co, zapisałeś się już na studia?
5: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
4: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
5: Brzmi jak miejsce dla mnie.
6: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idays.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
7: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
8: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy, 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
9: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 w wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Tymczasem w górach zapowiada się pyszna zabawa. Bachleda Festiwal Restauracji. Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego. Przez 5 tygodni od 14 maja do 14 czerwca 6 restauracji. Kulik, Zbyrcok, La Prima, Trattoria Parmigiano, Grand Kasprowy i Góralska Tradycja zaprezentuje 12 różnych menu. Dołącz do uczestników festiwalu i poznawaj zakopiańskie smaki od kuchni. Liczba miejsc ograniczona. Zrób rezerwację już dziś. Festiwalrestauracji.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
14: Chmury dziś nie odpuszczą, od samego rana gruba warstwa, przez którą słońce raczej się nie przebije. Podobnie będzie też po południu, a w Zakopanem to parasole pójdą w ruch, bo tutaj może padać i to dość solidnie. Maksymalnie 8 stopni w stolicy Tatr, 13 w Nowym Sączu i Bochni po południu.
13: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119, www.bl-system.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
15: 7.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki zapraszam, a na początek ważne ostrzeżenie dla kierowców: do poważnego wypadku doszło na Opolszczyźnie. Na trasie Głogówek Kędzierzyn-Koźle to krajowa 40, samochód osobowy czołowo zderzył się z ciężarówką. Trwa akcja służb, a droga jest zablokowana. Ponad połowa badanych chce zrównania wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn. Za tym w sondażu Ibris dla Rzeczpospolitej jest prawie 54% zapytanych. Najczęściej chcą zrównania wieku w dół, a obecny wiek emerytalny to 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn.
16: SK Sport News.
15: Zacięta walka o piłkarskie wicemistrzostwo Polski. Sprawa tytułu została rozstrzygnięta w sobotę, kiedy Lech wygrał 3-1 z Radomiakiem i zapewnił sobie obronę tytułu. Drugie miejsce na razie zajmuje Górnik, ale ma tyle samo punktów co trzecia Jagiellonia, a w grze o wicemistrzostwo jest jeszcze Raków. A polscy piłkarze ręczni zagrają w Mistrzostwach Świata. Biało-czerwoni awans wywalczyli po wygranym dwumeczu z Austrią. Polacy na wyjeździe wygrali jedną bramką, a wczoraj zremisowali po 30. Mistrzostwa odbędą się w przyszłym roku w Niemczech.
17: Ja, Kama i Wiktor.
2: Dzień dobry, witamy, witamy, witamy. Ach, ale pięknie, poniedziałek.
0: No właśnie, jak się okazuje, wcale nie tak pięknie, bo poniedziałek to jest dzień, w którym...
12: No, dla mnie poniedziałek to dzień, w którym myślę już o piątku.
2: A, to takie powiedzenie było, że myślał indyk o niedzieli, a tu eska.
0: Eskowy Messenger czeka.

0: Przepraszam, bardzo, która godzina?
1: 35 minut po 7 rano.
2: Kłamiesz, 36.
1: Dałem dodatkowy moment na aktywizację, no.
2: I wszystko jasne. Dzień dobry wam, mówimy oczywiście w poniedziałek rano. Ja miałam jakiś czas temu wielką przyjemność rozmawiać z Jamie Oliverem. Kojarzycie tego kolesia?
1: Tak.
2: Taki
1: jest
2: kucharz z Wielkiej Brytanii. Trochę hajsu zdefraudował, ale fajny gość generalnie. Ale
0: zna się na gotowaniu, tak, rzeczywiście robi pyszne rzeczy.
2: Oj tak, bardzo, bardzo. No i właśnie z racji tego, że całkiem niedawno był w Polsce, robiono z nim różnego rodzaju wywiady i przyznał, że jest zachwycony Magdą Gessler i Robertem Makłowiczem. Po tej całej wizycie w Polsce zadeklarował, że no poszedłbym z nimi na imprezę.
1: Cię krecę, Bezos by z nimi robił.
0: Ciekawe, co na to pan Robert, nasz cudowny Makłowicz. Jankes,
3: Kama i Wiktor. Reklama. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z POŁem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
5: Nikpol Indeks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland Serek Twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
4: PSS z POŁem. Razem na zakupy.
6: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
7: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
6: Jest 7 miejsc.
7: I rower, i mój kocyk. No i buba.
8: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od

0: 95 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na www.dostawcze.pl.
1: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 metrów kwadratowych ekspozycji na trzech piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy. Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
2: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
5: I po reklamie.

0: to jest, 14 minut do godziny 8. Shop All, hej, Alicante.
1: Shop All. Kupuj wszystko.
2: Słuchajcie, to momencie u nas Nosel, który faktycznie do Alicanta się przenosi, no, wybiera.
1: Będzie próbował zablokować ten wylot, niestety. Wiemy, że jego działanie to zawsze jakaś destrukcja. Odpowietrzona Iwona.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Czy ja się dodzwoniłam do pani Małgorzaty z wylotu na 20, momencik już pani sprawdzam, 25 na Alicante?
5: Tak.
4: Chciał odpraw lotu niczego odpowietrzona Iwona, proszę pani, bo widzę, że pani ma tutaj jeszcze dokupiony bagaż. To jest istotne dla państwa, bo mamy tutaj, proszę pani, podmiankę, dlatego też bym chciała z panią to omówić.
5: To znaczy jaką podmiankę?
4: To jest tak, samolot leci, proszę pani, najpierw do Alicante, później do Barcelony, ale zapakowany jest najpierw Barcelona, później Alicante.
5: Ale, czyli nie rozumiem do końca, o co chodzi.
4: Barcelona, proszę pani, jedzie do Alicante po swoje, proszę pani, walizki, a Alicante do Barcelony jest przekierowane.
5: No ale to co mi pani radzi, bo ja mówię, ja pierwszy raz lecę, ja nie wiem, nie mam pojęcia,
4: no,
5: o czym
4: pani. No tak, pani leci do Alicante, więc poprosiłabym podjechać do Barcelony, proszę pani, po bagaż i wtedy jest po sprawie.
5: Tylko, że tak, no ja będę sama jechała, będę szukała transportu do Barcelony, nie rozumiem.
4: I dlatego, jeżeli pani zna kogoś w Barcelonie, kto odbierze pani bagaż z Alicante, to może pani się z nim omówić, żebyście sobie wzajemnie przekazali.
5: Nie, proszę pani, ma lecę na wakacje, nigdy nie.
4: No to musi pani sobie podjechać po ten bagaż. No przepraszam, inaczej zapakowali, inaczej pakują bagaże, inaczej ludzi.
5: A to mój kolega, co leci tym samym lotem, ma taki sam problem?
4: Wszyscy, proszę pani, wszyscy, którzy lecą do Alicante, mają,
5: ale
4: proszę
5: pani... Ale to jest kawał drogi, my nie mamy auta, proszę panią. Mówię, ja muszę się dogadać, mówię, no wie pani, z czym problem, no zamówiłam...

0: Możecie kuriera zamówić już na przykład na teraz, na tego 25?
1: Proszę?
0: Może kurier by wam, proszę pani, odebrał i wysłał do Alicante?
1: No wie pani co, no ale mogę zadzwonić, idę pani za minutkę odzwonić do kolegi? Mówię, no bo muszę się jakoś, czy coś załatwimy, jakiś transport po te bagaże, ja muszę z kimś to uzgodnić.
0: Do Tomasza pani chce dzwonić?
1: Tak.
0: A nie, to Tomasz jest teraz z nami na linii.
2: Małgorzatka, zostałaś wkręcona.
1: Mało zawału nie dostałam, bo ja pierwszy raz lecę i nie wiedziałam, o co chodzi. To, kto mnie wkręcił, ale ja mu się oddzięczę.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
5: No właśnie, jak nie wiecie, o co chodzi, to chodzi o Nosela.

0: to nasza druga edycja odlotu ściśle tajnego. Pierwsza przeszła do historii, czas na drugą, która z pewnością również przejdzie do historii.
1: W tej zabawie chodzi o to, że zbieramy fantastyczną grupę słuchaczy i lecimy, tylko nie wiemy za bardzo dokąd. Mamy różnego rodzaju podpowiedzi, które absolutnie oczywiście nic nam nie mówią i dopiero na lotnisku dowiemy się, dokąd wsiadamy do samolotu.
2: No i dzisiaj oprócz tego, że poznamy kolejne dwie osoby, które zabierzemy ze sobą, poznamy też kolejną podpowiedź, która może tym razem coś nam powie.
1: Tak, na pewno.
0: No dobra, dajcie sobie szansę oczywiście na odlot ściśle tajny, jak się zgłosić.
2: No tylko przez aplikację, jeżeli jeszcze nie macie, to wszystkie App Store, inne Google Play, sklepy ściągajcie, instalujcie, wchodźcie i grajcie.
1: A dzwonimy zaraz po godzinie 8.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
4: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
8: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
7: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
8: A w środku?
7: Ogromny bagażnik, 604 litry.
8: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
7: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera Kia K4 Kombi już w salonach.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.

0: Transport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
2: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
3: Kierowco, na stacjach BP czekają wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz Twoja ulubiona kawa z Wild Bean Cafe 35% taniej do 26 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają. ProAce Max, największy dostawca.

0: Kurczak, ProAce Verso przestronny minibus oraz ProAce City Verso rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien.
4: W Nowym Sączu duży ruch mamy już na ulicy Węgierskiej. Do centrum podobnie też na Tarnowskiej i północnej obwodnicy. W Bochni korkuje nam się Wiśnicka, do centrum i Proszowska. Przydadzą nam się dziś parasole w całej Małopolsce. Może padać w ciągu dnia, na termometrach dziś do 14 stopni.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Boconiu. RTX Okna EU.
2: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
5: Dokładnie 8. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W południe sekcja zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. I z tymi informacjami teraz reporterski Michał Skolimowski.
6: Dzień dobry.
5: Dzień dobry, Michale. Co już ustalili śledczy?
6: Nie chcą mówić o szczegółach, ale według nieoficjalnych doniesień biorą pod uwagę dwie hipotezy. Jedna zakłada, że chłopiec zginął od ciosu w głowę. Druga, że po uderzeniu upadł do leśnego rowu z wodą i się utopił. Kluczowa będzie sekcja zwłok. Od jej wyników zależy m.in. kto i jakie zarzuty usłyszy w tej sprawie. Pojawiają się informacje, że tragedię poprzedziła awantura. Miała zostać już przeprowadzona wizja lokalna. Zatrzymani mają od 30 do 43 lat. 3 z nich to bracia.
5: IMGW ostrzega przed burzami w 6 województwach. Nawałnice prognozowane są w województwach warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim i podkarpackim. Burze spodziewane są od 14. Lokalnie mogą pojawić się też opady gradu. Termin mija w najbliższą środę. 20 dzień maja to ostatni dzień dla przedsiębiorców, by przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za ubiegły rok, mówi rzeczniczka lubelskiego ZUS Małgorzata Korba.
7: Jeżeli w takim rocznym rozliczeniu okazało się, że przedsiębiorca zapłacił zbyt wysoką składkę zdrowotną, to będzie mu przysługiwał zwrot. O zwrot może wystąpić do ZUS do 1 czerwca.
5: A zakład już rozpoczął wypłatę tych środków.
8: SK Małopolska News.
4: Michał Rajduch, zapraszam. Od dziś spore utrudnienia dla turystów w Tatrach. Rusza remont drogi od Palenicy Białczańskiej w kierunku Morskiego Oka. W trakcie pracy wstrzymany będzie ruch busów elektrycznych i wozów konnych. Zakończył się sezon grzewczy w Nowym Sączu. Przez śnieżną i mroźną zimę był bardzo pracowity pod względem produkcji ciepła.
9: W styczniu osiągnęliśmy historyczną ilość sprzedanego i wyprodukowanego ciepła. Pierwszy raz przekroczyliśmy 100 tysięcy gigajuli.
4: Mówił Paweł Kupczak, prezes MPEC Nowy Sącz.
10: Young Yankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
11: I pyki już po godzinie 8, dokładnie 2 minutki po.
12: No i minął weekend, a my się zastanawiamy. Poniedziałek to taki dzień, w którym...
13: Cześć Radio SK. W poniedziałek zastanawiam się, że nie wyszłam bogato za mąż i teraz muszę jechać do pracy.
12: To
11: ma pani, że z nami jesteś.
12: Chyba Kama znalazła swoją bratnią duszę.
11: Przecież w radiu to się nie jest praca, no to jest pasja, no proszę pani.
12: Poza tym ludzie się liczą, a nie pieniądze.

0: No i już 8 minut po godzinie 8, wypiłem trzecią kawę, uwaga.
1: Oj, będzie niebezpiecznie.
0: Ostrzegam.
1: Trzymajcie go, halo!
2: Jak się dobrze rozpędzisz, to wylądujesz w Żywcu. A warto, bo pod Żywcem uroczyście otwarto 500 metrów ścieżki rowerowej.
1: Brawo!
2: 500, Jarkes. 500.
0: 500? No
2: i było
0: to...
2: przecięcie wstęgi, były przemówienia, był pan ksiądz, wspólne zdjęcia, górale w strojach, no wszystko dla tych 500 metrów.
0: To jest niesamowite.
1: To jest droga rowerowa na miarę naszych możliwości. My tą drogą rowerową otwieramy oczy niedowiarkom.
2: Zobaczysz, jeszcze się okaże, że na odlot ściśle tajny pojedziemy do Żywca.

0: 15 minut po godzinie 8, a znowu lecimy w nieznane. SK.
1: Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Ja już zakładam okulary przeciwsłoneczne, gdyby tam za dużo słońca było.
0: A są takie podejrzenia, że to może być słoneczne miejsce.
2: No. O.
3: O, aż się zapiszczały twoje okulary.
2: No, okulary mi zapiszczały.
3: Trzeba przyznać, że najwięcej radości w związku z naszą zabawą ma nasz wydawca Bogaj. Wszystko dlatego, że to on wybiera tutaj słuchaczy, więc wybrał teraz, uwaga, dwie wariatki. Z jedną z nich rozmawiamy. Dzień dobry, Natalia.
4: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Kto jest większą wariatką? Czy ty, twoja siostra?
4: Och, to zależy, bo jakby moja siostra jest bardziej tą osobą, która co cały czas powtarza, daj sobie. Ja jestem bardziej tą, która ją właśnie stopuje.
3: Czyli gaz i hamulec w jednym.
4: Tak, dokładnie.
0: Na zdjęciach,
4: dokładnie, aczkolwiek.
0: Napisałaś, że na zdjęciach wszystko widać. To skoro to jest radio, a nasi słuchacze tych zdjęć, które ty akurat załadowałaś do naszej aplikacji, nie widzą, to opowiedz o nich. Co się na nich znajduje?
4: No to zdecydowanie znajduje się na nich ja i moja siostra.
0: Aha.
4: Jedno z tych zdjęć jest dosyć... pokazuje, jak bardzo nie jesteśmy normalne.
3: Znaczy, że tak powiem, jedno jest roznegliżowane i muszę przyznać, że macie świetne nogi.
0: Dziewczyny, ja tego nie widziałem.
4: Przepraszam,
2: nie to są dziewczyny w strojach kopielowych, na tym to polega. No, już wszystko jest w porządku, okej. Okay. Ale jeśli chodzi o to, o co zahaczyła Kama, tak? Tak, że jesteście zwariowanymi wariatkami, no to co wy takiego naprawdę
3: szalonego
2: robicie? O, szalone dziewczyny.
4: Szalonego. No ciężko powiedzieć. Na pewno szalonym byłoby to, gdybyśmy z wami oczywiście pojechali. Bardzo lubimy wyzwania. Tym bardziej teraz nie mamy za dużo czasu dla siebie, więc jakby to by było...
3: time.
4: Tak. Nie, i ogólnie rzecz biorąc, no...
2: Zabierzcie nas, a pokażemy wam, na co nas stać. O to chodzi?
4: Tak.
3: To pozwólcie, dokładnie, że podsumuję. Dwie fajne dziewczyny, super nogi, cztery super nogi, do tego niezłe wariatki i uśmiechnięta, fajna, no.
0: Otwarte na przygodę życia, no. Lubią wyzwania i niespodzianki, no. Więc to coś, to idealne coś dla nich.
3: Więc powiedzmy to już oficjalnie, Janki.
2: Zróbmy to, ja jestem za, jak najbardziej na tak.
3: Ja też.
2: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił. Lecicie z nami na...
0: Odlot ściśle tajny!
4: Masakra! Ja muszę to powiedzieć siostrze, bo ja zawsze jej mówię coś takiego, ona zawsze nigdy mi nie wierzy, bo ja już mówiłam parę razy: i Kinga, słuchaj, ogarnę nam morsowanie ze szką, ogarnę nam morsowanie. I wie, także ona już tak średnio mi wierzy, także teraz to będzie...
0: No najważniejsze, żeby zaklepała sobie urlop na ostatni weekend maja, bo przypomnę, że właśnie wtedy lecimy gdzieś nie wiadomo gdzie.
3: No właśnie, a propos tego nie wiadomo gdzie, Natalia, może pozgadujesz razem z nami, mamy kolejną podpowiedź, więc posłuchaj i powiedz, jakie ty masz typy.
5: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
2: Kapitan nie jest zbyt rozmowny w poniedziałek samego rana.
0: Szeroki wybór krajów.
4: Euro. No, dosyć ciężko. Czyli gdzieś tam możliwe, że to Europa.
3: Niemożliwe!

0: Wiadomo, że nie wylądujemy w Polsce, bo u nas się nie płaci euro.
1: Ojej, dobrze, cię chodzinek odpada.
2: No wciąż jest na szeroko, rzeczywiście. Ciężko, ciężko idealnie trafić. Ale im bliżej wylotu, a ten już w weekend, ostatni weekend tego miesiąca, tak? Wtedy coś pewnie już będziemy mogli tutaj więcej powiedzieć.
1: A więc zgłaszajcie się szybciutko przez naszą eskową apkę i zapraszamy na odlot ściśle tajny.
3: Odlot ściśle tajny.

0: wiecie, w czym ja jestem dobry?
1: W odbieraniu telefonów.
0: Dokładnie. I teraz to zrobił. Uwaga, odbieram telefon, tu SK.
2: Jest dopiero poniedziałek, a ja już wracam się spod pracy, bo zapomniałam torebki z domu i nawet zdążyłam pozamytać ulicę, bo sąsiedzi mieli mocną imprezę wczoraj i niestety po sobie nie posprzątali.
3: No.
2: Miłego dnia.
3: No, sukces goni sukces.
1: Kurczę, to jak Kama po nas w studiu też czasami musi pozamiatać.
4: Yo!

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł.

0: 3699 z kodem rabatowym taniej.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
3: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 metrów kwadratowych ekspozycji na trzech piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika. Od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych. Adresy salonów sprzedaży Dako dostępne na Dako.eu. Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
8: Na pojazdówkach do Ronda Solidarności w Nowym Sączu spory ruch. W Zakopanem przybywa samochodów na Kasprowicza i na Nowotarskiej. W stolicy Tatr dziś cały dzień może padać deszcz i to tak dość solidnie pokropi w Nowym Sączu oraz w Bochni. Po południu do 14 stopni. O słońcu dziś zapominamy.
7: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119. www.bl-system.pl. Sponsorem programu jest Dako, producent okien, rolet, drzwi i bram garażowych.
9: Minęła 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. Trwa akcja strażaków na Warcie w Poznaniu. Rano na numer alarmowy wpłynęło zgłoszenie, że do rzeki w okolicach Parku Szalongowskiego miało wejść kilka osób i już z niej nie wyjść. Na miejscu pracuje grupa wodno-nurkowa i kilka zastępów strażaków. Kierowcy, Krajowa 40 na Opolszczyźnie nadal zablokowana na odcinku Głogówek-Kędzierzyn-Koźle. Osobówka zderzyła się z ciężarówką. Trwa tam akcja służb, a ruch kierowany jest na objazd. Śląsk-Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1.
10: Jankes, Kama.
11: Kama i Wiktor.
10: W radiu.
12: No i lecimy dalej. W poniedziałek, 18 maja, dobrze?
13: Niektórzy łapią rytm właśnie w poniedziałek. Posłuchajcie.
14: Poniedziałek.
13: I poszedł.
15: Ci, którzy 10 maja dostają wypłatę, to pewnie już jest po wypłacie.
13: To prawda, 18 dzisiaj. No ale no, do kolejnej wypłaty coraz bliżej, powiedzmy.
16: To idąc tym tropem teraz Rasputin.

0: No i już 8:38, ale mam newsa na śniadanie. Ziemniaki!
1: Na śniadanie?
2: A no czekaj, czemu ziemniaki, nie? Ziemniaki, czy to nie było
0: kartofle?
2: Tam z zagranicy, z Białorusi? Takie było kiedyś tam.
1: Ale my mamy swoje biało-czerwone ziemniaki, przecież Polska stoi ziemniakiem.
0: Dokładnie, ruszyła zachęcająca nas, Polaków, do konsumpcji polskich ziemniaków. Promocja ruszyła, rzeczywiście. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpoczęło akcję promocyjną Polski Ziemniak, bohater każdego obiadu. Ja bym dołączył jeszcze śniadania.
1: Piękne hasło wymyślili, no.
2: Czyli jednak ziemniaczki zjedz, a mięsko zostaw?
1: Tak, dzwońcie do babci, mówcie, że hasło się zmieniło.
3: Jankes, Jankes i Wiktor. Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo 4

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
5: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
4: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
5: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
4: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
6: Zapraszamy do mrówki pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
7: I po reklamie.

0: 12 minut i będzie z nami godzina 9 Radio SK w poniedziałek 18 maja, wczoraj wieczorem. W wielu domach, polskich nie tylko oczywiście, na całym świecie, no było czuć wzruszenie, trochę płaczu, emocje niesamowite. Chodzi oczywiście o Roberta Lewandowskiego, który po 4 latach pełnych wyzwań i ciężkiej pracy pożegnał się na Camp Nou z FC Barceloną.
1: Janki, nagrało się, jak ty brzmiałeś wczoraj wieczorem.
0: Jest?
1: Wszystko jest na taśmie, tak. Mamy dźwięk z twojego domu, uwaga.
0: Dawaj. Ale było tak, rzeczywiście.
2: 191 meczów, 119 goli, 20 asyst, średnio około 0,6 gola na mecz. Trzy mistrzostwa Hiszpanii, jeden puchar króla, trzy super puchary Hiszpanii, trochę tańców na TikToku i jedno tłumaczenie się, że Ania Lewandowska tylko tańczy baciatę i żeby się wszyscy odczepili.
1: No, wszyscy zastanawiają się, gdzie teraz będzie tańczyła baciatę, czy w krajach arabskich, czy

0: Może w Stanach Zjednoczonych?
1: Chyba nie można tańczyć paciaty w tych krajach arabskich, nie? Coś mi się wydaje.
2: No może po cichutku gdzieś tam, no.
0: Słuchajcie, jako gniazdowy w takim razie i jako reprezentant kibiców chciałem zaproponować, abyśmy wszyscy podnieśli ręce w górę i zawołali...

0: dokładnie tak.
1: Już, 9 godzina piątku, poniedziałku za nami.
2: Ale ważne, że na P.
1: Ale pomyślałem o piątku, no bo piątek coraz bliżej, przez to, że 9 godzina poniedziałku jest za nami. No i bardzo dobrze.
3: No właśnie, a my w takim razie pięknie wam dziękujemy za to, że byliście razem z nami w ten dzień zwany poniedziałkiem.
2: Jeżeli zdarzy się tak, że będziecie dzisiaj przez jakiś most przejeżdżali, to proszę oddać mu cześć albo przez chwilę zadumać, bo dzisiaj w kalendarzu Dzień Mostowca właśnie.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Reklama. Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.

0: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
3: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
2: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
3: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
4: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe, wesoły kurnik L

0: Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Ingot Not Just A Line za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe, wesoły kurnik L

0: I cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy. Ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3 wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien.
5: Deszczowy poniedziałek czeka nas w Zakopanem. Tutaj bez parasola lepiej się dziś nie rozstawać. Pokropi również w Bochni i Nowym Sączu. Dobre wiadomości, jeśli chodzi o temperaturę, bo dziś maksymalnie 14 stopni, ale w ciągu dnia raczej mają przeważać chmury. Duży ruch już w Nowym Sączu na Krańcowej i na Lwowskiej.
4: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Boconiu. RTX Okna EU.
6: Jest 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rusza dziś proces w głośnej sprawie z Łodzi. Na ławie oskarżonych zasiądzie Ewelina R. Jest oskarżona o napad z nożem na taksówkarza. Doszło do tego w styczniu. A więcej o tej sprawie z Łodzi dziennikarz SK Łukasz Bogdan.
7: Kobieta podczas kursu wyciągnęła nóż i groziła 22-letniemu kierowcy z Ukrainy.

0: uciec z pojazdu i powiadomić służby. Prokuratura postawiła jej zarzut rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia. Grozi jej do 20 lat więzienia.
1: Na początek procesu za pół godziny. Cudem nikt nie został ranny. Niebezpieczny incydent w Warszawie. Pijany kierowca wjechał w barierki przy przystanku tramwajowym na placu Szembeka.
2: Policjanci dokonali kontroli trzeźwości tego mężczyzny. Badanie wskazało około 1,5

0: Łączu. Będą uczyć najmłodszych mieszkańców miasta, jak segregować śmieci. Na początek z osiedla Kochanowskiego, Przydworcowego i Wojska Polskiego. W czwartek w Nowym Sączu ruszają juwenalia. Studenckie święto potrwa 4 dni. Będzie to pierwsza od kilkunastu lat wspólna impreza dwóch sądeckich uczelni.
1: Nie są te juwenalia organizowane przez jedną uczelnię, ale dwie, czyli Wyższą Szkołę Biznesu i Akademię Nauk Stosowanych.
0: Mówił Krystian Krajewski z samorządu ENS.
2: Ale wam ładnie zagram na rozpęd, naprawdę, bo będzie bletka chociażby, będzie Calvin Harris i Dua Lipa, Rule Don't Say That, między innymi również Sanach i Vito Bambino, krótko mówiąc, ale jazz. A na początek Damiano Dawid i The First Time, 9:02 w ST już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Sydney Pollack i PZ, to otwieram wino na antenie Radia SK. Te algorytmy Facebooka to mnie wykończą, naprawdę. Nie wiem, czy pamiętacie, w zeszłym tygodniu wspominałem o tym, że Facebook zasugerował, że odwołano mój kurs chorału gregoriańskiego. A to nieprawda, nie odwołano mi kursu chorału gregoriańskiego, ze względu na to, że w żadnym takim kursie wcale nie miałem brać zamiaru udziału. Ostatnio wyskoczył mi zupełnie inny post, bociany ustroń projekt, wyobraźcie sobie. Pani Ewa Głogowska, czyli administrator, dodała post na temat migracji 2026, bociany, które nie wróciły. I tak są poopisywane z imion Sky, Max, Els, Sonia. Takie bociany, które z tej migracji, z przerwy zimowej nie wróciły. Powody są różne. Na przykład okazuje się, że polowanie na bociany i ptaki drapieżne to niestety wciąż powszechna praktyka w Libanie. I tu była dla mnie spora niespodzianka, bo jest też mapa z GPS-ami. Oczywiście, bo one mają pozapinane GPS-y, te ptaki, i można śledzić ich ruch. I wszyscy wiemy, że bociany odlatują do ciepłych krajów, do Afryki, prawda? Na zimę. Ale ja zawsze byłem przekonany, że to się dzieje przez Włochy, przez Sycylię, później przez Tunezję. Nie, nie, nie. To się dzieje, słuchajcie, zupełnie innym szlakiem. Przez Turcję, później Syrię, Liban, Izrael, Egipt i później na koniec one sobie zimują w Sudanie albo w Czadzie najczęściej. No ta mapka to jest Czad. Jeśli mielibyście ochotę ją zobaczyć na eskowym Messengerze, mogę wam przesłać ten post oczywiście. Bardzo ciekawa rzecz. Algorytmy nie trafiają, ale przynajmniej czegoś nauczą. Bibi Rexha, Faithless, New Religion, a później obiecane Sanach i Vito Bambino, czyli Ale Jazz Weste. Radio
1: SK. Reklama. To co, Angela? Idziemy na rower?
2: Ale mój stary już nie daje rady.
1: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
2: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
1: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
3: Kup w Media Expert w promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
7: Tylko z MyMediaMarkt kupujesz i zyskujesz.

0: MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 50 zł na zakupy w Decathlon. Tylko do 27 maja. Więcej w regulaminie. MediaMarkt.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Hot grill.
3: Parilla caliente.
4: Grilla calda.
5: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
6: Kanapki hot grill selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: I po reklamie.
8: Esko.

0: po zimowaniu do naszego kraju. Jeszcze kilkanaście lat temu przylatywało do Polski nawet 52 tysiące par, a teraz to około 45 tysięcy. Więc Sylwia, nie odbieraj tego personalnie, to nie tak, że tylko do ciebie nie przylatują. No tyle dobrego mogę powiedzieć. 5 Seconds of Summer i Young Blood, przypomnę ten numer, a później będzie Miu, Zalia i Dopóki się nie znudzisz.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest naprawdę, wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
7: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
8: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka.
11: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
14: Tymczasem w górach zapowiada się pyszna zabawa. Bachleda Festiwal Restauracji. Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego. Przez 5 tygodni od 14 maja do 14 czerwca 6 restauracji. Kulik, Zbyrcok, La Prima, Trattoria Parmigiano, Grand Kasprowy i Góralska Tradycja zaprezentuje 12 różnych menu. Dołącz do uczestników festiwalu i poznawaj zakopiańskie smaki od kuchni. Liczba miejsc ograniczona. Zrób rezerwację już dziś. Festiwal Restauracji.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Doktorze, syn znowu kaszle.
17: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
16: Co mogę zrobić?
17: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
18: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
19: I po reklamie.

0: Zara Larsson na antenie Radio SK i jej Midnight Sun. W temacie jeszcze tych bodźków, o których wspominałem, Sylwia z Seskowego Messengera.
1: No niestety jest coraz mniej bocianów. Do nas co roku przylatywały zawsze 3-4 bociany, się witały, a w tym roku niestety ani jednego.
0: No wczytałem się trochę w ten temat i rzeczywiście jest pewien trend, jeśli chodzi o powroty bocianów

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię.

0: Thomas Gray i Rumorski, ty na czasie po godzinie 9, raczej przed 10. Tomek na Eskowym Messengerze, a propos jeszcze bocianów, napisał, że jego wielkim marzeniem było zawsze mieć gniazdo i kamerkę. I nie dość, że ma gniazdo, kamerkę, to ma jeszcze bociany i nie tylko.
1: No, to moje bocianki, od 3 lat mam u siebie. Już niedługo będą chyba młode, jest 5 jajek, także będziemy obserwować, co będzie się tam działo.
0: No i nie dość, że Tomek będzie obserwował, to obiecał, że da znać i wyśle filmiki, jeśli jajka się wyklują. Piękne to są rzeczy, tak obserwować przyrodę z bliska. Nie będziemy obserwować, będziemy słuchać. Dawida Podsiadło, najnowszy klip od niego w Radiu SK, już za chwilę po 10. Radio SK.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb. Dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym tam studiów jest tak samo ważne jak relacje.
2: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet

0: 10% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
4: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
10: W ciągu dnia może padać w Nowym Sączu oraz w Bochni, także w Zakopanem, choć tu w stolicy Tatr te opady będą dość intensywne. Maksymalnie na termometrach w Zakopanem 8 stopni, do 14 pokażą termometry w Bochni i Nowym Sączu. Jutro ma być trochę cieplej i są szanse na rozpogodzenia.
9: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119, www.bl-system.pl.
11: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na popołudnie zaplanowana jest sekcja zwłok 13-latka, którego miała pobić grupa mężczyzn. Do tragedii doszło w sobotę nad jeziorem w gminie Barciany w Warmińsko-Mazurskim. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn, a wciąż niejasne pozostają okoliczności śmierci chłopaka. Uwaga na ulewy i silny wiatr. Synoptycy wydali ostrzeżenia przed burzami w 6 województwach. I z tymi informacjami teraz reporter SK Michał Skolimowski. Dzień dobry, Michale. To gdzie jest i gdzie będzie najgorzej?
12: Już teraz grzmi miejscami w okolicach Olsztyn. Na ostrzeżenia rozciągają się właśnie od Warmii i Mazur przez wschodnie powiaty kujawsko-pomorskiego, Podlasie, Mazowsze, Lubelszczyznę, aż po południowe krańce Podkarpacia. W tych województwach lokalnie może spaść do 30 litrów deszczu na metr kwadratowy. Do tego dojdzie silny wiatr, który może osiągać w porywach prędkość do 65 km na godzinę. Może być niebezpiecznie, dlatego synoptycy i służby apelują o ostrożność.
11: Owacje i łzy wzruszenia. Robert Lewandowski pożegnał się z kibicami Barcelony podczas ostatniego w tym sezonie meczu na własnym stadionie. Koledzy z drużyny po ostatnim gwizdku wzięli go na ręce i zaczęli podrzucać. Ale Lewandowski świetnie odnalazł się w Barcelonie, komentuje były selekcjoner reprezentacji Jerzy Engel.
13: Robert stał się jedną z legend klubu, bił kolejne rekordy, czuł się znakomicie, zespół z nim czuł się znakomicie, wiele razy ratował Barcelonę w bardzo trudnych momentach, dołożył do swojego portfolio kolejne mistrzostwa w kolejnym kraju z kolejną drużyną.
11: A według nieoficjalnych doniesień Lewy najprawdopodobniej przeniesie się teraz do Arabii Saudyjskiej.
14: SK Małopolska News.
10: Michał Rejduch, zapraszam. Mieszkańcy Nowego Sącza mogą starać się o pieniądze na wymianę starych pieców. Głównie ci, którzy mają prywatne domy lub lokale w kamienicach. Dostać można nawet 6 tysięcy złotych. A w Tatrach zaczyna się sezon burzowy. Może to być duże zagrożenie dla turystów.
15: Są dosyć niebezpieczne, szczególnie w okolicach grani, czy też stawów. Cieki wodne to jest też problem, czy jakieś pojedyncze drzewa na polanach też się nie chowają pod nimi. Problem Giewontu, gdzie mamy duży stalowy krzyż i też szereg łańcuchów.
10: Mówił Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR.
16: Muzycznie będzie bardzo ładnie. Przypomnę Justina Biebera i Nicki Minaj, czyli Beauty and the Beat. Będzie też m.in. PZ i Our Dom nad Wodą i między innymi też Wiktor Waligura i 4 pory roku. Na początek obiecany Dawid Podsiadło, Michu Sobkowski. Witajcie,

0: Only You, Danny Therese w Radiu SK. Wróćmy teraz na chwilę do tego, co muzycznie działo się w weekend. Alicja Szempińska na Eurowizji. No, moim zdaniem jeszcze lepszy wykon niż w półfinale, naprawdę. I obstawiałem nawet na moim Instagramie, że będzie pierwsza dziesiątka i po głosowaniu jury tak to wyglądało, że będzie ta pierwsza dziesiątka. Ostatecznie skończyliśmy na 12 miejscu, 150 punktów, ale mieliśmy pierwsze od 2003 roku. Od ich Troje i Kajne Grenzen magiczne dwunastki, czyli maksymalne noty od jury z Niemiec. No tu pewnie rząd nerwieniował. Belgii, Mołdawii i Austrii, czyli gospodarze. Nawet Michał Szpak, który w 2016 roku zajął 8 miejsce, nie miał dwunastki. On w ogóle nie przypadł do gustu jurorom, którzy dali mu tylko 7 punktów. Wtedy to rzeczywiście widzowie bardzo mocno go punktowali, bo w sumie tych punktów było 229. Tak więc, droga Alicjo, są powody do mruczenia. Gratulacje raz jeszcze. PZ Hour, Dom nad Wodą, za chwilę później Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
1: Autopromocja.
2: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
3: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
1: Tylko w Radiu SK.
3: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
1: Autopromocja.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
11: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Castorama.
14: Teoria
13: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

10 tysięcy złotych, zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: 99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku lawatca, kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka.
1: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w poniedziałek żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie żele pod prysznic DAF. Kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: I po reklamie.

0: Kilka chwil temu na antenie Radio SK Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love. Za chwilę będą kolejne hity na czasie Carla Fernandez, a później Selena Gomez i Marshmello. Filmiki ze zwierzętami fajnie się ogląda w internecie. Też lubicie? Pewnie lubicie. No to ten jednak taki fajny nie jest. Widzę na nim, bo oglądałem właśnie przed chwilą, jelenia we Francji, który biega w kółko, potem się tarza, a momentami jak stoi, to rozjeżdżają mu się nogi. Co mu jest? No więc wiosną niektóre dzikie zwierzęta jedzą pąki, sfermentowane owoce albo rozkładającą się roślinność, która, no właśnie, zawiera alkohol. Krótko mówiąc, zwierzaki się upijają, wtedy są kompletnie nieprzewidywalne, stąd apel francuskiej policji do kierowców o ostrożność, bo po prostu zwierzęta pod wpływem mogą wpaść ni stąd, ni zowąd pod auto i zginąć. No i w tym przypadku kac to jest ten niższy wymiar kary. Radio
1: SK. Reklama. Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków Nadbrzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumetbis.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
2: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien, producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne, w najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź, RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
3: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
4: Nikpol Indeks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland Serek Twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: Dla drogich klientów tanie zakupy. W sklepach PSS Społem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
1: Nikpol Indyks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland serek tworogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: 69. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
1: PSS z Połem. Razem na zakupy.
2: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
3: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy Twoją mamę. Podaruj jej relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj vouchery na wyjazdy od Aloha Camp, kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.

0: Ty z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów trzecie gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chce.
2: Sprawdź to sam. Czeki dał, kusi ceną każdy dział.
1: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TEB Edukacja.
5: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
5: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
8: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
7: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
9: Tymczasem w salonie Filman.
10: Wolałby pan jednak inne okulary?
11: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
10: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
9: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
15: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
16: Jest 7 miejsc.
15: I rower, i mój kocyk. No i buba.
17: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien.
20: Nie mamy dobrych wiadomości pogodowych na poniedziałek dla mieszkańców Małopolski. Dziś będzie pochmurno, deszczowo i chłodno. Na termometrach w Zakopanem od 8 do 10, w Nowym Sączu i Bochni do 13, a w Tatrach do plus 3.
19: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Boconiu. RTX Okna EU.
21: 11 na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Chiński statek zaatakowany rosyjskim dronem. Do strzału doszło na Morzu Czarnym, niedaleko Odessy, na ukraińskich wodach terytorialnych, a wszystko wskazuje na błąd Rosjan. W sumie w nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 500 dronów. Kompletnie pijana kobieta wjechała w pylon stacji paliw, to w Radomsku Włódzkiem. Jak się okazało, 36-latka miała ponad 3 promile.
22: Po uderzeniu kobieta wysiadła z auta i zaczęła uciekać. Zachowanie 36-latki zwróciło uwagę funkcjonariusza, który był w czasie wolnym od służby. Widząc uszkodzony samochód oraz uciekającą kobietę, natychmiast zareagował.

0: zamordował, ujął 36-latkę i powiadomił służby.
1: Mówi Dariusz Kaczmarek, rzecznik policji w Radomsku. Kobieta straciła już prawo jazdy, grozi jej też kara do 3 lat więzienia. Paragony, paski wypłaty i rodzinne zdjęcia, takie rzeczy bibliotekarze znajdują między stronami wypożyczanych książek. Jak mówi dyrektor biblioteki w Starachowicach, Jolanta Sopińska, są też zaskakujące znaleziska.
2: Ktoś kiedyś znalazł pozew rozwodowy. Niezłożony, więc być może lektura wpłynęła na to, że ktoś zmienił zdanie. Czasami znajdujemy też takie przedmioty dziwne, jak pilniczki do paznokci, plastry, nieotwarte torebki herbaty. Bywają też zdjęcia RTG. Na przykład kiedyś było zdjęcie kolana.
1: A czytelnicy zostawiają w książkach również drobne śmieci, papierki po cukierkach czy zasuszone kwiaty.
3: SK Małopolska News.
4: Starogryź, zapraszam. Kolejna hala sportowa pojawi się na mapie Nowego Sącza. Taki obiekt zaplanowano przy Zespole Szkół Ekonomicznych. Miasto podpisało już umowę z firmą, która zajmie się budową.
5: To kilkanaście milionów złotych, ale jestem przekonany, że bardzo dobrze wydanych, bo takich hal sportowych w Nowym Sączu brakuje.
4: Mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. Uwaga, będą utrudnienia. Rusza remont drogi do Morskiego Oka. Fachowcy będą pracować na odcinku między Łysą Polaną a wodogrzbotami Mickiewicza. Roboty potrwają do 19 czerwca.
6: Rentgen kolana jako zakładka do książki. Bardzo ładne. Prześwietlam tę godzinę hitów i na pewno będzie coś nowego, bo będzie, w końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce. December 10 i Infinity 1-2-3. Na początek, nareszcie, 11:02 na zegarach, a w Esce już grają. Michał Sapkowski, witajcie. Hit.

0: Taylor Swift, Elizabeth Taylor w Radiu SK. A my wciąż kompletujemy ekipę na nasz...
1: Odlot ściśle tajny.
0: Dokładnie tak. Zgłoszenia za pomocą naszej apki oczywiście. Kolejne osoby dołączyły do składu. Natalia i jej siostra. Natalia na co dzień księgowa. Liczyła na to, że się dostanie na pokład samolotu. Aż się doliczyła i rzeczywiście leci z nami. No właśnie. Wiemy, że nie za ten weekend, tylko w następny. Wiemy z kim, z naszą poranną ekipą, ale kompletnie nie wiemy dokąd. I to jest chyba w tym wszystkim najbardziej ekscytujące. Oczywiście są podpowiedzi, które bardzo dużo wnoszą.
2: Kapitan, na miejscu przydadzą wam się euro.
0: Przypomnę, że jedną z tych podpowiedzi było, że w tym miejscu, do którego oni lecą, jest ich ponad 300. Cokolwiek by to nie było, warto pobrać naszą łapkę, jeśli jeszcze nie macie, i zgłosić się do odlotu ściśle tajnego. Sony Fodera i Think About Us w Radiu SK. Za moment później Alex Warren, Fever Dream.
1: Odlot ściśle tajny.
3: Reklama. Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazda CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Znowu lecicie?
9: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji.

0: Zaczynają się wszyscy!
1: Jeśli ktoś by mnie zapytał o najbardziej wpływową postać na muzykę pop w ostatnich dwóch dekadach, no to kurczę, mógłbym się mocno zastanowić nad imieniem i nazwiskiem Simon Cowell, którego znamy jako jurora w Pop Idol, X Factor, Britain's Got a Talent, American Idol, The X Factor znowu, America's Got Talent. No, juror wszędzie, ale nie tylko juror. Także twórca, przypomnę, no maczał palce chociażby w karierze One Direction, a teraz na tapecie w wyniku jego kolejnego takiego talent show na jednym ze streamingów mamy formację December 10 i Infinity 1, 2, 3. Pozwólcie, że zagram wam już teraz wesce.

Will.i.am i Spółka, czyli The Black Eyed Peas, którzy będą na Warsaw Music Festival. Numer I Got a Feeling. A teraz fragment utworu, w którym też Will.i.am się pojawia. To The Script Hall of Fame razem z Will.i.am właśnie. Numer, który pojawił się na Instagramie pewnego piłkarza, który nazywa się... Odchodzący z Barcelony Robert Lewandowski. Hall of Fame, czyli Galeria Sław i legend Barcelony, to już wiemy, na pewno niezliczona ilość rekordów, które przez te sezony pobił. Chociażby najstarszy piłkarz, który strzelił w Lidze Mistrzów 2 gole. Pierwszy piłkarz, który w Lidze Mistrzów strzelił gole więcej niż 40 drużynom. Gdy dojechał do wyniku 150 meczów dla Barcy, to na koncie miał już 103 gole i 20 asyst. I tak bym wymieniał i wymieniał. I możemy śmiało powiedzieć, że to nie tylko my, że Robert Lewandowski to legenda Barcelony. Jak to brzmi, co? 10 lat temu ktoś by tak mógł powiedzieć, że jakiś piłkarz będzie uznawany za legendę Barcelony. To są niesamowite rzeczy. Piękna epoka się kończy, ale jestem pewien, że Lewy nie powiedział jeszcze piłkarsko ostatniego słowa. Gdziekolwiek by teraz nie trafił. Tate McRae, Just Keep Watching, Radio SK. Za moment, a później coś o Sanach. Radio SK. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.

0: i pielęgnacji, buty, apka, oddech, kilometry.
1: Wow, zrobiłam dyszkę.
2: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
3: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
4: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
3: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
4: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
3: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
5: Zapraszamy do mrówki pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
6: To będzie ostatnia reklama. Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
7: I po reklamie.

0: Undressed, 12 to 12, Back to Friends. Oprócz tego jeszcze Homewrecking, a teraz nowy numer, Sombre. Słuchajcie, ten koleś ma dopiero 20 lat i niesamowity potencjał. Potential, tak nazywa się ten numer od Sombra, który gram wam przed godziną 12. Żegnając się z wami, za chwilę Kasia Węsierska i hity na czasie popołudniowo. Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam od Kasi. Michu Sobkowski, mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Cześć.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
2: Marian, a więcej się nie da?
3: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz zestaw do makijażu oczu Inglot Not Just Align za 109,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 122,50.
6: To pewne, z okazji Dnia Dziecka najwięcej powodów do radości czeka w Biedronce. Od zawsze na zawsze w niskich cenach. Do 30 maja idealne na biurko lub na półkę figurki Funko. Już od 19,99. A ekscytujące pluszaki niespodzianki Rainbow Corns, Exania, Frozen Mania, różne wzory 79,90. Do tego rajdowy zestaw 5 samochodzików Hot Wheels, skala 1 do 64, tylko 24,99. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: I co, zapisałeś się już na studia?
9: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
8: Sprawdź Uniwersytet DSW Days. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem. A atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
9: Brzmi jak miejsce dla mnie.
10: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Days. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Days. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
13: Do końca dnia parasole w Zakopanem na pewno pójdą w ruch. Również pokropić może w Bochni i Nowym Sączu. Na termometrach maksymalnie 14 stopni, ale dobre wiadomości mam na jutro, bo od jutra poprawa pogody, będzie też słonecznie i cieplej niż dziś, nawet do 20 stopni.
12: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119, www.bl-system.pl.
14: Punktualnie 12, SK News, Jakub Krzyżak. Wraca głośna sprawa noża w taksówce. Kobieta, która w styczniu groziła taksówkarzowi, bo ten kazał jej wysiąść z auta, dziś stanie przed sądem. Prokurator domaga się dla niej 3,5 roku więzienia. Co ciekawe, obrona zgadza się z zaproponowaną karą. W sądzie w Łodzi, gdzie właśnie ruszył proces, jest nasz reporter Grzegorz Mnich.
15: Taksówkarz, obywatel Ukrainy, zeznał, że bał się o swoje życie i zdrowie.
16: Groziło mi o tak blisko do gardła.
15: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. Całe zdarzenie zarejestrowała kamera w taksówce.
14: Wyrok ma zapaść jeszcze dziś. Szefowa Krajowej Rady Sądownictwa rezygnuje. Dagmara Pawełczyk-Woicka opublikowała oświadczenie na platformie X, w którym tłumaczy, że ma to związek z brakiem reakcji Sejmu na decyzję Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał we wtorek nakazał Sejmowi wstrzymanie wyboru sędziów do KRS, ale mimo to w piątek głosowania się odbyły. Teraz obowiązek zwołania posiedzenia i wyboru nowego przewodniczącego przechodzi na pierwszą prezes Sądu Najwyższego. To nie był znak Sahary. Jak co roku w maju niemal wszędzie widać charakterystyczny żółty nalot. Skoro nie był znak Sahary, to co?
17: To jest pyłek naszych drzew iglastych.
14: Głównie sosny, tłumaczy leśnik z Daleszyc Paweł Kosin. Okres intensywnego pylenia iglaków przypada zazwyczaj od maja do połowy czerwca. Dobra wiadomość dla właścicieli samochodów. Pył nie jest szkodliwy dla lakieru, wystarczy go spłukać wodą.
18: SK Mało

0: Na czasie.
1: Witajcie, Michał Rejduch. W najbliższy weekend w Wielogłowach koło Nowego Sącza wielki festiwal Renovo Fest. W sobotę wystąpią Sławomir i Kajra, a w niedzielę Kapela Roy oraz Kordian. Poza tym czekają gry, zabawy, loterie fantowe i darmowy autobus, który mieszkańców Nowego Sącza zawiezie tam z dworca MPK. Zabawa potrwa 2 dni. I jeszcze mamy wejściówki do parku rozrywki Zatorland w Zatorze na cały dzień korzystania z różnych atrakcji. Idealnie znalazł na to, żeby spędzić tam czas po weekendzie. Jeżeli chcecie się wybrać, dajcie nam znać na malopolska@sk.pl.
2: Proszę wstać, to znaczy jak ktoś jedzie autem, to proszę siedzieć, ale proszę wstać, jeżeli siedzicie właśnie za biurkiem i ruszyć w kierunku źródła wody. Ono wam się bardzo przyda, po co, dlaczego i jak ma działać, o tym więcej za chwilę. 2 minuty po 12:00, Fukaj, Vito Bambino, zabiorę cię tam, to już teraz w Radiu SK, Kasia Węsierska, dzień dobry.

0: Chłopak z gitarą, ale trochę z innego kraju niż ten nasz. Ed Sheeran, Photograph w Radiu SK, 17 minut po godzinie 12. Jamie Impala, Dracula, czyli hit, który podbija także internet. Za chwilę to właśnie u nas. Jeżeli macie teraz gorszy czas, jesteście zdenerwowani, macie wysoki poziom kortyzolu, szef przyszedł, dał nowe zadanie, wyszedł i macie ochotę, wy też wyjść, ale z siebie, to idźcie, ale w kierunku źródła wody. Dlatego, że badania mówią, że już 20 minut kontaktu z wodą obniża znacząco poziom kortyzolu i nas bardzo mocno uspokaja. To właśnie dlatego potrzebujemy czasami pojechać nad jezioro, pojechać czasami nad morze, ewentualnie też właśnie poszukać jakiegokolwiek źródła wody, które będzie sprzyjało temu, żebyśmy odpoczęli. No i to też wyjaśnia, drodzy panowie, dlaczego wy tak długo siedzicie w toalecie.
1: Radio SK. Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
2: Odpalamy! Odlot ściśle tajny!
3: Pobierz apkę Radia SK
2: i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
4: Reklama.

0: Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Chcecie wygrywać więcej?
5: Tak!
4: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
5: Ale to kręci!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Tymczasem w górach zapowiada się pyszna zabawa. Bachleda Festiwal Restauracji. Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego. Przez 5 tygodni od 14 maja do 14 czerwca 6 restauracji. Kulik, Zbyrcok, La Prima, Trattoria Parmigiana, Grand Kasprowy i Góralska Tradycja zaprezentuje 12 różnych menu. Dołącz do uczestników festiwalu i poznawaj zakopiańskie smaki od kuchni. Liczba miejsc ograniczona. Zrób rezerwację już dziś. Festiwalrestauracji.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy

0: Piłsudskiego. Aż 1000 m2 ekspozycji na 3 piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
1: I po reklamie.

0: Pięknych głos. Sia, David Guetta, Beautiful People w Radiu SK. Mamy też głos od was, bo nagrała się Jola. Cześć Jola.
1: Moje rozwiązanie? Przenieść się całkiem, wyprowadzić nad morze. I wtedy w ogóle nie będziemy zestresowani i kortyzol nie będzie wysoki, bo będziemy cały czas mieć blisko wodę. Ja to w ogóle najchętniej zamieszkałabym na plaży.
0: Tak, bo badania mówią o tym, że już 20 minut kontaktu z wodą powoduje obniżenie poziomu kortyzolu i to, że się uspokajamy. Jola, pomysł świetny twój, żeby zamieszkać na plaży i żeby w ogóle się wyprowadzić nad morze. Żaden szef na to nie przestanie i znając polskie firmy, to będą mieli inne rozwiązanie. Jutro w waszych biurach pojawią się muszle. Nie klozetowe, tylko takie te z plaży, bo jak przyłoży się ucho do muszli, to słychać tam szum morza, więc prawie jak obcowanie z wodą. Wiedzieliście, że tam wcale nie ma morza w środku, tylko to krew z naszego ucha się tak odbija i wydaje taki dźwięk? Jak ja się o tym dowiedziałam, to poczułam się dużo gorzej niż wtedy, kiedy świat mi powiedział, że Święty Mikołaj nie istnieje.
2: Radio SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze i

0: Agata.
1: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
2: Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze i

0: punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
2: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
1: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
3: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
4: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
5: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
4: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
5: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i-konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Autospektrum Nowy Sącz, ulica 1 Brygady 2. Autospektrum.pl.
13: I po reklamie.

Dobrze wam gramy, przyznajcie. Talk to you, Antwerp 54 Ultra. Tak nazywa się właśnie ten hit, który teraz gramy na antenie Radia SK. 5 minut do godziny 13, od 2 do 200 razy dziennie to robimy. Codziennie. Zapytacie co? Kłamiemy. I podobno kłamiemy wszyscy, choćbyśmy bardzo starali się tego nie robić. Pierwszy lepszy przykład? Powiedzieć dzień dobry o 7 rano w poniedziałek. Po 13 kolejny hit bestie.

0: Reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii miała być jedna doniczka,
1: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama.

0: 9 zł.
1: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
0: Nie martw się, dokupimy takie same. Za 89,99 za sztukę.
2: Zapraszamy do Mrówki pod Rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
8: Już 23 maja o 20 w Sosnowcu i Dąbrowie Górniczej pierwszy historyczny nocny maraton zagłębiowski. Zamkniętych będzie kilka ulic, za co przepraszamy, ale dzięki temu możesz przyjść i wspierać bohaterki i bohaterów na stawikach przy dworcu PKP czy ulicy Małachowskiego, a także w fabryce pełnej życia przy Molo na Pogorii 3, wiosce maratońskiej przy arenie Sosnowiec. Zbuduj z nami nową, wspaniałą historię Sosnowca i Dąbrowy Górniczej. Maraton Zagłębiowski 23 maja 2026. Zaprasza Radio SK.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien.
14: Dziś w naszym regionie będzie pochmurno, lokalnie ma też padać deszcz. Na termometrach w Zakopanem od 8 do 10, w Nowym Sączu i Bochnin do 13, a na szczytach Tatr do plus 3. Wiatr powieje dzisiaj słabo.
13: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Boconiu. RTX Okna EU.
15: Jest 13, to jest SK News, Jakub Krzyżak i na początek ważne informacje dla kierowców. Ceny paliw idą w górę. Jutro litr 95 będzie kosztować nie więcej niż 6,42, 98 6,97. Z kolei za diesla zapłacimy maksymalnie 6,85. To oznacza wzrost odpowiednio o 5, 4 i 3 grosze w porównaniu do weekendu. 3,5 roku więzienia za napad z nożem na taksówkarza jest wyrok za atak w Łodzi, o którym głośno było w całej Polsce. Ewelina R. w styczniową noc przystawiła ostrze do twarzy kierowcy, bo ten kazał jej wysiąść z auta. Takiej kary domagało się oskarżenie. Zgadzał się z tym też obrońca, adwokat Przemysław Rychlicki.
16: Sytuacja jest dosyć jednoznaczna. Jak mówicie, mamy dowody w postaci nagrania. Mamy stanowisko procesowe, w którym przyznaje się.
15: Oskarżona przyznała się do winy, choć zaznaczyła, że niczego nie pamięta, bo wracała z imprezy, na której piła i brała leki psychotropowe. W sądzie przeprosiła pokrzywdzonego. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6, 6-3. Jej następną rywalką będzie rozstawiona z siódemką Kanadyjka Leia Fernandez. A po więcej newsów wpadajcie na sk.pl. Nasi dziennikarze wyjaśniają m.in. o czym właściwie jest Bangaranga, piosenka, która wygrała Eurowizję.
17: SK Małopolska News.
14: Na regresie zapraszam. Nowy most powstanie w miejscowości Niskowa na powiatowej trasie Biczyce Dolne Gostwica. Powiatowy zarząd dróg z Nowego Sącza szuka już firmy, która zajmie się pracami w terenie. Już za kilka dni w Nowym Sączu ruszają juwenalia. Studenckie święto potrwa 4 dni. Będzie to pierwsza od kilkunastu lat wspólna impreza dwóch nowosądeckich uczelni.
18: Czyli Wyższą Szkołę Biznesu i Akademię Nauk Stosowanych.
14: Mówi Krystian Krajewski z ANS w Nowym Sączu. Juwenalia ruszają już w czwartek.

3 minuty? Nie, jeszcze dwie. Dwie po godzinie 13, choć dziś każde 60 sekund jest na wagę złota, bo zbliża nas do tego momentu, na który w poniedziałek najbardziej czekamy. Wyjścia w kierunku domu.

0: Trzają już w czwartek.
1: 3 minuty? Nie, jeszcze dwie. Dwie po godzinie 13, choć dziś każde 60 sekund jest na wagę złota, bo zbliża nas do tego momentu, na który w poniedziałek najbardziej czekamy. Wyjścia w kierunku domu.

0: Take the duet. Nelly Furtado, Timbaland Promiejski jest w Radiu SK 18 minut po 13. Rozwód z powodu snu. To jest zjawisko, które coraz częściej pojawia się na świecie. Mówi się o nawet 20% par, które biorą rozwód z powodu snu. Ale to brzmi gorzej niż to, czym jest w rzeczywistości. Bo nie chodzi o to, żeby rozstać się na zawsze, tylko żeby rozstawać się co noc i spać w oddzielnych łóżkach. Z czego to wynika? No coraz więcej osób postrzega i dostrzega, że potrzebują innych warunków do snu, przez co, kiedy śpią razem w parze, to mniej jedna lub druga osoba się wysypia. Chodzi o to, że na przykład niektórzy wolą ciemną sypialnię i chłodną. Drudzy, żeby było trochę światła i żeby jednak było ciepło. Ktoś potrzebuje spać po środku łóżka, a ktoś inny potrzebuje kołdry obciążeniowej, która partnerowi czy też partnerce może przeszkadzać. Więc psychologowie powiedzieli wprost, rozwód z powodu snu istnieje i warto go stosować, bo uwaga, tutaj cytat, jeżeli jesteśmy wyspani, to jesteśmy lepszymi partnerami, więc dwie sypialnie na dwie osoby to nie jest nic strasznego. Od razu słychać, że te badania nie zostały przeprowadzone w Polsce, dlatego że dwie sypialnie na dwie osoby w naszym kraju przy tych cenach mieszkań to jest naprawdę najwyższy poziom luksusu.
1: Radio SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
7: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
9: A właśnie, że pasuje.
10: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
11: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
12: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bajk. Wybór staje się prosty.
14: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 m2 ekspozycji na trzech piętrach. A 28 i 29

0: maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I pory.

Ile razy słucham tego kawałka, tyle razy wydaje mi się, że mogłabym zostać modelką i chodzić w rytm właśnie Crazy in Love po wybiegu. Nieprawda, to jest, ale pomarzyć zawsze można. Beyoncé, Jay-Z w Radiu SK. Wy nie musicie marzyć, wy takie marzenie możecie spełnić. O ile tym marzeniem jest wylecieć w pewien majowy weekend na fajny wyjazd z ekipą Radia SK, ale w nieznane. Odlot ściśle tajny zbiera wciąż tych, którzy chcieliby trafić na pokład naszego samolotu, a więc pasażerów, którzy nie będą wiedzieli, dokąd lecą, bo o kierunku dowiedzą się na lotnisku. I my także się wtedy dowiemy. Do dzisiaj mamy już paru pasażerów na pokładzie. O poranku dołączyły do listy pasażerów Natalia oraz jej siostra i dziewczyny lecą z nami. Dokąd? Nie wiemy. Kiedy? Wiemy. Jak to zrobić? Też wiemy. SK.pl albo aplikacja Radio SK. Tam wszelkie informacje, jak się zgłosić i codziennie rano Jankę, Skama i Wiktor być może właśnie zadzwonią do Was, bo zbierają cały czas ekipę. Pakujcie się, ciepłe rzeczy raczej by

0: polecała.
1: To znaczy, nadal nie wiem dlaczego, bo nie mam pojęcia, jaki to jest kierunek, ale trzymam kciuki za to, żeby było jednak ciepło. Oskar Sims, co noc za chwilę Westy.
2: Autopromocja.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No, zabijecie po prostu.
3: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
2: Autopromocja.
7: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
3: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
4: Wiadomo, że mamy są najlepsze, a upominki na dzień mamy w niskich cenach są w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Praliny Raffaello 150 gramów. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie słodycze Lindt. Drugi tańszy produkt 80% taniej. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A do soboty wszystkie perfumy, mgiełki, wody toaletowe i perfumowane. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
9: I po reklamie.

warto zająć się pracą, bo wcześniej być może nie było czasu, albo warto zająć się myśleniem o tym, co po pracy lub też co na obiad. Wszystkie chwyty dozwolone. Po 14 z kolei my zajmiemy się graniem najlepszych hitów. Będzie m.in. DGO i End of the Beginning Quest.

0: Reklama. Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
1: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
0: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
1: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
0: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
2: Zapraszamy do mrówki pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa mega paka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, aż 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Dwóch braci. Jedno serce. I wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania, to BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
10: W drugiej części dnia w pogodzie bez zmian. Nadal będzie pochmurno, chwilami może padać deszcz. Na termometrach w Zakopanem od 8 do 10, w Nowym Sączu i w Ochni do 13, a w Tatrach w okolicach 3.
9: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119, www.bl-system.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Minęła 14, SK News, Jakub Krzyżak. Na początek Włochy są nowe informacje w sprawie Polki rannej w Modenie. Kobieta jest w poważnym, ale stabilnym stanie. Przypomnijmy, w sobotę rozpędzony samochód wjechał w grupę przechodniów. Obrażenia odniosło 8 osób. Stan jednej z nich jest krytyczny. Za kierownicą siedział 31-letni obywatel Włoch, pochodzenia marokańskiego. Został aresztowany, nieznane pozostają jego motywy. Obrona chce łagodniejszej kary. Prokurator dodatkowo umieszczenia oskarżonego w zakładzie psychiatrycznym. Chodzi o głośną sprawę z sierpnia 2026 roku. Mateusz H. zaprosił do domu przypadkowo poznaną 18-letnią Wiktorię. Tam brutalnie ją zgwałcił i zamordował. O tym drugim zdecydował rzutem monetą. Sąd apelacyjny w Katowicach wysłuchał mów końcowych. Już wiadomo, że prawomocny wyrok zapadnie 27 maja. Ma uporządkować rynek najmu krótkoterminowego. W środę wchodzi w życie unijne rozporządzenie wprowadzające m.in. obowiązek numerów identyfikacyjnych dla tego typu obiektów. W Polsce jednak trwają przygotowania przepisów krajowych, dlatego europejskie sankcje nie będą na razie stosowane. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Powiedz, na jakim etapie są teraz te prace?
12: Projekt ustawy został skierowany do sejmowej komisji. Zakłada on m.in. obowiązkową ewidencję usług najmu krótkoterminowego prowadzoną przez samorządy w systemie oraz kary do 50 tysięcy złotych za brak takiego wpisu. Według szacunków resortu w całej Polsce działa około 100 tysięcy lokali dostępnych krótkoterminowo, a 1/3 rynku funkcjonuje w tak zwanej szarej strefie.
11: O czym Michał Skolimowski.
13: SK Małopolska News.
10: Darek Rysie, zapraszam. Trwa zbiórka pieniędzy na nowe domy dla dwóch rodzin z Sądecczyzny. Taką akcję organizuje Fundacja Renovo.
14: My generalnie staramy się projekty robić systemem gospodarczym, czyli szukamy najtańszych rozwiązań.
10: Mówi Dawid Zabiliński z Fundacji. Do zbiórki będzie można się dołożyć podczas Renovo Fest, który rusza już za kilka dni. Nietypowe kosze na śmieci pojawiły się w Nowym Sączu. Na początek na 3 osiedlach. Kosze mają uczyć młodych mieszkańców miasta, jak segreguje się śmieci.
15: Szklanka wody, szybkie przejście w jedną i w drugą.

przykład po biurze, wyjście na świeże powietrze i kilka głębokich wdechów. To zamiast kawy. Jeżeli ktoś potrzebowałby energii, bo zakładam, że niektórzy mogą mieć już 3 na liczniku, więcej nie wejdzie. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam 3 po 14.

0: 19 minut po 14. Rule, don't say that w Radiu SK. Iban i Hurts będzie za chwilę. No nie tak za chwilę, bo jeszcze kilka miesięcy mają na przygotowanie się do wejścia w życie tych przepisów pracodawcy, ale już z tego co wiem, łatwo nie jest. Mowa o tak zwanej jawności między innymi zarobków, bo do tego no, nie zmuszają, ale skłaniają nas przepisy unijne. Już teraz w ogłoszeniach o pracę muszą pojawić się widełki, jeżeli o te zarobki chodzi, a za jakiś czas będziemy mogli się dowiedzieć, ile w naszej firmie zarabiają osoby, które są zatrudnione na podobnym stanowisku. Spokojnie, bez danych, chodzi o konkretne widełki dla konkretnego stanowiska. Nie wiem, kto się bardziej tego boi. Pracodawcy, którzy będą na przykład to rozliczać, a właściwie będą z tego rozliczani, czy my sami, bo nigdy nie wiadomo, co tam w tych widełkach się pokaże.
1: Reklama. Masz katalizator lub filtr DPF? Sprawdź, ile jest wart w Alumet. Sprzedaj bez pośredników i z szybką wyceną. Płacimy gotówką lub przelewem natychmiastowym. Skupujemy katalizatory, DPF oraz metale szlachetne, platynę, srebro i złoto. Dokładna analiza spektrometrem. Kraków nad Brzezie 7, Nowy Sącz Grunwaldzka 174, Bochnia Partyzantów 18. Więcej lokalizacji na alumet.biz.pl. Zadzwoń i wynegocjuj cenę. 536 809 809. Alumet. Nikt nie przebije naszej ceny. Sprawdź!
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dla drogich klientów tanie zakupy w sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
7: Nikpol Indyks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland Serek Twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
6: PSS z połem. Razem na zakupy.
8: Masz warsztat samochodowy lub samochód ci nie służy? To ekipa z Autony mile cię obsłuży. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne, specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i więcej. A do tego mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku. Chcesz mieć warsztat wypasiony? No to ruszaj do Autony.
9: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy twoją mamę. Podaruj jej relaks z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj vouchery na wyjazdy od Aloha Camp, kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
10: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Uwaga! Akumex, hurtowa i detaliczna sprzedaż akumulatorów zmienia adres. Teraz znajdziesz nas w Nowym Sączu przy ulicy Siemiradzkiego 26. To nowa lokalizacja, ta sama jakość i sprawdzona obsługa. Łatwy dojazd i pełna oferta na miejscu. Sprawdź na akumex.pl. Odwiedź nasze oddziały. Akumex Nowy Sącz, Siemiradzkiego 26 oraz Dojazdowa 14. Brzesko ulica Brzezowiecka 4. Gorlice Piecka 31. Akumex. Nie daj się rozładować.
13: I po reklamie.

To są objawy osób, które mają niższą inteligencję. Tak mówi internet? Czy tak jest? Przekonamy się już teraz. Lost Frequencies Reality to za nami w Radiu SK, 22 minuty do 15. Otóż wcale nie chodzi o to, co mówią, tylko o to, jak się zachowują i chodzi bardziej jednak o inteligencję emocjonalną, dlatego że jako punkt pierwszy widnieje nieomylność na własny użytek. Czyli to jest ktoś, kto zawsze ma rację i nie dopuszcza do siebie myśli, że mógłby się mylić, nawet kiedy dowody wskazują na coś innego. Numer dwa z takich objawów to czarno-białe widzenie świata, czyli coś zostało zrobione dobrze, albo coś zostało zrobione źle, nic pomiędzy. I numer trzy, brak ciekawości świata.

0: Czyli takie osoby nie mają potrzeby zadawania pytań, żeby dowiedzieć się więcej albo uzyskać więcej informacji, czy też uzyskać takie informacje, które mogłyby kwestionować ich własne przekonania. To są takie trzy cechy, które naprawdę jedna osoba, z którą pewnie macie styczność, przejawia. Nieomylność na własny użytek, czyli zawsze ma rację. Trochę brzmi jak szef. Czarno-białe widzenie świata. Coś zostało zrobione dobrze, a coś źle. To brzmi trochę jak szef. Brak ciekawości świata. Jak chcecie mu powiedzieć, dlaczego coś nie zostało zrobione, to w ogóle nigdy nie chcę słuchać. Tylko tak tutaj to zostawiam. Jonatan PZ-Liwka obejmuje noce. Za chwilę wesce.
1: Reklama.
2: Mamo, od razu wiedziałaś, kim chcesz być i co studiować?
3: Nie do końca, ale z czasem okazało się, że wybrałam dobrze.
2: Jeszcze nie wiem, kim chcę być, ale wiem, czego chcę się nauczyć.
3: To nawet lepszy początek.
4: Uniwersytet DSW Idees wspiera rodziców uczniów przygotowujących się do matury. Odwiedź stronę idees.pl/Kraków. Posłuchaj dostępnych materiałów i sprawdź, jak skutecznie wspierać swoje dziecko, pomagać mu w wyborze studiów oraz dbać o dobrą relację na tym ważnym etapie. Uniwersytet DSW Idees.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od poniedziałku polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. Tak, polskie pieczarki Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pomidory koktajlowe Kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
9: Nadchodzi Kortowiada 2026, powered by Alior Bank. Festiwal, który otwiera muzyczne lato na Warmii i Mazurach. 3 sceny, ponad 30 artystów i kilkanaście wydarzeń towarzyszących. W line-upie m.in. Guzior, Jan Rapowanie, Kacperczyk, Kizo, Maryla Rodowicz, Michał Szczygieł, Problem, Tymek, Wilki i Żabson. Karnety i bilety jednodniowe kupisz na stronie bilety.kortowiada.pl. Widzimy się od 28 do 30 maja w Olsztynie.
10: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
11: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
10: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
11: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
10: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
12: Zapraszamy do mrówki pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
13: Co ty taki zakręcony?
14: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
13: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
14: Co? Tak szybko?
13: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
14: Czekaj.
13: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
14: Nowy Sącz, Rynek 16.
13: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
17: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
16: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
18: I po reklamie.

Dobrze to brzmi w Radiu SK. Pausa, Magnetic. 5 minut do godziny 15 i 5 tygodni, 38 dni, czyli 921 godzin do wakacji. Ucieszyli się jedynie uczniowie i nauczyciele, bo wszyscy, którzy mają 26 dni urlopu, wcale nie liczą na to, że one nastąpią właśnie za 5 tygodni. Za chwilę Pirowski, Pawełek i Wrzuć na luz wesce.

Reklama. Wielo sztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: 5 za 3799 zł. W programie Wielosztuki nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz szynka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka tylko 9,99 za 1 kg, 50% taniej. A pomidor malinowy luz jedynie 7,99 za 1 kg, a 60% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
6: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejsze.

0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Sprawdź to sam, czekaj gaut, kusi ceną każdy dział.
4: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien.
4: Teraz małopolskie trasy krajowe. Na tych drogach roboty są na 94 na odcinku Bieliczka-Wochnia, a także na 7 pomiędzy Głogoczowem a Libertowem. Drogowcy pracują też w Poroninie. To krajowa 47.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Boconiu. RTX Okna EU.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Jest 15, to SK News, Jakub Krzyżak. W Dęblinie powstanie centrum serwisowe silników do czołgów Abrams. To będzie jedna z trzech takich placówek na świecie, podkreśla premier Donald Tusk.
6: Są tylko trzy miejsca na świecie, gdzie takie centra funkcjonują. To oczywiście Stany Zjednoczone, Australia i Polska.
5: Premier przy okazji zaznaczył, że nie ma alternatywy dla przyjaźni i współpracy polsko-amerykańskiej. To nawiązanie do ostatnich turbulencji w relacjach Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Do USA udają się wiceszefowie MON, z kolei w środę do Warszawy przyjeżdża głównodowodzący amerykańskich wojsk, generał Dan Kane. Matura z chemii pod lupą śledczych. Dyrektor CKE złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie publikacji zdjęć arkusza w internecie. Fotografie pojawiły się w mediach społecznościowych już po rozpoczęciu egzaminu.
7: To jest drugie zawiadomienie, bo pierwsze zawiadomienie dotyczyło egzaminów z poziomu podstawowego. Język polski, matematyka, język angielski i dalsze zawiadomienia też rozważam.
5: Informuje dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. CKE przypomina, że samo wniesienie telefonu na maturę skutkuje unieważnieniem egzaminu. Uwaga na ulewy i silny wiatr. IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami w 6 województwach. Dotyczą przede wszystkim północno-wschodniej Polski.
8: Lokalnie prognozuje się wysokość opadu do około 30 mm, porywy wiatru do 65 km na godzinę. Możliwe są opady gradu.
5: Mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz. Alerty obowiązują w większości do wieczora.
3: SK Małopolska News.
4: Do regresji zapraszam. O pieniądze na wymianę starych pieców mogą starać się mieszkańcy Nowego Sącza. Głównie ci, którzy mają prywatne domy lub lokale w kamienicach.
9: Na jednego mieszkańca to jest 6 tysięcy. Mamy przygotowane 30 dotacji. Kto pierwszy przyjdzie, złoży wniosek.
4: Mówi Grzegorz Tabasz z Urzędu Miasta Nowego Sącza. Trwają prace w Tylmanowej na drodze wojewódzkiej Stary Sącz Nowy Targ. Powstaje tam nowe rondo i most, które mają ułatwić dojazd do Ochotnicy Dolnej i Pienin. Całość ma być gotowa jeszcze w tym roku.
10: Rzuć na luz!
11: Rzuć na luz!
12: Rzuć na luz!
13: Rzuć!
14: Rzuć na luz, bo już 2 minuty po godzinie 15. Dzisiaj poniedziałek, mamy nowy tydzień, świeżą energię, zapraszamy bardzo serdecznie. Za moment Back to Friends, czyli dokładnie to samo, co zrobimy my. My wracamy do przyjaciół, Sombr czyni podobnie, potem Wiktor Waligura, będzie Zara Larsson i Millennium z Ellie Goulding. Pięknie was witamy i zapraszamy. Tu Pirowski.
15: Tu Pawełek, dzień dobry.
14: Dzień dobry.

0: i Leniumi Ellie Goulding. Słyszycie teraz w swoich głośnikach Don't Want Your Love, a na zegarkach już kwadrans po godzinie 15. A zatem imieniny godziny właśnie obchodzimy. Pawełku,
1: tak, panie
0: myślałem, Pirowski, że zaśpiewasz 100 lat albo coś takiego.
1: W godzinie nie będę śpiewał 100 lat.
0: Ja to rozumiem. Są ważniejsze istoty na świecie, na przykład nasze słuchaczki albo nasi słuchacze. Jeżeli obchodzicie dzisiaj urodziny, Pawełek w pakiecie, wyśpiewa wam 100 lat. Zapraszamy bardzo serdecznie.
1: Jak na zamówienie, jak trzeba, to śpiewam. Możecie dać znać na Messengerze albo SMS-ow.
0: Ale bardziej mnie interesuje, jak wy się czujecie po weekendzie.
1: To był emocjonujący weekend na wielu poziomach, więc dajcie koniecznie znać. Głosóweczki nagrywacie i wysyłacie. Messenger Radia SK albo SMS-ki. Tutaj Pirowski jest specjalistą do spraw obsługi SMS.
0: Oczywiście, tych faksu też. Zapraszam bardzo serdecznie. Samochód też jak odpalam, to zawsze kręcę korbą.
1: A jak?
0: 664, 402, 302. Zapraszamy was bardzo serdecznie. Mamy dla was jeszcze nasz popołudniowy merch stworzony we współpracy z Warsaw Saints, a zatem ciuszki będą dla was za wasze głosówki i SMS-y i za zupełną darmożkę mnóstwo muzy dzisiaj. Męskie granie,

Serdecznie mamy dla was jeszcze nasz popołudniowy merch stworzony we współpracy z Warsaw Saints, a zatem ciuszki będą dla was za wasze głosówki i SMS-y i za zupełną darmożkę mnóstwo muzy dzisiaj. Męskie granie

0: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 metrów kwadratowych ekspozycji na trzech piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
4: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazda CX-80. To luksusowy, 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
8: Ola! W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i iberyjsko. Spróbuj serów, przekąsek, deserów i wielu, wielu innych. Bo to tydzień w stylu iberyjskim. Wszystkie sery Solent Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A desery mleczne Solent Mar już od 4,99.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Tymczasem w górach zapowiada się pyszna zabawa. Bachleda Festiwal Restauracji. Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego. Przez 5 tygodni od 14 maja do 14 czerwca 6

0: Dawid Podsiadło. Pięknie płyniesz na antenie Radia SK.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Pięknie płyniesz też zaczęło się na naszej antenie. Pięknie was witamy porą popołudniową. Tu Pirowski.
2: Tu Pawełek. Dzień dobry.
0: I mamy coś w zanadrzu, co znowu rozpocznie się na naszej antenie. No niesamowitą fabryczką hitów jest to nasze radio.
2: Uwaga, uwaga, bo to naprawdę wielkie połączenie. Martin Garrix i Ed Sheeran razem w jednym kawałku. Nazywa się Repeat It. I co ciekawe, w szufladzie Martina Garrixa ten kawałek leżał 12 lat, bo powstał, no, 12 lat temu.
0: To mniej więcej tyle, ile leżą pieniądze po komunii, których nikt potem nie znajduje już w tej szufladce.
2: Wtedy Martin oświadczył, że ta piosenka zostanie opublikowana, kiedy nadejdzie odpowiedni moment. I ten moment nadszedł dokładnie kilka dni temu, w 30. urodziny Martina Garrixa. Taki sobie prezent sprawił, także trochę nam, no bo dzięki temu możemy posłuchać tego duetu.
0: A że spędzał je z Edem Sheeranem, to tak też powstał numer Repeat It, który gramy wam już teraz w Radiu SK.

0: I Wanna Be Your Slave. To Maneskin w Radiu SK. 23 minuty przed godziną 16. Pawełku.
1: Tak, dzień dobry.
0: Czy przyszykowałeś swoje gardło na śpiewanie?
1: Nie, moje gardło jest chore, jest absolutnie nieprzygotowane.
0: Ja myślę, Pawełku, że w twoim przypadku nie tylko gardło jest chore, naprawdę. Tymczasem dostaliśmy mnóstwo wiadomości, wśród nich SMS od Kasi i Asi. Kasia napisała, że obchodzi urodziny, ale jak napisała, jakoś tak bez radości. Aha. A Asia z kolei urodziny spędza na studiach i choć czekała, to się nie doczekała na śpiewane 100 lat. Nie udało nam się połączyć z dziewczynami, także Pawełku...
1: Nie chciały wykonania do uszka przez słuchawkę mojego
0: Jakiego stola. Uszka, Pawełku?
1: Ja chciałem do tylko... uszka.
0: Co do uszka?
1: No, żebym śpiewał do uszka.
0: Do uszka? Ty śpiewaj, Pawełku, do kotleta. Tymczasem obiecaliśmy, a zatem... No.

0: roku, oczywiście. Czyńcie honor. Być może Kasia i Jasia myślały, że dzwoni fotowoltaika. Ja też nie odbieram, więc w ogóle się dziewczynom nie dziwię.
1: A zawsze garnki przy okazji 100 lat mógłbym opchnąć.
0: Girls, to dla was.
1: 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam. 100 lat, 100 lat, 100 lat, niech żyją nam, niech żyją nam, niech żyją nam, niech żyją nam. Kasia i Jasia, pura.
0: Jezu,
1: to była wersja przyspieszona.
0: Pawełku, tobie kondycyjnie wystarcza na wyśpiewanie 100 lat, naprawdę. Co ty robisz? Z płucami po godzinach. Naprawdę, za moment was zamienię miejscem z panią Jadzią. Będziecie sobie chodzić tam na dół i udawać, że robicie za kominy. PZ za moment na antenie Radia SK.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 lat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
10: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną, obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
11: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
12: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
13: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
12: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
13: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
12: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
14: Zapraszamy do mrówki pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
15: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 2,99. Teraz 50% taniej przy zakupie 2 sztuk. A z kuponem Lidl Plus. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99. Teraz 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl. To się opłaca.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miała być jedna doniczka.
7: A w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo już od jutra w Castoramie aż 100 zł na kupon za każde 500 wydane na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa od 19 do 23 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid e-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej, już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
18: Autospektrum Nowy Sącz, ulica Pierwszej Brygady 2. Autospektrum.pl.
19: To będzie ostatnia reklama.
5: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
6: I po reklamie.

0: Thomas Gray i Rumors na antenie Radia SK. 4 minuty do 16.
1: Mamy połowę maja, a w Tatrach powrót zimy. Spadł śnieg tam w weekend i więcej o tym powiemy za chwilę w naszych newsach.
0: Moja angielska w liceum miała na to dobre powiedzenie.
1: Jakie?
0: Unbelievable. Tyle zapamiętałem.

0: Na przykład smartfon Motorola Moto G86 Power 5G. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1399 zł. Teraz za 1099. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny

0: XXL w Media Expert mają przecież.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Wow, zrobiłam dyszkę.
1: Jesteśmy kilka kroków od Rossmann Run. Pamiętaj, startujemy 23 maja, bo bieganie to też dbanie. Rossmann.
2: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
3: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
4: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
5: A właśnie, że pasuje.
6: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawe

0: Warszawskie na Uniwersytecie DSW IDEIS. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na ideis.pl/Kraków. Uniwersytet DSW IDEIS. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
6: Będą utrudnienia na drodze powiatowej Chorzenna-Jasienna-Przedonica. Jutro między godziną 8 a 17 zamknięty będzie przejazd przez miejscowość Niecew. To przez remont, który tam trwa. Wieczorem chmur będzie dużo miejscami, ma też padać deszcz.
5: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119. www.bl-system.pl.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
7: Minęła 16, SK News, Jakub Krzyżak. Wiceszefowie MON-u lecą do Stanów Zjednoczonych. Będą rozmawiać m.in. o obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Kontrowersje budzi decyzja Pentagonu, który wstrzymał planowaną rotację brygady pancernej w naszym kraju. Według nieoficjalnych doniesień to część planu zmniejszenia liczebności wojsk USA w Europie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk jednak w tej sprawie uspokaja.
8: Cała ta burza, która dotyczy żołnierzy amerykańskich, nie dotyczy Polski. To jest oficjalne stanowisko.
7: Aktualnie w Polsce stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. 9-latek potrącony przez autobus w Wieliczce. Dziecko trafiło do szpitala. Do zdarzenia doszło na jednym z głównych rond w mieście.
9: Sprawę będzie badać i wyjaśniać policja. Będą ustalane przyczyny, dlaczego do tego wypadku doszło.
7: Mówi Marek Gancarczyk z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Krakowie. Życiu dziecka nic nie zagraża. Kierowcę autobusu policja zatrzymała na razie prawo jazdy. Powrót zimy w Tatrach. W weekend w górach spadło około 40, a nawet 50 cm świeżego śniegu. TOPR ogłosił drugi stopień zagrożenia lawinowego i odradza wyjścia w wyższe partie.
10: Warunki do uprawiania turystyki są dosyć słabe, nie ma widzialności. Sporo tego świeżego śniegu jest, nie są przedeptane szlaki wyżej.
7: Mówi Grzegorz Kubicki, ratownik TOPR. Według prognoz ciepłe dni mają jednak nadejść dość szybko. Już od środy prognozowane jest słońce i wzrost temperatury w Zakopanem i Tatrach.
11: SK Małopolska News.
6: Zapraszam. Zbliża się wielka walka o tytuł rowerowej stolicy Polski. Na razie pani dwóch kółek mogą sprawdzać swoje możliwości, bo jeszcze trwa trening. Dołączyć może każdy.
12: Trening ma za zadanie przygotować nas kondycyjnie, jak i sprzętowo.
6: Mówi Tomasz Baliczek z Urzędu Miasta Nowego Sącza, które także przyłączyło się do tej zabawy. Kończy się budowa Centrum Usług Społecznych Bochni. Miasto wybrało już firmę, która zajmie się terenem wokół budynku. Powstaną tam nowe drogi, parkingi, plac zabaw, a także oświetlenie.
13: Wrzuć na luz.
14: Wrzuć na luz.
13: Wrzuć na luz.
14: Radio SK.
15: Dzień dobry, pięknie, witamy 3 minuty niespełna po 16. Za moment Imagine Dragons w waszych głośnikach, potem Tame Impala i Jenny, będzie Enrique Iglesias z Pitbullem i Pink z numerem Just Like a Pill. Pięknie was witamy i zapraszamy, tu Kirowski.
16: Tu Pawełek, dzień dobry.
15: Dzień dobry.

0: Like a Pill to Pink w Radiu SK, czyli dziewczyna, która najwięcej oddaje na koncertach. 8 września będzie miała urodziny i tych urodzin dzisiaj bardzo dużo widzimy w waszych SMS-ach i głosówkach. Franek, jest taki dżentelmen w Polsce o imieniu Franek, który dzisiaj też obchodzi urodziny, a my zapraszamy całą jego świtę na naszą antenę.
1: Cześć chłopaki, a propos urodzin, 7 lat kończy dzisiaj mój kochany syn Franciszek.
0: 100 lat, drogi Franku, życzymy ci w imieniu całego Radia SK. Nie wiem, Pawełku, czy my mamy takie skarpety z naszego merchu Pirowski, Pawełek Warsaw Saints, które by no, zmieściły się na Franka. Obawiam się, że jak Franek ubierze skarpetę, to pokryje całe ciało.
2: Będą getry. To nie skarpety, to getry będą.
0: Franek, wysyłamy ci skarpety z napisem jesteśmy przekonani twojego ulubionego artysty, a jeśli nie, to to hasło i tak będzie na pewno do ciebie pasować. Pić, jeść, spać. O niczym innym nie marzyłem, mając 7 lat. Radio SK. Za moment wracamy do waszych historii, a wcześniej Miu i Zalia, dopóki się nie znudzisz.
3: Autopromocja.
4: Podróże nieznane. Emocje gwarantowane.
5: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
6: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
5: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Autopromocja.
7: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
8: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
9: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Marian, a więcej się nie da?
13: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
14: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
16: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
15: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
17: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 metrów kwadratowych ekspozycji na trzech piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
18: Hot grill.
19: Parilla caliente.
20: Grilla calda.
21: A po polsku hot grill to kanapki na stacjach BP. Przyjedź do Wild Bean Cafe i spróbuj hot grill kanapek amerykańska z pikantną, soczystą polędwiczką z kurczaka. Hiszpańska kusząca chorizo w towarzystwie papryki. Włoska z aromatycznym tuńczykiem i wyrazistą papryką. No i polska z kabanosem i boczkiem.
22: Kanapki Hot Grill Selekcja Makłowicz polecają się w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
23: Na dzień mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Segafredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
24: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklepgalicja.pl.
25: To będzie ostatnia reklama.
26: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
27: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Anita, Shawn Mendes i Camila Cabello na łączach Radia Eski, 29 minut po godzinie 16, ale to nie jedyna seniorita, którą mamy dla was za ten moment.
1: Mamy też Żanetę.
2: No Hajeska, pytacie jak na weekend, no to co ja mogę powiedzieć, mamy maj, mamy piękne bzy, mamy pachnące konwalie, no i mamy komunię, także ja oczywiście weekend minął nam komunijnie, było bardzo syto, bardzo smacznie, a kochani moi mili policzki ołowe z kruskami śląskimi i młodą kapustką, to po prostu aż ślinka leci. Pozdrawiam.
0: Jest, moje policzki aż się spociły od środka po tej wiadomości. To jest nieprawdopodobne. U Żanetki w maju wydarzyło się więcej niż w całym moim 2025. Serdecznie pozdrawiamy. Wysyłamy nasz merch popołudniowy, a w waszą stronę frunął już Milki i David Guetta.

0: No i wspomnienie odblokowane w całej Polsce dzięki niej. Anastasia, Left Outside Alone na antenie Radia SK 23 minuty przed 17.
1: Pirowski taki zadyszany, bo prześpiewał cały ten kawałek, otworzył sobie tekst i tutaj na całe gardło śpiewał z Anastasią.
0: To były moje lata szkolnych dyskotek, wtedy właśnie zostawiła mnie Agatka w którejś klasie. Pamiętam, moja pierwsza
1: Dlatego
0: dziewczyna.
1: Z ochotą wyśpiewałeś cały numer,
0: to
1: rozumiem.
0: Prawda.
1: Rozśpiewany naród dzisiaj ewidentnie, bo Justyna na SK-owym Messengerze, podobnie jak Pirowski, ale z innym repertuarem.
0: Zapraszamy.
2: Byle było tak, że człowiek bardzo chce, byle było tak, że się nie powie nie.
1: Nie wiem, czy usłyszeliście pomiędzy wersami. Była szybka zmiana biegów, tam już 6000 obrotów, ale muszę dośpiewać do końca.
0: Pozdrawiamy bardzo serdecznie. A co, też wysyłamy za ten piękny śpiew.
1: A jasne.
0: Prezent z anteny Radia SK, to też będzie nasz merch popołudniowy, a za moment Dawid Podsiadło. To, co masz ty, zagramy wam w Radiu SK.
3: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź

0: kart u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Skoczysz do Carrefoura?
4: Jasne, jest promka 2 plus 1 za grosz. Jogurty lub skyry Yogobella COT 150 gramów w promocji 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie. Oferta ważna do 20 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji. Jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w

0: Jest pełen świeżości w niskich cenach. Do środy pomidory na gałązce na wagę 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją borówki amerykańskie 9,75 za opakowanie 300 gramów. Limit łączny w okresie promocji jedno opakowanie na konto Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUV Bestiun T77. Ostatnie samochody w

0: 5-letnią gwarancją do 150 tysięcy kilometrów. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: I po reklamie.

0: Halo, od Bena. Na antenie Radia SK mamy 5 minut do 17.
1: I za chwilę oczywiście u nas news, a później wracamy do hitów na czasie. No i oczywiście liczymy na odwiedziny samej królowej w Radiu SK.
0: Pani Jadzia, mamy nadzieję, zapuka do naszych drzwi już za kilka chwil.

0: reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: dalej masz. Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
2: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
3: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
4: A właśnie, że pasuje.
5: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
6: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
7: Znowu lecicie?
8: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
7: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
8: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
9: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i wilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
11: Dla drogich klientów tanie zakupy. W sklepach PSS z połem Nowy Sącz. W promocji w sklepie numer 5
12: Nikpol Indeks Bobrownik 45,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 59,99 za kilogram. Hochland Serek Twarogowy Almette, wybrane rodzaje 150 gramów 5,39. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Agrohurt Arbus Kostaryka 6,59 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,19.
11: PSS z połem. Razem na zakupy.
13: Zatrzymaj się i pomyśl, co naprawdę ucieszy twoją mamę. Podaruj jej Relax z Neno Beauty. To nowoczesna pielęgnacja, która wygładza i rozświetla skórę bez wychodzenia z domu. Kup produkt Neno Beauty i wygrywaj vouchery na wyjazdy od Aloha Camp, kosmetyki Apis lub biżuterię Vezi. Szczegóły na www.nenomyślnikbeauty.pl.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono czerwone kilogram 12,99, a od wtorku łopatka kilogram zaledwie 9,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
19: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
20: Jest 7 miejsc.
19: I rower, i mój kocyk. No i buba.
21: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500

0: 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien.
4: Wieczorem chmur będzie dużo, lokalnie ma też padać deszcz. Uwaga też na mgłę. Na termometrach od 6-8 w Zakopanem do 10 w regionie sądeckim i bocheńskim. Nocą w całym regionie dużo mgieł, będzie też chłodno.
3: Sponsorem programu jest właściciel firmy RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Boconiu. RTX Okna EU.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
5: Zbliża się 17, to SK News, Jakub Krzyżak. Śledczy czekają na wyniki sekcji zwłok 13-latka, który zginął nad jeziorem Arklickim na Mazurach. W sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. Policja i prokuratura wyjaśniają ich udział w tej tragedii. O szczegółach Anita Zalewska.
6: Postępowanie prowadzone jest pod kątem pobicia ze skutkiem śmiertelnym, a sekcja zwłok ma przynieść odpowiedź na kluczowe pytanie, co było bezpośrednią przyczyną śmierci nastolatka. Jedna z hipotez zakłada, że 13-latek zginął od ciosów

0: Globalna flotylla Sumut płynie z pomocą humanitarną do Strefy Gazy. Rzecznik polskiego oddziału tej organizacji przekazał, że izraelskie okręty rozpoczęły zajmowanie łodzi w okolicach Cypru. Obecność Polaków na pokładzie łodzi potwierdza rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór.
1: Nasza służba konsularna pozostaje w kontakcie z przedstawicielami służb konsularnych innych państw Unii Europejskiej.
0: Flotylla chce dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy pomimo izraelskiej blokady morskiej. Nowy samochód co 3, maksymalnie 4 lata, aż 30% kierowców marzy o takim scenariuszu. Problemem jak zwykle są pieniądze, bo niemal połowa badanych przez Santander Consumer Multirent wskazała, że przed zakupem nowych 4 kółek powstrzymuje ich jedynie zaporowa cena.
2: SK Małopolska.
3: Zapraszam. Będą utrudnienia na drodze powiatowej Korzenna, Jasienna, Przydonica. Jutro zamknięty będzie przejazd przez miejscowość Niecew. To przez remont, który tam trwa. Czy Zakopane doczekało się nowego pamiątkowego hitu? Chodzi o pluszowe oscypki z regionalnymi dodatkami, które ostatnio zalały stragany. Czy turyści je kupują, czy wolą magnesy? To sprawdzał nasz reporter.
4: Dalej jest to samo, magnes.
5: A oscypek nie wiadomo.
4: A oscypek zobaczymy we wrześniu, może was spytać.
3: Ceny pluszowych oscypków zaczynają się od 30 zł.
6: Rzuć na luz!
7: Rzuć na luz!
6: Rzuć na luz!
7: Rzuć na luz!
8: Rzucamy na luz minutę po 17 za moment Bibi Rexa. Potem Dua Lipa będzie PZ i Narcotic Trust. No i zapraszamy za moment na spotkanie z panią Jadzią. Pięknie was witamy. Tu Pirowski.
9: Tu Pawełek. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.

0: Narcotic Trust, I like it. W Radiu SK już 13,5 minuty po godzinie 17. A ona już jest razem z nami. Nie tańczy dla nas, ale odzywać się będzie. Dzień dobry, pani Adziu. Ależ my się za panią wszyscy stęskniliśmy po weekendzie. Drapie sobie pani rączkę właśnie? Ja to rozumiem.
1: Ugryzło.
2: A tak, czy ręka swędzi, to pieniądze nadejdą. Takie jest powiedzenie.
0: No jasne.
2: Tylko lewa czy prawa cię swędzi?
1: Lewa.
2: A to będzie kasa, tak.
0: A jakby prawa, to co wtedy?
1: Ja będę się witać z kimś.
0: Z milionerem.
1: Witamy milionerem.
0: Was bardzo pięknie w zabawie. Co Pawełek trzyma w ryjku w Radiu SK?
2: Dzwońcie.
0: Aplikuje tak, przedmiot do własnego ryjka.
2: 664-402-302. Wkładam przedmiot i Adzia wam podpowiada.
1: Można w niej znaleźć przyjemności?
0: Można w niej znaleźć przyjemności, ale
1: przyjemność.
0: Podpowiem, że Pawełek nie trzyma dzisiaj mózgu pani Jadzi w ryjku, to żeby była jasność. Zapraszamy serdecznie, chociażby była to niezwykła przyjemność. Dzień dobry.
2: Halo, halo.
3: Dzień dobry.
2: Cześć.
3: Witam.
0: Kogo witamy czołem?
3: Przemek.
0: Cześć, Przemo. Bardzo proszę, pani Jadzia podpowiedziała, że trzyma się tam przyjemność.
2: Można tam znaleźć.
0: Znaleźć przyjemność.
3: Trzymać tam przyjemności?
0: Tak.
3: Jakaś... Co by to mogło trzymać tam przyjemności? Może jakaś czapka?
0: Szafka.
3: Na słodycze.
0: Szafka na słodycze. To bardzo ciekawa jest propozycja, którą wykorzystamy w najbliższych dniach, coś czuję. No nie, szafka na słodycze to nie jest raczej przyjemne rzeczy, jeśli mogę wam podpowiedzieć, przenosi się w niej, nie przynosi trzyma na stało. Się. Przynosi się.
2: Dla kogoś najczęściej.
1: Dla kogoś najczęściej.
0: Najczęściej, no tak, raczej samemu się takiej rzeczy sobie nie sprawia. Zapraszamy was za moment. No i ma uszy.
2: A faktycznie, ma uszy.
1: Dwa uszy.
0: Tyle z podpowiedzi. Za moment rozgrywamy rundę drugą.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy, 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
3: Bez pracy nie ma kołaczy. Bez narzędzi nikt się nie rozpędzi. Autona. Największy w Małopolsce sklep z kompleksowym wyposażeniem warsztatów samochodowych. W ofercie wózki warsztatowe, narzędzia ręczne specjalistyczne i pneumatyczne, podnośniki, kompresory, blokady rozrządu i wiele innych. Zapewniamy też mocne wsparcie profesjonalistów. Autona. Nowy Sącz, Witosa 74. Sprawdź na autona.pl i Facebooku.
4: Szukasz innowacyjnej uczelni, która otwiera drzwi do kariery? Studiuj stacjonarnie w Nowym Sączu w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz psychologię, zarządzanie, informatykę lub prawo. WSB NLU. Studiuj nowocześnie, praktycznie i blisko domu. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
5: Praca, która ma zielone światło. Tworzymy przestrzenie, które codziennie mijasz. Parki, skwery, place zabaw. Dołącz do nas.
6: Park M. Poszukujemy pracowników do pracy w terenie i budowy krajobrazu. Zatrudnimy pracowników terenowych, brukarzy, operatorów, ogrodników i wielu innych. Oferujemy stabilną pracę, dobre warunki i fajną ekipę.
5: Zadzwoń, wyślij maila lub wejdź na www.park-m.pl/kariera i dowiedz się więcej. Park M. Zrób zielony krok w stronę nowej pracy.
7: Od lat pomagamy w wyrażaniu. Wyrażaniu Twojej radości, szacunku, wdzięczności, miłości. Przekuwamy Twoje myśli i słowa w piękno. Dodajemy elegancji lub zmysłowej ekstrawagancji. Zawsze modnie. Od lat. Jubiler Sezam. Wyraź siebie. Najważniejszej, wyjątkowej, niezwykłej i niezastąpionej mamie okaż wszystko, darując piękną biżuterię. Kup dedykowany zestaw od serca w promocyjnej cenie. Sprawdź jubilersezam.pl.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Salon firmowy Dako zmienia adres. Od 28 maja zapraszamy do głównej siedziby przy Piłsudskiego. Aż 1000 m2 ekspozycji na 3 piętrach. A 28 i 29 maja dni otwarte. Rabaty i eksperci Dako na miejscu. Zapraszamy.
11: I po reklamie.

0: Again, Benson Boone na antenie Radia SK, 28 minut po 17 i again, a zatem znowu nasza zabawa, co Pawełek trzyma w ryjku, ale teraz już nowa runda, druga. Pani Jadziu, poprosimy o przypomnienie kategorii.
1: Przynosi się w tym...
2: coś miłego.
1: Coś miłego.
0: Jasna sprawa, Pawełku, to coś...
1: I tak? Pokaż to, jak to wygląda. I tam jest narysowana świeczka.
0: Tak. I jest
1: napis. Pisze na nim happy. Berzet,
0: dokładnie. Happy Berzet wszystkim dzisiaj, którzy obchodzą urodziny, są jubilatami albo solenizantami. I ten przedmiot wyjątkowo się w takich sytuacjach przydaje, szczególnie jeśli chodzi o transport tych przyjemności. Zapraszamy serdecznie. Dzwońcie pod 664 402 302 do wygrania elementy naszego popołudniowego merchu Pirowski Pawełek i Warsaw Saints. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cóż to za miły głos do nas przybył?
3: Z Wrocławia, Karol.
0: Z Wrocławia, cześć Karolu, witamy cię bardzo pięknie. Czy podpowiedzi pani Jadzi pomogły ci dzisiaj?
3: Mam nadzieję, że tak. Wydaje mi się, że jest to torba na prezent.
1: Bardzo dobrze ci się wydaje.
0: Wielkie brawa! No, mistrzu, bardzo, bardzo dobrze.
2: Happy birthday to you, oczywiście.
0: Tak jest. Happy birthday to you, absolutnie. Ściskamy najmocniej. Prezenty oczywiście urodzinowe przyjdą już niebawem do ciebie, albo nawet przyjadą kurierem, dobra? Z kurierem.
3: Wow, super. Super.
0: Gratulujemy, bardzo dziękujemy, a my gramy Katy Perry i numer zatytułowany I Kissed a Girl. Jadzia.

0: Wszelkich było trzech z Pasonem, Kygo, Khalid i Griffin. Na antenie Radia SK to numer Save My Love. A na zegarkach już 24 kreski do 18. Witamy pięknie, tu Pirowski.
1: Witamy, tu Pawełek i mamy już prawie skompletowaną naszą ekipę na odlot ściśle tajny. Prawie, bo jeszcze jest szansa, ale na razie znamy parę numer 4, która zamelduje się na pokładzie samolotu lecącego.
0: I może też zatańczy, prawda?
1: No, może lecącego, nie wiadomo dokąd. Może ta para zatańczyć, bo to jest Natalia i jej siostra, czyli dziewczyny, które obiecują, że w połączeniu są nie do zatrzymania.
2: Powiedzmy to już oficjalnie, Janki.
3: Zróbmy to, ja jestem za, jak najbardziej na tak.
2: Ja też.
3: Zapraszamy ten tandem, który się do nas zgłosił. Lecicie z nami na odlot ściśle tajny!
1: No nie wiem, czy masakra, myślę, że będzie jednak dużo, dużo przyjemniej.
0: Gratulujemy bardzo pięknie dziewczynom. No i pamiętajcie, że wy też możecie być na pokładzie naszego samolotu. Właściwie dlatego o tym wszystkim wam mówimy.
1: Ten samolot nie wiadomo dokąd leci. To będzie wszystko niespodzianka. Dowiemy się pewnie na lotnisku. Jeżeli macie ochotę na taką przyjemność, no to w naszej aplikacji za darmo możecie się zgłosić. A jeżeli was bardzo ciekawi, dokąd lecimy, no to przecież są sposoby, żeby tę zagadkę rozszyfrować, prawda, panie Pirowski?
0: Oczywiście. Mamy pomoc naszego pilota, który pomaga rozszyfrować tę konkretną destynację, to miejsce docelowe. No pytanie, czy chcecie wiedzieć, czy chcecie mieć niespodziankę, ale wierzymy też, że są ludzie, którzy lubią mieć mnóstwo rzeczy pod kontrolą i dla was właśnie ta podpowiedź.
4: Tu kapitan. Na miejscu przydadzą wam się euro.
1: To euro pewnie nam mocno zawęża.
0: Czyli już wiemy, że lecimy do Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy serdecznie, ściągajcie apkę Radia SK, grajcie odlot ściśle tajny, może być wasz. Podobnie jak hity na czasie, ale to już bliżej. Damiano Dawid, The First Time, już za moment.
5: Autopromocja.
6: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
7: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
6: SK Weeks, już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
5: Autopromocja.
8: Reklama. Wielosztuki w RTV Euro AGD. To się opłaca. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańsze z nich. Albo 3 i zyskaj 55%. Albo

0: Wstaje codziennie po 18.
1: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
2: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
1: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
2: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
1: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
3: Zapraszamy do mrówki pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
6: Oszczędzam.
5: O, a ile?
6: 200 zł w apce Media Expert. Ty...

0: Patrz, jakie fajne promki mają.
1: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Na Uniwersytecie DSW Ideas wierzymy, że ciekawość jest początkiem wszystkiego, a pytania bywają ważniejsze niż odpowiedzi. Od 25 lat jesteśmy blisko ludzi i ich potrzeb, dawniej jako Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Teraz zaczynamy nowy rozdział naszej historii jako Uniwersytet DSW Ideas. Miejsce, w którym dobry program studiów jest tak samo ważny jak relacje.
4: Poznaj nas na ideas.pl. Uniwersytet DSW Ideas. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: I po reklamie.

0: To Potential, który słyszycie na antenie Radia SK. Zatem Sombr wieńczy 17 muzycznie na naszej antenie. Za moment kolejna paczka z doskonałymi i dobrze wybranymi dźwiękami dla Was. Tymczasem dźwięki z naszych gardeł jadą już powoli do domu. Bardzo pięknie dziękujemy za nasze spotkanie. Pirowski i Pawełek, kłaniamy się nisko i zapraszamy na spotkanie z wyjątkowym dżentelmenem.
1: Michał Hanczak już za chwilę z Wami w imprezce.

0: Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Hej, co u Ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
3: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
5: Tymczasem w górach zapowiada się pyszna zabawa. Bachleda Festiwal Restauracji. Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego. Przez 5 tygodni od 14 maja do 14 czerwca 6 restauracji. Kulik,

0: Bycok, La Prima, Trattoria Parmigiano, Grand Kasprowy i Góralska Tradycja zaprezentuje 12 różnych menu. Dołącz do uczestników festiwalu i poznawaj zakopiańskie smaki od kuchni. Liczba miejsc ograniczona. Zrób rezerwację już dziś. Festiwalrestauracji.pl.
1: Znowu lecicie?
2: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
1: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
2: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
3: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Sponsorem programu jest właściciel BL System, oferujący maszyny do ogrodu.
9: Nocą będzie pochmurno i mglisto, na termometrach od 6 w Zakopanem do 9 w Nowym Sączu i w Bochni. Jutro w Małopolsce więcej słońca i cieplej, od 14 w górach na Podhalu do 19 w regionie sądeckim i bocheńskim.
8: Sponsorem programu jest właściciel BL System, autoryzowany dealer i serwisant maszyn Husqvarna. Nowy Sącz, Tarnowska 119, www.bl-system.pl.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Punktualnie 18, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Stalowe rury spadły z ciężarówki. Jedna osoba jest ranna. Krajowa 78 jest zablokowana. To w Jędrzejowie w Świętokrzyskiem. Rury uderzyły w auto. Kobieta trafiła do szpitala. Na miejscu wciąż pracują służby. To będzie pierwszy taki ośrodek w Europie, a trzeci na świecie. W Dęblinie powstanie autoryzowane centrum serwisowe dla silników amerykańskich czołgów Abrams. Będzie tam serwisowane.

0: z krajowych upraw, szczególnie pomidory, ogórki i jabłka.
1: SK Sport News.
0: Śląsk Wrocław wraca do piłkarskiej ekstraklasy. To po jednym sezonie gry w pierwszej lidze. Piłkarze Śląska przypieczętowali awans po wygranej na wyjeździe z Polonią Bytom 3-1. A w samej ekstraklasie dziś dokończenie 33. kolejki. Przedostatnia Arka Gdynia podejmie zamykającą tabelę Brukbet Termalikę Nieciecza. Początek spotkania za niespełna godzinę. Magdalena French awansowała do drugiej rundy turnieju WTA 500 w Strasburgu. Polka pokonała Australijkę Talię Gibson 7-6-6-3.
1: SK Małopolska News.
2: Zapraszam. Ponad 6 tysięcy osób wzięło już udział w bezpłatnych warsztatach, które organizuje FabLab w Wielogłowach koło Nowego Sącza. To głównie uczniowie, ale nie tylko.
3: To były dzieci szkół podstawowych, ale też odwiedzają nas szkoły średnie i zdarzają się też osoby dorosłe.
2: Mówi Monika Młynarczyk z FabLabu w Nowym Sączu. Teraz ważne wiadomości dla kierowców z Podhala. Ulica Szaflarska w Nowym Targu będzie częściowo zamknięta. To przez budowę magistrali ciepłowniczej. Tak będzie co najmniej do 25 maja.
4: Dwie minuty po godzinie 18, czas przejąć się stery, no i zagrać fajne hity wam, żeby wam się jakoś tak dobrze ten poniedziałek zakończył. Złamane serce jest okej, od Dali Zawiałow na dobry początek. Mam nadzieję, że nikt dzisiaj żadnego złamania ani załamania nerwowego w pracy nie przeżył. Tu Hanczak, dzień dobry.

Jest poniedziałkowy wieczór, 12 minut po 18, więc to oczywiste, że jestem w Radiu SK, gram wam hity na czasie, no i mam nadzieję, że sprawię trochę uśmiechu na waszych twarzach i pozwolę wam się nieco zrelaksować przy tych hitach. Bardzo jesteście mile widziani po drugiej stronie. Why, Shawn Mendes już za nami. No właśnie, ja dokończyłem zdanie, które chciałbym rzucić też wam. Jestem bardzo ciekawy, jak wy je dokończycie. Przy okazji poznam wasze plany na dzisiejszy wieczór, wasze pomysły, rytuały być może. Już Messenger Radia SK odpaliłem, czekam na wasze głosówki. Ja zaczynam, wykończycie. Zdanie się zaczyna tak. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... No i jestem ciekawy, jak dokończycie to zdanie. Czekam na głosówki, za chwilę sprawdzamy wasze pomysły. Zobaczymy, czy ktoś mnie zaskoczy, a może kogoś, może mnie zainspiruje do tego, żeby jeszcze jakieś plany na wieczór znaleźć. A tymczasem Madonna i Hang Up w SC.

0: pracy i lecę z mężem na przejażdżkę nowym sprzętem.
1: No i teraz jestem bardzo ciekawy, co to jest za nowy sprzęt. Czy ten ryk silników powinien mnie jakoś tutaj zastanawiać i kierować? Czy to jest na przykład, nie wiem, jakiś motocykl na przykład? A może po prostu rower? No chyba, że będziecie jeździć po ogródku nową kosiarką, no to też jest możliwe. Proszę uściślić. Messenger Radia SK, tam nagrywacie głosówki. Jest poniedziałkowy wieczór, więc...
2: To oczywiste, że o 20.50 jest M jak miłość.
1: No dobra, ale zaraz. Do 21.00 jest jeszcze w Radiu SK i jak imprezka, więc się najwyżej trochę na serial spóźnisz. I jeszcze moje ulubione.
3: Jest poniedziałkowy wieczór, to oczywiste, że jutro jest wtorek. Jej! Radio
1: SK. Najwyraźniej radość z tego, że poniedziałek za nami jest tym, co nas łączy, niezależnie od wieku.
4: Autopromocja.
5: A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
4: Odpalamy! Odlot ściśle tajny! Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo! Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian, a więcej się nie da?
8: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Bo w Media Expert
10: taniej masz. Czas na rodzinną wyprawę w wielkim stylu. Poznaj Mazdę CX-80. To luksusowy 7-osobowy SUV, w którym komfort nie zna granic. Nowoczesne technologie i czysta przyjemność z jazdy. Teraz w Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka mamy dla Ciebie coś wyjątkowego. Wyjedź nową CX-80 do końca maja i odbierz rejs po Morzu Śródziemnym dla dwóch osób. Mazda CX-80. Twoje wakacje zaczynają się tutaj. Zapraszamy. Mazda Kazoku Luzar Kraków Wieliczka.
11: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Słyszysz to? To dźwięk twojego idealnego chillu. Oprawa ma znaczenie. Złap dobry vibe z marką Galicja. Szklanki, dzbanki i szkło, które robi mega wrażenie na stole. Galicja. Twój styl, twój klimat. Sprawdź na sklep galicja.pl.
14: I po reklamie.

0: 18.39 na zegarkach, słuchacie Eski Hanczak z tej strony, a teraz w sumie to wy w imprezce, bo to jest program interaktywny, bez was to się w ogóle nie uda i fajnie, że jesteście i nagrywacie głosówki. Kończąc zdanie dzisiaj, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że... Janek?
1: To oczywiste, że uruchamiam niedługo Euro Truck Simulator 2. I pędzę w trasę.
0: Bardzo mi się podoba ten plan. Chociaż mam wrażenie, że to nie tylko w poniedziałkowy wieczór ten plan obowiązuje. A przynajmniej tankować nie trzeba, to całkiem spoko. No dobra, to jeszcze w takim razie, Julka, jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Ja zaraz po powrocie do domu legnę się i pójdę dalej spać po pracy.
0: I oby przetrwać jakoś do weekendu. No ale dobra, to zanim jeszcze się położysz, zanim zaśniesz, zostań z nami, bo jeszcze przed godziną 19:00 Bledka, Teddy Swims czy nowość od Olivii Rodrigo.
3: Niektórzy nie dowierzają.
4: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
3: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
5: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
3: A są tacy, którzy po prostu grożą.
4: No zabijecie po prostu.
6: Nosem wkręca w Radiu SK.
3: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
8: Autopromocja.
9: Reklama. Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią, oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
10: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
11: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
10: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
11: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
10: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
12: Zapraszamy do mrówki pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
13: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2021-2030.

0: 2026.
1: I co, zapisałeś się już na studia?
2: Jeszcze nie. Szukam miejsca, w którym będę się naprawdę dobrze czuł.
1: Sprawdź Uniwersytet DSW Idei. Tam student jest naprawdę ważny. Zajęcia są praktyczne, prowadzą je ludzie z doświadczeniem, a atmosfera jest taka normalna, bez dystansu.
2: Brzmi jak miejsce dla mnie.
3: Studia licencjackie i magisterskie na Uniwersytecie DSW Idei. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Sprawdź kierunki na idei.pl/Kraków. Uniwersytet DSW Idei. Dawniej Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: I po reklamie.

Nowe badania naukowe mówią, że chodzenie na koncerty regularne spowalnia proces starzenia się organizmu. No na razie nie pójdziemy odmładzająco na koncert Olivii Rodrigo w Polsce, bo nas ominęła na trasie koncertowej ogłoszonej, ale za chwilę być może będę miał dla was pewną niespodziankę, żeby was trochę odmłodzić. Drop Dead, czyli wiosenna Olivia Rodrigo, nowość na antenie Radia SK przed godziną 19. Faktycznie są takie badania, które mówią, że jak raz w miesiącu wychodzimy na koncerty albo uczestniczymy w innych wydarzeniach kulturalnych, to to sprawia, że się wolniej starzejemy. Czyli jest to taki nasz eliksir młodości. No to tego się trzymajmy. Za chwilę powiemy, co fajnego robić w okolicy, no a potem rzeczywiście pewne bilety na pewien koncert będę dla was miał.

0: samba.
1: Reklama.
2: Doktorze, syn znowu kaszle.
3: Winny może być kopciuch. Stary piec jest przyczyną groźnego dla nas smogu, który powoduje duszności i infekcje dróg oddechowych.
2: Co mogę zrobić?
3: Zachęcam do wymiany pieca i ocieplenia domu w ramach programu Czyste Powietrze. Można dostać dotację do 100%. To recepta na zdrowie całej rodziny. Wejdź na czystepowietrze.gov.pl.
4: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
5: A co tam w Carrefourze?
6: Słodki!

0: wodny. Wejdź na czyste powietrze gov.pl.
1: Kampania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska finansowana ze środków Unii Europejskiej, Krajowego Planu Odbudowy i Funduszu Modernizacyjnego.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki.
1: Modernizacyjnego.
2: A co tam w Carrefourze?
3: Słodki.

0: CX Fabryka Okien. Producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne. W najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź. RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź. RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zamieszkaj przy ulicy 5 Kresowej w Nowym Sączu, w spokojnej, zielonej okolicy, z doskonałym dostępem do miasta. Nowoczesny apartamentowiec oferuje 35 komfortowych mieszkań, od 30 do 60 metrów kwadratowych. Jasne wnętrza, balkony, ogródki, podziemny parking oraz winda. W pobliżu sklepy, szkoły, komunikacja miejska oraz tereny rekreacyjne. 5 Kresowej w Nowym Sączu. Idealne miejsce dla rodzin, par i wszystkich, którzy cenią komfort, bezpieczeństwo i dobrą lokalizację. Sprawdź na www.5kresowej.pl.
3: I Beklamie. SK Małopolska. Na czasie.
4: Witajcie, Michał Rejduch. W najbliższy weekend w Wielogłowach koło Nowego Sącza wielki festiwal Renovo Fest. W sobotę wystąpią Sławomir i Kajra, a w niedzielę kapela Roy oraz Kordian. Poza tym czekają gry, zabawy, loterie fantowe i darmowy autobus, który mieszkańców Nowego Sącza zawiezie tam z dworca MPK. Zabawa potrwa dwa dni. I jeszcze mamy wejściówki do

0: Warszawie. W najbliższą sobotę na letniej scenie Progresji wystąpi Florida. No i to ponowna szansa, żeby na żywo usłyszeć takie hity jak Club Can Handle Me, Right Round, Wild Ones czy Whistle. No i pytanie, czy mam dla was bilety na ten koncert? No oczywiście, że mam. Kto chce, ten musi mnie przekonać głosówką na Messengerze Radia SK do dzieła, bo za godzinę puszczam zwycięzców na antenie. Ledwo wróciła, a już Alicja Szemplińska wyjeżdża z Polski. Artystka nie zatrzymuje się po udanym występie na Eurowizji. Lada dzień leci do Londynu, by pracować nad nowymi piosenkami. Będzie z tego album, a jaki? No to Alicja zdradziła nam jeszcze przed Eurowizją.
1: Na pewno dla mnie przełomowy. Będzie w całości w języku angielskim, wydany przez wytwórnię z Wielkiej Brytanii, więc ogromne rzeczy się dzieją. Takie rzeczy, o których ja nawet nie marzyłam jako dziecko. Skończyłam szkołę aktorską, piszę piosenki, robię muzykę, z której jestem dumna. Spełniam swoje marzenia.
0: Jesteś szczęśliwa.
1: Jestem szczęśliwa.
0: Alicja może być szczęśliwa i dumna, bo w sobotę zajęła 12 miejsce na Eurowizji, wykonując piosenkę Pray, której początkowo niektórzy nie wróżyli nawet awansu do finału. O najbliższych planach wokalistki możecie przeczytać na sk.pl. Imprezka. Imprezka. Imprezka. Dwie minuty temu minęła 19. Hanczak z tej strony. Zapraszam na kolejną godzinę z imprezką. Będą bilety na Florida. Być może przydadzą wam się smartfony do pewnej zabawy. No zobaczymy. Ale najpierw zagram Rule i Don't Say That. Za chwilę teraz Swedish House Mafia. Wait So Long.

0: smartfony w dłoń 664-402-302. Właśnie teraz możecie dzwonić do mnie do radia i się ze mną trochę pobawić w imprezce. Pierwsza litera waszego imienia będzie ważna, bo będę zadawał pytania, a wy musicie odpowiadać słowami, które na pierwszą literę waszego imienia się zaczynają. Alok, The Chainsmokers i Mae Stevens, Jungle już za nami. Za chwilę Bledka i dwa dni, a potem przypomnimy sobie wielki hit Jameli. Ale wcześniej odbieram telefon, bo już ktoś dzwoni. Halo?
1: A dzień dobry.
0: A dzień dobry, jak masz na imię?
1: A Marlena.
0: A Marlena czy Marlena? Bo to ważne. Marlena, Marlena, dobra. No to czynność dobra na wieczór po pracy, na pierwszą literę twojego imienia.
1: Muzyka.
0: Muzyka to nie czynność. Muzykowanie ewentualnie mogę zaliczyć.
1: A, no, muzykowanie.
0: Może być?
1: No,
0: a na czym grasz? To poza konkursem pytam.
1: Na nerwach.
0: To powiem ci, że razem moglibyśmy stworzyć niezłą orkiestrę. Duet jak nic i podejrzewam, że w poniedziałek to nawet sporo osób do nas jeszcze dołączyło.

0: Czy to w samochodzie, czy to na treningu, czy to w kuchni przy robieniu kolacji dla rodziny. Bardzo pobudzająco i dobrze brzmi ten hit, dodając energii, prawda? Candy Night to Jazzy na antenie Radia SK w Imprezie. Hanczak z tej strony. Poniedziałek już na szczęście w tej najgorszej chyba części za nami. No przynajmniej mam taką nadzieję. Chociaż dla niektórych ten poniedziałek wcale zły nie jest, bo jeżeli rano, tak jak Natalia, odbiera się telefon i słyszy się w słuchawce.
1: Lecicie z nami na...
2: Odlot ściśle tajny!
0: To wcale nie jest masakra, tylko to jest bardzo dobra wiadomość i rozpoczęcie nowego tygodnia. Natalia i jej siostra dołączyły do składu ekipy, która pod koniec maja poleci na weekend w nieznane, bo to odlot ściśle tajny. Czyli wiecie kiedy, wiecie z kim, bo też z naszą poranną ekipą, Jankę z Kama i Wiktor lecą, leci Natalia i siostra, jeszcze kilkoro innych słuchaczy, no ale nie wiecie dokąd, dowiecie się na lotnisku. Oczywiście podpowiadamy. Wiemy już, że na przykład kostium kąpielowy warto spakować. Wiemy, że tam, dokąd polecicie, płaci się euro. Wiecie też, że nie potrzeba tam paszportu i że poczujecie się tam bardzo młodo. Takie podpowiedzi już na pewno padły na naszej antenie. Kolejne padną w najbliższym czasie. Aż mi oddechu zabrakło z wrażenia. Wam, żeby tylko nie zabrakło czasu, zgłaszajcie się już teraz, tylko przez aplikację Radia SK. Możecie ją ściągnąć na smartfon, tam się zgłaszacie do odlotu ściśle tajnego, no i być może jeszcze w tym tygodniu zadzwonimy do Was i usłyszycie to samo, co Natalia dzisiaj rano. Radio SK. A za chwilę Wasz ulubiony ostatnio hit z numeru 1 gorącej dwudziestki. Nareszcie.
3: Reklama. Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych.

0: zaangażowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
1: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W salonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz smartfon Poco F8 Ultra 512 GB za 2969. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3299.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Co ty taki zakręcony?
5: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
4: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
5: Co? Tak szybko?
4: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
5: Czekaj.
4: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na typ.pl.
5: Nowy Sącz, Rynek 16.
4: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
6: Rozpoczynamy grillowanie z mrówką.
7: Mieciu, ale porządny ten grill gazowy za 1099 zł. Pół osiedla już przyszło.
6: Dobrze, że mamy te meble ogrodowe. Szklany stół i 6 krzeseł za 799 zł.
7: Mieciu, tych krzeseł potrzebujemy więcej.
6: Nie martw się, dokupimy takie same za 89,99 za sztukę.
8: Zapraszamy do mrówki pod rzecze 196. Podane ceny są najniższe z ostatnich 30 dni przed obniżką.
9: Twoja skóra zasługuje na więcej. More Than Moist od Bundy. Bank kolagenu, efekt Glass Skin i nawilżenie aż do 120 godzin. Na www.bundy.pl z kodem kolagen masz 25% zniżki. Bundy. Przetestowane przez czas.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

wszystkie hity zaczynają się wesce, no i to jest jedna z nowości, które wam proponujemy. Body Talk, Ale Farben i René Miller stoją właśnie za tym kawałkiem, który wybrzmiał przed 20. w imprezce. To imprezka urodzinowa może być. Na przykład dla naszego słuchacza Miłosza, który pochwalił się, że ma dzisiaj 26. urodziny. No ale że cały dzień spędził w pracy i w sumie to za bardzo nie poświętuje, bo jutro znowu do pracy. To ja pozdrawiam cię bardzo serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego. Ostatnio gdzieś czytałem, że 26 urodziny są dużo gorsze niż na przykład 40. Dlatego, że to oznacza już takie całkowite wejście w dorosłość i na przykład utratę wszelkich zniżek studenckich na przykład. Albo koniec zerowego PIT-u, albo jakieś tam jeszcze inne podatki wchodzą w rachubę. Nie wiem, czy wszystko to cię dotyczy, ale po prostu ci życzę, żeby twoje życie było jednak szczęśliwe, kolorowe i stosunkowo niedrogie.

0: autopromocja.
1: Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek o 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hype i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje sam on.
2: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
1: SK Remix już w piątek po 20:00
0: i przez cały czas w naszej eskowej apce. Autopromocja.
1: Reklama.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Naturalna lekkość na cieplejsze dni. W stalonach z modą męską Villaro znajdziesz przewiewne, naturalne tkaniny, len, wiskoza, jedwab oraz letnią oddychającą wełnę. Sprawdź sam i odwiedź jeden z ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy na villaro.pl.
5: Sprawdź to sam, czeki dał, odkusi ceną każdy dział.
6: Sprawdź, sprawdź, bo mięso mielone z szynki marki Auchan 500 gramów, drugie opakowanie gratis. Tylko 5,99 przy zakupie dwóch. A sosy do grilla Heinz, Roleski i Develei, wybrane rodzaje, drugi tańszy produkt 70% taniej. Miksuj dowolnie. Promocja do 20 maja. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.

0: jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
1: Precyzja, estetyka, technologia. To nie tylko okna, to inwestycja w komfort i trwałość. RTX Fabryka Okien, producent stolarki PVC klasy premium. Okna trzyszybowe, energooszczędne i pasywne. W najszerszym profilu na rynku. Systemy przesuwne HST, rolety, drzwi i bramy garażowe. Bez pośredników, bez kompromisów. Z doświadczeniem, które gwarantuje spokój na lata. Przyjdź, RTX Fabryka Okien. Nowy Sącz, ulica Zdrojowa 32 na Poconiu. Sprawdź RTX Okna EU. RTX Fabryka Okien. Perfekcja w każdym detalu.
2: Masz starą pralkę, telewizor, odkurzacz albo lodówkę? Nie trzymaj ich w garażu. Oddaj je do Alumet i zarób. Alumet. Prowadzimy skup zużytego sprzętu AGD. Płacimy gotówką i dbamy o środowisko. Punkty skupu AGD. Nowy Sącz, Grunwaldzka 174 i Kolejowa 1. Oraz Bochnia, Partyzantów 18. Zadzwoń 536 380 380. Szczegóły na www.alumet.biz.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
6: Michał Rejduch, witajcie. Za tydzień rusza Dziecięcy Festiwal Kulturalny. Organizuje go Miejski Ośrodek Kultury z Nowego Sącza. W programie znalazły się spektakle dla dzieci i przez dzieci przygotowane. Zobaczycie m.in. Królewnę Śnieżkę czy O dwóch takich, co ukradli księżyc. Program jest na moknowysacz.pl. A w kinach kilka nowości. Helios z Nowego Sącza premierowo pokazuje film fantazy Drzewo Magii oraz horror Obsesja. Jest też film animowany Kuro Zając i Świątynia Świstaka. Godziny seansów znajdziecie na helios.pl.
7: Muzyka się żyje.
8: No, żyjemy koncertami. Sezon koncertowy trwa w najlepsze, a w najbliższą sobotę na przykład będzie można usłyszeć w Warszawie takie hity jak Clap Can Handle Me, Ride Round albo Whistle. Krótko mówiąc, Florida wystąpi w naszym kraju, w stolicy tym razem, i Wiki w tej sprawie odezwała się na Messengerze.
9: Radio SK, nawet nie wiecie, jak bardzo jestem zaskoczona, że

0: Wystąpi w naszym kraju, w stolicy tym razem i Wiki w tej sprawie odezwała się na Messengerze.
1: Radio SK, nawet nie wiecie, jak bardzo jestem zaskoczona, że

0: Razem z moimi przyjaciółkami i one jadą tylko we dwie. Beze mnie, zostawiają mnie w Grudziądzu, a one jadą same. I co ja mam teraz zrobić? Uratujcie mnie, proszę.
1: Wiki, to teraz uważaj, spójrz w górę. Czy to ptak? Nie, czy to samolot? Nie, to Superman! Lecę do ciebie, już za chwilę jestem u twych drzwi. Z biletami na Floridę. No nawet podwójny ten bilet, więc...

0: Dawid Podsiadło i jego Tazosy w imprezce w Radiu SK znamy doskonale. To może coś nowego? Macie ochotę?
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na antenie Radia SK mnóstwo nowości, gramy wam codziennie. Nowością jest też to, że gramy SK Live Remix w każdy piątek wieczorem. Dobra, ja wiem, że dla niektórych to nie jest nowość, bo doskonale pamiętają tę kultową audycję sprzed lat, ale rzeczywiście prawie dekady jej nie było, teraz wróciła, no i w każdy piątek wieczorem do późnej nocy gramy wam klubowe sety, a konkretnie to grają je uznani producenci, DJ-e z całego świata. Wśród nich między innymi jest James Hype, którego możecie kojarzyć z hitu Ferrari, ale też James Hype ma nowość na koncie, więc teraz będzie nam przez

Głośniki przepychał dawkę serotoniny, czyli hormonu szczęścia, bo serotonin to jest tytuł jego nowego kawałka, który teraz wam zagram. No jestem bardzo ciekawy, czy trochę szczęścia słuchanie tego kawałka wam da.

0: Uwaga na Kubę i Kubę, bo oni nie tylko śpiewają o tym balkonie, ale oni chodzą ludziom po domach, wchodzą na balkony i grają tam im swoją nową piosenkę. Widziałem na Instagramie, możecie sobie to zobaczyć, ale jakby co to przynajmniej przynoszą ciasto. Oprócz ładnych dźwięków oczywiście. Kuba i Kuba, Stygnie lato na antenie Radia SK. Wcale bym się nie obraził, gdyby do mnie na balkon wpadli i mi na żywo ten hit zagrali. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że jestem w Radiu SK i gram wam takie ładne piosenki. A jak wy to zdanie dokończycie, to będę sprawdzał za chwilę. Można zostawiać głosówki na Messengerze Eski. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
1: Reklama.
2: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
3: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TB Edukacja.
3: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
3: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
3: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEP.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
3: TEP Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Tymczasem w górach zapowiada się pyszna zabawa. Bachleda Festiwal Restauracji. Najsmaczniejsze wydarzenie na kulinarnej mapie Zakopanego. Przez 5 tygodni od 14 maja do 14 czerwca 6 restauracji. Kulik, Zbyrcok, La Prima, Trattoria Parmigiano, Grand Kasprowy i Góralska Tradycja zaprezentuje 12 różnych menu. Dołącz do uczestników festiwalu i poznawaj zakopiańskie smaki od kuchni. Liczba miejsc ograniczona. Zrób rezerwację już dziś. Festiwalrestauracji.pl.
8: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Trwa rekrutacja na studia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Bezpłatne studia stacjonarne, a także studia niestacjonarne i podyplomowe. 6 wydziałów i ponad 30 ciekawych kierunków na studiach licencjackich, inżynierskich i magisterskich. Sądecka ANS to nowoczesna baza dydaktyczno-naukowa i sportowa, szeroka gama stypendiów oraz możliwość wyjazdów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Aplikuj na studia już dziś. ans-ns.edu.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
12: I po reklamie.

0: Imprezka Hunter z tej strony, słuchacie Ski Casha, TikTok za nami, a my dalej kończymy zdanie na poniedziałkowy wieczór. Zaczynamy od Żanety.
1: Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że szybko zjem kolacyjkę, ogarnę dzieciaki i po ciepły kocyk kładę się. Pozdrawiam.
0: Nawet się zrymowało. Bardzo dobry plan, też marzę już o kocyku i myślę, że wiele osób marzy o kocyku. Chociaż z drugiej strony w studiu Radia SK też jest mi z wami bardzo dobrze, ale jednak wiecie, kocyk to kocyk, prawda? No to w takim razie Borys jest następny w kolejce. Dokończy zdanie. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że...
2: Najgorsze w tym tygodniu za nami.
0: To prawda, no chyba, że ktoś jutro ma zaplanowany dywanik u szefa. Albo ma zebranie w szkole. Albo ma zebranie wspólnoty mieszkaniowej. Albo ma dentystę.

5 minut do 21, to Bausa i Magnetic, bardzo przyciągający hit. Jest poniedziałkowy wieczór, więc to oczywiste, że nie koniec wieczoru, bo jeszcze w Radiu SK o 23 rap 20. Mati Puczuło, zagrawam 20 waszych ulubionych polskich rapowych kawałków, które wybieracie na sk.pl. Dziś w nocy jeszcze także niedaleko Ziemi przeleć planetoida, która będzie tak 91 tysięcy kilometrów od nas. To bardzo blisko, ale spokojnie, nic złego się nie stanie. Planetoida ma rozmiar autobusu, więc nie mówię, o której przeleci, bo jak to autobus, to i tak się spóźni. Hanczak, cześć!

0: Reklama.
1: A cappuccino też za 7?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A
2: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł.

0: Co ty taki zakręcony?
1: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
0: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
1: Co? Tak szybko?
0: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
1: Czekaj.
0: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na TEB.
1: Łatwo się zgubić.
0: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
1: Co? Tak szybko?
0: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
1: Czekaj.
0: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na TEB.

0: Step Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
1: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także Ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olioc to 34 miliardy złotych inwestowane w Twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olioc to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: I po reklamie. SK Małopolska. Na czasie.
5: Michał Rejduch, witajcie. Przed nami półmaraton Jaworze, który odbędzie się w Ptaszkowej już w najbliższą sobotę. Po zabiegiem głównym, który liczy 23 km, zaplanowano też trasy dla dzieci.
6: Trasa dla dzieciaków będzie przebiegała trialem. Dystanse mamy od 300 metrów do 1,5 km.
5: Mówiła Marcela Marcisz, jedna z organizatorek. Zapisy są na kempasport.pl. W czwartek w Nowym Sączu ruszają Juvenalia. Będą zawody sportowe, zlot motoryzacyjny, koncert na Starej Sandecji. Wystąpi m.in. Łydka Grubasa.
7: SK Małopolska News.
5: Michał Rejduch, zapraszam. Będą wspólnie korzystać z lokalnych sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków. Nowy Sącz i Chełmiec mają kolejne umowy o współpracy. Teraz ścieki z miejscowości, które są na pograniczu miasta i gminy, będą trafiać do najbliższej oczyszczalni. Dzięki temu nie trzeba będzie budować nowych sieci czy drogiej w utrzymaniu przepompowni. Mówią prezes sądeckich wodociągów Jerzy Szczecina, prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel i wójt Chełmca Stanisław Kuzak.
8: Kolejne umowy wykonawcze z panem wójtem gminy Chełmiec dotyczącej współpracy w zakresie wprowadzania ścieków. Jak Państwo pamiętacie, w tamtym roku została podpisana umowa generalna i już wtedy zostały zapowiedziane kolejne umowy wykonawcze realizujące poszczególne zadania we współpracy gminy Chełmiec z sądeckimi wodociągami. W roku, w grudniu 2025 roku zawarliśmy dwie umowy wykonawcze. Jedna dotyczyła odbioru ścieków z terenu gminy Chełmiec Piątkowej, natomiast druga dotyczyła koncepcji oraz rozwiązań związanych z odprowadzeniem ścieków z terenu miasta Nowego Sącza i oczyszczanie tych ścieków przez gminę Chełmiec. Te umowy są w trakcie realizacji. W przypadku Piątkowej ona już fizycznie funkcjonuje, czyli ścieki są odbierane przez sądeckie wodociągi i oczyszczane. Natomiast w przypadku ulic Obłazy, Ziołowa, Halna i części Lwowskiej spółka zleciła w tym zakresie opracowanie koncepcji, ona już jest przygotowana, ta koncepcja jest ona wielowariantowa i teraz jest analiza, który z wariantów zostanie ostatecznie wybrany.

0: przy tej inwestycji również zostanie wykonana część sieci przez Sądecki Wodociąg, który pozwoli również włączenie do tej sieci mieszkańców Nowego Sącza. Druga umowa to odprowadzanie i oczyszczanie ścieków z terenu ulicy Falkowskiej do sieci Sądeckich Wodociągu. Ta wygląda tak sytuacja, że gmina Chemnitz wybuduje tą sieć, natomiast z drugiej strony ulicy, to jest Falkowskiej, to jest część, która jest w obszarze miasta Nowego Sącza i tam będzie możliwość podłączenia również mieszkańców Nowego Sącza do tej sieci. I trzecim elementem to jest, trzecią umową, to jest umowa dotycząca odprowadzenia ścieków z ulicy Marcinkowickiej do kanalizacji Sądeckich Wodociągu.
1: Ta infrastruktura się po prostu wzajemnie uzupełnia. Obniża to koszty zarówno dla Sądeckich Wodociągów, jak i dla gminy Chełmiec, a jednocześnie pragnę tutaj położyć nacisk na ten czynnik ekologiczny, bo oczywiście wszystko to, co jest odprowadzane do tej infrastruktury, to nie trafia po prostu do naszych wód gruntowych i na pewno to dobrze wróży też właśnie temu efektowi ekologicznemu na terenie. Także dziękuję bardzo panie wójcie za tą współpracę, za tą otwartość. Dziękuję panie prezesie też za to, że pan pilotuje te procesy.
2: Szanowni państwo, ja się bardzo cieszę, że możemy podpisać kolejną umowę, ponieważ ja znowu też, jeśli chodzi o ekologię, ale przede wszystkim ja nakład robię na ekonomię, a ekonomia jest bardzo prosta, ponieważ dzięki podpisaniu umowy będziemy mogli zyskać, że ścieki będą mogły iść do Sądeckich Wodociągów, przede wszystkim grawitacyjne. Nie będziemy musieli budować parunastu przepompowni ścieków. Dzisiaj koszt wybudowania przepompowni ścieków to jest w granicach 200 tysięcy złotych jednej sztuki i przede wszystkim tam chodzi czynnik ludzki, bo i zarazem raz w tygodniu musi być też ta przepompownia przepatrzona, także to są bardzo dość duże koszty. Energie elektryczne przede wszystkim szaleją dzisiaj i przede wszystkim dla mnie ekonomia. Mówimy o Librantowej, mówimy o Naściszowej i mówimy część Klimkówki. Z tego, co tutaj mamy przeliczone, to jest ponad 200 domów. Jeśli sfinalizujemy to wszystko, to jest ponad 200 domów na dzień dzisiejszy, gdzie będziemy mogli odprowadzać te ścieki do Nowego Sącza. A przede wszystkim też jeszcze będziemy rozmawiać na temat jednej miejscowości, ale to jest miejscowość Januszowa, ale tam przede wszystkim musiała być kolejna wybudowa, tam musiała przede wszystkim być wybudowana przepompownia, żeby to znowu tutaj spiąć z ulicą Barską. A z tego powodu bardzo się cieszę, że ta współpraca jest z Nowym Sączem na różnych tam płaszczyznach. Współpracujemy też również z MPK i teraz jak ostatnio też dość mocno współpracujemy przede wszystkim z Sądeczanką i też z panem prezydentem. Chcemy doprowadzić do tego, żeby mieszkańcom się żyło dobrze na naszym terenie. Nie wchodzimy w politykę, działamy dla mieszkańców, żeby się nam żyło wszystkim bardzo dobrze. Także dziękuję bardzo za tą współpracę i że możemy w końcu po tylu latach, po tylu kłopotach i właśnie, co było wcześniej, współpracować.
0: Trzy umowy wykonawcze. Jedną z tych umów to jest odprowadzenie ścieków z Librantowej i Naściszowej, czyli od tamtej strony. I tutaj, jeżeli chodzi o Sądeckie Wodociągi, będzie wymagana inwestycja związana z doprowadzeniem sieci kanalizacyjnej do granic administracyjnych z Urzędu Gminy Chełmiec. Spółka, doprowadzając tą sieć w tamtą stronę, z jednej strony będzie miała możliwość przejęcia i odbiór ścieków z terenu wymienionej miejscowości, a z drugiej strony również będzie miała możliwość podłączenia ostatnich budynków, które tam w tym rejonie nie są w tej chwili podłączone do sieci kanalizacyjnej. To jest około 20 kilku dodatkowo odbiorców, 20 kilku podmiotów, domów, którym będziemy odbierać ścieki. W przypadku inwestycji, jeżeli chodzi o umowy dotyczące pozostałych dwóch kwestii, spółka włącza po prostu przygotowaną i zaprojektowaną i zapewne wybudowaną przez gminę Chełmiec sieć kanalizacyjną do infrastruktury spółki, która już jest tam w tym miejscu włączenia. Tak, w tej chwili oprócz jakby samej gospodarki ściekowej, to spółka rozmawiamy również z gminą Chełmiec na temat dostawy wody. Jak będziemy mieć już wypracowane już rozwiązania, to wtedy będziemy państwa informować.
3: To już drugie tego typu porozumienie. Wcześniej

0: Mniejsze dotyczyło miejskich autobusów, które po kilkunastu latach wróciły na teren gminy Chełmiec. To już koniec sezonu grzewczego w Nowym Sączu. Miejska kotłownia przestała już dostarczać ciepło do swoich odbiorców, bo poprosili o to zarządcy i administratorzy bloków i budynków. Przez mroźną i śnieżną zimę ten sezon grzewczy był wyjątkowy, bo przyniósł rekordy produkcji i sprzedaży ciepła.
1: No jeśli chodzi o ilość ciepła, które wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy, to był historyczny rok. W styczniu osiągnęliśmy historyczną ilość sprzedanego i wyprodukowanego ciepła. Pierwszy raz w historii spółki przekroczyliśmy 100 tysięcy gigajouli w ramach jednego miesiąca. Jeszcze nigdy takiej wielkości nie mieliśmy. Było tam przed kilkoma laty, w jednym miesiącu wyszło 94 czy 5 tysięcy gigajouli, a teraz było to ponad 100 tysięcy. No, taki był właśnie styczeń i taka była ta zima. Natomiast no, dobiegła końca. Właśnie teraz, czyli początkiem maja, nastąpiły już liczne wyłączenia, jeśli chodzi o to, o naszych odbiorców. Dla przypomnienia, jeśli chodzi o samą kwestię, czy to włączenia, czy wyłączenia ciepła, my oczywiście dostarczamy ciepło przez cały rok w każde miejsce Nowego Sącza i Starego Sącza, z racji tego, że w każdym miejscu jesteśmy dostępni z ciepłowodą użytkową. Natomiast jeśli chodzi o te wyłączenia centralnego ogrzewania, to zawsze czekamy na zgłoszenia administratora, i to administrator danego budynku, czyli najczęściej albo spółdzielnia mieszkaniowa, albo wspólnota zarządzają, kiedy chcą, żeby dany blok wyłączyć, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie.
2: Czyli to nie jest tak, jak było kiedyś, że był sezon od do i tu się zaczynało, tu się kończyło, teraz jest jakby wolny rynek.
1: Dokładnie tak, każdy decyduje, w którym momencie chce, nie ma tego magicznego przycisku i że wyłączamy całe miasto, to jest decyzja każdego obiektu i jego zarządcy.
2: Czy już wpłynęły takie wnioski do Państwa?
1: Tak, właśnie teraz początek maja był takim istotnym momentem. Pierwsze zaczęły już się pojawiać pod koniec kwietnia, natomiast pierwszy tydzień maja to jest ten moment, kiedy było tego najwięcej i już zdecydowanie ponad połowa obiektów jest już włączone, jeśli chodzi o centralne ogrzewanie.
2: Czy jeżeli lato byłoby chłodne, jest szansa na ponowne włączenie? Jest to możliwe?
1: Jesteśmy cały czas przygotowani, nasze źródła są gotowe, w każdym miejscu jest centralna, jest możliwość korzystania z centralnej wody użytkowej, więc taka możliwość cały czas jest. No natomiast nie wiem, czy mieszkańcy by tego chcieli, żeby zima jeszcze wracała.
2: Co wobec tego robi w ciągu roku MPEC, skoro nie grzeje, mówiąc krótko? Czy macie plan inwestycyjny?
1: No właśnie, jeśli chodzi o lato, to dostarczamy ciepłą wodę użytkową. To jest na pewno istotny element, aczkolwiek dużo mniejszy niż to, co się dzieje w zimie. Ale jeśli chodzi o okres grzewczy, to okres pozagrzewczy, czyli taki moment, w którym właśnie się już zaczynamy znajdować, czyli najczęściej od maja do września, to jest u nas czas intensywnych prac, zarówno tych konserwacyjnych, remontowych, jak i inwestycyjnych. No bo musimy przygotować nasze źródła, nasz każdy kocioł czy silnik gazowy musi przejść odpowiedni przegląd, ewentualne elementy do wymiany, do naprawy muszą być w tym okresie zrealizowane. To samo z naszymi węzłami, z naszymi sieciami. Natomiast równolegle do tego są realizowane prace inwestycyjne. No i te prace inwestycyjne dzielą się, można powiedzieć, na takie dwie kategorie prac. Prace sieciowe, czyli to, co jesteśmy widoczni na terenie miasta, i prace źródłowe, czyli tutaj już na naszych kotłowniach, na obiektach, gdzie to ciepło jest wytwarzane lub gdzie jest wytwarzana energia elektryczna.
2: Będą jakieś nowe sieci w tym sezonie, powiedzmy, na terenie miasta?
1: No, to już chyba przyzwyczailiśmy mieszkańców Nowego i Starego Sącza, bo tutaj ten Stary Sącz też zaczyna się coraz bardziej rozwijać, jeśli chodzi o sieć ciepłowniczą. Więc będziemy realizować szereg inwestycji. Już część tych inwestycji się zaczęła, bo już od kilku tygodni nasze prace są w okolicach ulicy Chopina. Tam idziemy od ulicy Nowy Świat, czyli z drugiej strony torów, przechodzimy pod torami, idziemy w kierunku obiektu ZUS-u i tamte miejsca zostaną podpięte pod sieć ciepłowniczą. Dosłownie wczoraj czy przedwczoraj zaczęły się prace przy ulicy Gucwy, to jest tutaj pierwszej brygady. Natomiast w planach na ten rok mamy szereg innych miejsc, też prace przy ulicy Poniatowskiego, Boja Żeleńskiego. Pewnym wyzwaniem dla nas na pewno będą prace związane z budową sieci na Starym Mieście, czyli okolice ulicy Matejki i Długosza, bowiem tam jesteśmy już na ulicy Matejki od dwóch lat, a teraz te prace będziemy kontynuować.

0: W tym roku będziemy podpinać pierwsze liceum i zespół szkół numer 4 i to są prace, które są przewidziane na ten rok. Natomiast tam też chcemy być przygotowani i jesteśmy w gotowości i to będzie jeden z istotnych elementów, żeby iść właśnie w kierunku Starego Miasta, czyli ulica Kościuszki, przyszły wybudowany obiekt na Rynku Maślanym. To będą te miejsca, gdzie MPEC na pewno się pojawi. No i Stary Sącz, tam też sieć będziemy rozwijać. Te nowe obiekty, które się pojawiły na osiedlu Słonecznym, czyli obiekty prywatnego dewelopera oraz SIM-u, one są już podpięte do MPEC-u, natomiast są kolejne zgłoszenia, żeby obiekty w Starym Sączu podpinać, więc tam też będą prace w tym roku realizowane.
1: I jeszcze pytanie na koniec o te nowinki technologiczne w MPEC-u. Ta zima była wyjątkowo mroźna, no i chyba trochę długa. Czy to, czym ogrzewamy nasze mieszkania, sprawdziło się? Mówię tu o kogeneracji i o zrębce.
0: Tak, i to też pozwala nam, jeśli chodzi o to, jak wygląda rynek, być odpornymi na różnego rodzaju wahania, no bo jeśli mamy dostęp do trzech surowców, no to zawsze dla nas priorytetem jest wybór tego, który jest dla nas najtańszy, ale to też pozwala to na to, żeby utrzymywać cały czas wymóg, który wynika z dyrektyw unijnych, efektywnego systemu ciepłowniczego. To jest taki system, w którym w takim daleko idącym uproszczeniu ilość spalanego węgla jest poniżej 50%. I tak też ten rok, który był 2025, został zakończony, bo ilość ciepła, która została wyprodukowana ze zrębki, to było 30%, 26% z kogeneracji. Zresztą kogeneracja jest dla nas najbardziej atrakcyjnym i cenowo źródłem. I tam, jeśli przychodzi lato, to właśnie ta kogeneracja

został zakończony, bo ilość ciepła, która została wyprodukowana ze zrębki, to było 30%, 26% z kogeneracji. Zresztą kogeneracja jest dla nas najbardziej atrakcyjnym i cenowo źródłem i tam, jeśli przychodzi lato, to właśnie ta kogeneracja

0: podstawowe, czyli równoległa produkcja energii cieplnej i energii elektrycznej. My to później energię elektryczną wpuszczamy i rocznie produkujemy taką ilość energii elektrycznej, która odpowiada zapotrzebowaniu 2/3 gospodarstw miasta Nowego Sącza. Natomiast no, to nie jest koniec inwestycji w obszarze właśnie tym wytwórczym, bo tak jak w zeszłym roku podpisaliśmy umowę na digitalizację, to jest taki projekt 3-letni. Tam już część prac zrealizowaliśmy w zeszłym roku. Wymieniliśmy prawie 50-letnie rozdzielnie niskiego napięcia, stację trafo. W tym roku planujemy kolejne prace związane właśnie z możliwością już pełnego monitoringu węzłów cieplnych, czyli dyspozytor będący na terenie MPEC-u będzie miał podgląd do wszystkich parametrów węzłów cieplnych należących do MPEC-u na terenie miasta. Będzie mógł odpowiednio wcześniej na ewentualne awarie reagować i dzięki temu pogotowie ciepłownicze jadąc będzie już miało zdiagnozowaną przyczynę danej awarii, ale to będzie też szereg innych prac związanych chociażby z wzmocnieniem naszego układu pompowego. Dojdą nowe pompy, które zwiększą bezpieczeństwo. Zostaną sprowadzone już cyfrowe rozwiązania, które są niezbędne i będziemy też rozwijać ten obszar cyberbezpieczeństwa, bo na niego jest coraz większy nacisk kładziony, więc tutaj też będziemy w tej materii szereg inwestycji czynić. No i poza tym jeszcze w zakresie źródeł w tym roku czekają nas kolejne wyzwania, bowiem rozwijamy nasze ciepłownie w Starym Sączu i zupełnie nową ciepłownię przy ulicy Dobrzańskiego, elektrociepłownię Węgierska. Tamta ciepłownia pracuje już od grudnia zeszłego roku, zasilając i dostarczając ciepło do tych nowych obiektów na osiedlu Verde. Natomiast w tym roku chcemy te dwie ciepłownie wzbogacić o systemy pomp ciepła. W Starym Sączu dodatkowo jeszcze magazyn energii cieplnej, więc będzie się działo i tych inwestycji, które przyczyniają się do stabilizacji, będzie jeszcze coraz więcej w układach ciepłowniczych i generalnie w układach energetycznych MPEC-u.
1: I tak na koniec pytanie, czy widzi Pan taką możliwość całkowitego odejścia od węgla?
0: No właśnie historia nas uczy jednej rzeczy, że ci, którzy mają dywersyfikację, nie są uzależnieni od jednego źródła, mają zawsze najlepiej, bo najgorzej w ostatnich latach było w tych miejscach, które było, nie wiem, 100% węgla albo 100% gazu. Tam były największe trudności, największe perturbacje. A to rozwiązanie, które tu mamy, czyli te trzy różne całkowicie niezależne od siebie surowce, powodują, że właśnie mamy większą możliwość takiego, nazwijmy, stabilnego działania. Więc czy od węgla kiedyś odejdziemy? No pewnie, jak już nie będzie żadnej kopalni i tam ta perspektywa 2049 roku, no to będziemy poniekąd zmuszeni. Natomiast póki co pamiętajmy, że węgiel, zrębka, gaz to są te źródła, które nie są pogodozależne. Czyli my możemy w sposób stabilny dostarczać ciepło, a to jest dla naszych odbiorców najważniejsze. A w tej sytuacji, która jest obecnie, te źródła węglowe będące naszym takim 40-procentowym wsparciem, no, są stabilne i w miarę pewne.
2: Mówił Paweł Kupczak, prezes MPEC Nowy Sącz. Tu warto dodać, że ta ciepłownia ogrzewa nie tylko Nowy Sącz, ale też część bloków w Starym Sączu. Na oszczędność energii stawia gmina Chełmiec. Właśnie zaczęła się wymiana lamp na kilku obiektach sportowych.
3: Przede wszystkim szukamy oszczędności, bo to są stare lampy. Wchodzimy w nowoczesne lampy. Zaczęliśmy od małej wsi. Jesteśmy na etapie wymiany teraz biczyc dolnych. I dzisiaj już wchodzimy w teren w Małą Wieś. Wszędzie, gdzie są obiekty sportowe, wymieniamy na nowoczesne lampy, które już są z podłączeniem takim mamy czasowym, że one się same włączają i same się wyłączają, żeby nie było coś takiego, że się świeci od rana do wieczora. Nie przeliczaliśmy, Szanowni Państwo, ale na pewno są dość duże oszczędności. Na samym urzędzie, Szanowni Państwo, podjęliśmy taką decyzję. Mam dobrego tutaj człowieka, jeśli chodzi, który się zajmuje nam tutaj energetyką. Kompensator mocy biernej zainstalowaliśmy. To wam możemy sobie zobrazować, że

0: granicach do 1500 zł miesięcznie mam oszczędności dzięki temu takiemu urządzeniowi, gdzieśmy zainstalowali. Oczywiście, że to urządzenie kosztuje gdzieś w granicach 10 tysięcy złotych, bo poszliśmy dalej, jak zobaczyliśmy, że mam oszczędności na urzędzie, to poszliśmy w kierunku wszystkich szkół i mamy 14 szkół i na wszystkich szkołach też to będziemy montować ze względu na to, że oszczędności energetyczne dość duże zrobimy i zależy nam. Ja wiem, że zainstaluję za, powiedzmy na dzień dzisiejszy, ponad 100 tysięcy wydamy, ale ja myślę, że za rok to się nam wszystko wróci i wtedy nie będziemy się musieli martwić w dłuższym czasie i też wchodzimy w wymianę tak samo, jak się Państwo zauważyli na urzędzie, z tych starych, przestarzałych lamp wchodzimy w nowoczesne lampy oszczędnościowe. Już to widać po rachunkach, że no, oszczędności są.
1: Mówił wójt Chełmca Stanisław Kuzak. Gmina liczy, że oszczędności im wyniosą nawet kilkaset tysięcy złotych rocznie. Jak opowiadać ciekawie, żeby zainteresować innych? Tego będzie można dowiedzieć się na warsztatach, które organizuje Małopolskie Centrum Kultury Sokół z Nowego Sącza. Poprowadzi je animator i autor tekstów Jarosław Kaczmarek.
2: 23 maja w Małopolskim Centrum Kultury Sokół odbędzie się niezwykłe spotkanie z opowiadaczem, z panem Jarosławem Kaczmarkiem, założycielem takiej grupy opowiadaczy Studnia O, który nauczy naszych uczestników, jak ciekawie opowiadać, jak pracować głosem, jak pracować ciałem, a przede wszystkim jak wykorzystać nasze dziedzictwo małopolskie, czyli gwary i dialekty, bo to tutaj w tych warsztatach jest bardzo ważne, by prezentować swoją mowę, to co się wyniosło z domu, czyli to, z czego powinniśmy być dumni jako i Sądeczanie, i Małopolanie.
3: Ale jak opowiadać o czym?
2: Opowiadać o życiu, o zwyczajach, o dawnych czasach, bo tutaj przede wszystkim to słownictwo gwarowe może najlepiej zaistnieć. Dlatego też zachęcamy uczestników naszych konkursów gwarowych, które odbywają się i w Nowym Sączu, w Niskowej dokładnie, konkurs gwary Lachów Sądeckich, konkurs gwary Góralinek Popradzkich w Piwnicznej Zdroju, w Łącku, ale też po prostu ludzi, którzy chcą się nauczyć opowiadać.
3: To ważna umiejętność w dzisiejszych czasach?
2: Myślę, że tak, szczególnie w dobie internetu, w dobie takich krótkich komunikatów SMS-owych. Bardzo ważne jest, żeby powrócić po prostu do opowieści, posłuchać tego, jak mówi babcia, o czym mówi babcia i samemu to potem przedstawić.
3: Właśnie, bo dawniej to było tak, że siadało się przy stole i ci starsi tym młodszym opowiadali, a ten zwyczaj chyba tak już zanika.
2: Dokładnie, zanika to wszystko. No przede wszystkim, wiadomo, zmiany cywilizacyjne, ale też tematyka, tak? Bo kiedyś powszechne były opowieści o duchach, o różnych strachach, które czaiły się w danych zakątkach wsi i miejscowości. W tym momencie ta tematyka się zmienia, dlatego też staramy się, by to słownictwo związane z regionem, z nazwami miejscowymi, ze zwyczajami, obrzędami, słownictwo gwarowe po prostu zostało jeszcze w obiegu.
3: A do kogo skierowane są te warsztaty?
2: Przede wszystkim do osób dorosłych, to jest ważne, do ludzi, którzy już mieli do czynienia z opowiadaniem, brali udział w konkursach, ale także po prostu do zwykłych osób, które nie miały takiego doświadczenia, a chcą zacząć mówić ciekawie, interesująco.
3: Czyli rozumiem, że pan prelegent podpowie o tym, jak mówić ciekawie, jak zainteresować odbiorcę, rodzinę.
2: Dokładnie. Oprócz warsztatów, tak jak mówiłam, takiego tematycznego, będzie też praca z ciałem, praca z głosem, emisją. Tutaj myślę, że też radiowcy mogą coś dodać na ten temat, ale też przede wszystkim takie wprowadzenie do i zaproszenie do konkursu opowieść Siła Różnorodności, którą organizuje Instytut Różnorodności Językowej Rzeczpospolitej. To jest taka nowa instytucja, powstała 2 lata temu, ogólnopolska, zajmująca się właśnie między innymi gwarami, dialektami, językiem mniejszości. I zachęcenie do tego, by nagrać własną opowieść, opowieść o swoim życiu, opowieść o rodzinie, o domu, o zwyczajach w regionie i wysłać na ten konkurs.
3: Do kiedy można się zgłaszać na te warsztaty?
2: Tak naprawdę do ostatniej chwili. 23 maja o godzinie 11 rozpoczynają się warsztaty, więc do 22 maja do piątku przyjmujemy zgłoszenia.
1: Mówiła Monika Kurzeja z MCK Sokół w Nowym Sączu. Warsztaty już w sobotę, zapisy trwają na mckSokół.pl. Nowa atrakcja będzie czekać na mieszkańców miasta i turystów w Muszynie Zdroju w Małopolsce. Będzie to kolejny ogród tematyczny, tym razem wiklinowy. Budowa parku właśnie się kończy, mówi burmistrz Muszyny Jan Golba.
4: Sporo różnego rodzaju zieleni, ale również

0: takie miejsce, gdzie będzie można odbywać koncerty, te mniejsze takie na wolnym powietrzu, czy różnego rodzaju występy, czyli połączy ten ogród, czyli będzie takim zwieńczeniem tych wszystkich ogrodów, które w chwili obecnej zostały wybudowane. Nie jest jakaś duża skala tego przedsięwzięcia. Myślę, że już na sezon będziemy mogli oddać ten ogród do użytku naszych turystów, mieszkańców. Będzie to takie jak gdyby zwieńczenie tego wszystkiego. A co kiedyś w przyszłości, przypuszczam, że te pewno znów się coś ciekawego pojawi. Pomysłów nam nie brakuje, ale przedwcześnie nie ma co zdradzać.
1: A turyści lubią ogrody? Widać, że jest to duży ruch?
0: No, turyści lubią co najciekawsze ogrody o każdej porze roku. Jeżeli chodzi o ogrody wiosną, są przepiękne. Kwiaty, zieleń, krajobrazy. No, fantastyczne miejsce do zwiedzania, do spacerowania, do nabierania kondycji, do zrelaksowania się, do zobaczenia właśnie jak przyroda budzi się do życia. Również jeżeli chodzi o okres lata, bo to jest ten taki bardziej już okres intensywny, jeżeli chodzi o zwiedzanie nie turystów. Najwięcej ich zwiedza ogrody w sierpniu. To jest gigantyczna liczba tych osób. Generalnie w ciągu roku zwiedza ogrody 350 tysięcy osób. No to jest naprawdę duża liczba, możemy sobie to wyobrazić. To już jest pewnego rodzaju przemysł turystyczny. To jest coś takiego jak spływ Dunajcem chociażby. No te cyfry są zbliżone. U nas w ogrodach jest trochę więcej tych turystów. I okres jesieni, no przepiękny również, no i zima, ogród świateł znowuż, czyli park świateł. Wydawałoby się, że no, nie będzie tych turystów zbyt wielu. Odwrotnie, jest bardzo dużo, również w okresie właśnie tym zimowym, w okresie kiedy śnieg jest. Ludzie przychodzą, żeby się zrelaksować, pospacerować, podziwiać światła, porobić zdjęcia, zachować coś w pamięci dla siebie, dla potomnych. Te opłaty, jak wiadomo, u nas nie są wysokie nigdy. Do tej pory było to wszystko bezpłatnie. No nie da się tak dłużej tego prowadzić. Tym bardziej, że sprowadzamy coraz więcej, czy to zwierząt egzotycznych, czy ptaków, no, czy tych miejsc. Te miejsca są coraz bardziej urokliwe. To kosztuje, no, samo nasadzenie kwiatów czy krzewów. No, to są gigantyczne pieniądze. Później ich utrzymanie, jak przychodzą turyści, nie mają żadnych uwag do czystości, do utrzymania, do porządku, jaki jest w ogrodach. Zawsze się to spotyka z wielkim uznaniem, no ale to uznanie kosztuje. To są naprawdę duże pieniądze, ale nie wprowadzamy do tej części opłat, które są takie ogólnie dostępne, czyli właśnie czy to ogrody tematyczne, czy sensoryczne, wprowadzamy je do ogrodów właśnie tam, gdzie są zwierzęta, gdzie są ptaki. Te opłaty nie będą na pewno wysokie, będzie stać. Mieszkańcy też będą korzystali tutaj z karty mieszkańca, czyli z tych ulg, czy też no, nieodpłatnych wejść. To samo będzie na bazie opłaty uzdrowiskowej i karty uzdrowiskowej. Tu tak samo będą wprowadzone różnego rodzaju ulgi, ale też to miejsce będzie dużo atrakcyjniejsze, bo tych zwierząt, które tam są, pojawi się więcej, chociażby owce walizerskie, chociażby inne zwierzęta, które już mamy, na przykład lemury, które się pojawią już na wybiegach, przygotowane to wszystko jest. Także myślę, że to będzie miejsce atrakcyjne i ten wydatek, który przewidujemy, nie będzie pozwalał w zasadzie każdemu skorzystać również z tej atrakcji.
2: Już teraz w Muszynie znajdziemy ogród biblijny, sensoryczny, grecki czy chiński. Jest też kraina lokalnych baśni i legend. Pióra splotu znowu są do zdobycia. To coś dla młodych mieszkańców Małopolski, którzy chcą pochwalić się swoimi wierszami czy opowiadaniami. Konkurs po raz 22 organizuje Zespół Szkół Społecznych Splot z Nowego Sącza.
3: Konkurs jest adresowany do uczniów, którzy chcą pokazać swoją twórczość, pokazać co robią, pochwalić się tym, co stworzyli, jeśli chodzi o twórczość prozatorską i twórczość poetycką. Jest to już 22 edycja Małopolskiego Konkursu Literackiego dla młodzieży Pióra Splotu i zapraszamy wszystkich chętnych, żeby zaprezentowali to, co tworzyli do tej pory, a czym wcześniej się nie chwalili. Jeśli chodzi o zasady, to one oczywiście są niezmiennie takie same, czyli tak naprawdę można wysłać jedno opowiadanie lub i 3 wiersze o dowolnej tematyce. I to właśnie wyróżnia ten konkurs, że tematyka jest dowolna. Nie narzucamy żadnego tematu.
1: Czasu chyba za dużo nie ma, bo do 20 maja, tak?
3: Oczywiście czasu nie ma dużo, pracę należy składać do 20 maja, czyli jeszcze kilka dni. Bardzo serdecznie zachęcamy, żeby te prace przysyłać bądź przynosić osobiście i składać w sekretariacie naszej szkoły. Tym bardziej, że czekają wspaniałe nagrody dla obydwu kategorii, czyli senior i junior.
1: Czekamy na zgłoszenia osób z Nowego Sącza czy z całego regionu?
3: Jest to konkurs małopolski, więc czekamy na zgłoszenia uczniów z szkół z całego regionu małopolskiego i zachęcamy do udziału w konkursie.
1: Warto wystartować, zgłosić się?
3: Oczywiście, że warto zgłosić się, ponieważ te utwory są publikowane, jest to możliwość prezentacji tego, co do tej pory robiliśmy, czyli tak naprawdę są rozpowszechniane. Więc oprócz nagród czekają również

Oczywiście, że warto zgłosić się, ponieważ te utwory są publikowane, jest to możliwość prezentacji tego, co do tej pory robiliśmy, czyli tak naprawdę są rozpowszechniane. Więc oprócz nagród czekają również

0: adresowany do twórców, którzy chcą się pochwalić. Co robię?
1: Z tego, co pamiętam, bo co roku staram się obserwować ten konkurs, no to zainteresowanie całkiem spore.
0: Zainteresowanie całkiem spore. I z roku na rok ta liczba uczestników jest tak naprawdę dość duża. Ale w tym roku się troszeczkę zmieniło, bo zachęcamy też osoby młodsze, czyli urodzeni już w roku 2007 mogą wziąć udział w tym konkursie, więc ci juniorzy. I muszę powiedzieć, że prac juniorów jest coraz więcej, z czego się bardzo cieszymy i są to prace naprawdę na wysokim poziomie. Różnorodna tematyka i prace bardzo ciekawe, także często dyskutujemy w gronie jury o tym, które prace są, które prace wybrać. Trudno jest dokonać wyboru, bo naprawdę ten poziom jest bardzo, bardzo, bardzo wysoki.
1: Kiedy wielki finał?
0: Wielki finał w czerwcu. Dokładnie daty jeszcze nie podamy, aczkolwiek jeżeli tylko będziemy już mieć ustaloną datę, to pojawi się ona w mediach, czyli na Facebooku i oczywiście powiemy uczestnikom o tym drogą mailową, powiadomimy.
2: Mówiła Zofia Litawa z Zespołu Szkół Społecznych Splot z Nowego Sącza. Wiersze czy opowiadania do szkoły muszą trafić do 20 maja. Ruszyła akcja darmowego chipowania psów w Nowym Sączu. Mogą wziąć w niej udział właściciele czworonogów, którzy mieszkają na terenie miasta. Przygotowano ponad 2000 chipów.
3: Ruszyła miejska akcja jak co roku dotycząca kastracji i sterylizacji kotów. Głównie kotów wolnożyjących, kotów, które są dokarmiane przez mieszkańców miasta Nowego Sącza. Jest przygotowanych około 130 wniosków. Jeżeli ktoś chce skorzystać z takiej darmowej usługi, musi zgłosić się do Urzędu Miasta, Rynek 3, tutaj koło postoju taksówek, na pierwsze piętro. Trzeba się zgłosić do pani Małgosi. Ona wydaje takie wnioski i kieruje, co trzeba dalej zrobić. Z usługi można skorzystać w lecznicy Serwin lub w lecznicy Jankisz. Te dwie lecznice podjęły się programu współpracy z miastem. Oprócz tego mogą też skorzystać właściciele psów i kotów właścicielskich.
4: Czyli takich, które mamy w domach.
3: Tak, te co mamy w domach, jeżeli nie mają chipów. Teraz jest akcja właśnie na chipowanie tych zwierząt. Zachęcamy, bo jest tylko 220 wniosków, więc kto pierwszy, ten lepszy. Komercyjnie, prywatnie jest to usługa dość droga, natomiast tutaj mamy całkowicie za darmo i za chipowanie zwierzaka, a potem Urzędnik Miasta będzie wprowadzał dane do bazy międzynarodowej, więc cała usługa jest za darmo. Bardzo, bardzo Państwa zachęcamy. Dużo zwierząt, które trafia do nas do schroniska, nie ma tych chipów. A gdyby miały, to my od razu mamy kontakt do właściciela, dzwonimy, piesek ma mniej stresów, właściciele mają mniej stresów, mniej kosztów. Więc wiemy, że psy nasze sądeckie nie są zaczipowane. W większości nie są. Dlatego bardzo, bardzo zachęcamy. To jest do wyczerpania zapasów. Przypominam, tylko 220 wniosków, więc warto jak najszybciej korzystać. I trzecia akcja związana tutaj też z kastracją, sterylizacją kotów wolnożyjących to odrobaczanie. Można również pobrać wniosek, żeby te zwierzaki, które są pod opieką do karmicieli, można było odrobaczyć takim odrobaczeniem kompleksowym na pasożyty wewnętrzne i zewnętrzne.
4: Ja chciałbym wrócić jeszcze do tej akcji sterylizacji kotów. Jak to wygląda? My musimy fizycznie tego kota złapać?
3: Tak.
4: Trzeba i zawieźć kota, go do
3: tak, jak już
4: lecznicy.
3: Mamy wniosek, jak już mamy wniosek, to łapiemy tego kota. Jeżeli jest to kot bardzo dziki, są specjalne klatki, łapki. My mamy dwie takie klatki w schronisku, możemy pożyczyć. Wiem, że Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, które praktycznie całorocznie pomaga mieszkańcom w sterylizacji i kastracji kotów, też mają kilka tych łapek. Można popytać w lecznicach, czy nie mają takiej łapki do wypożyczenia, bo jest to bardzo sprawne urządzenie. Kota można nawet z całą tą łapką przewieźć do lecznicy, no bo wiadomo, dziki kocur może nam narobić krzywdy. Ten kotek jest sterylizowany lub kastrowany w zależności od płci. Potem wybieramy tego kotka i wypuszczamy na wolność.
4: Tak od razu po zabiegu, czy on jakiś czas musi tam w tej lecznicy?
3: On w lecznicy jest zabezpieczony przeciwbólowo i antybiotykami, jeżeli jest taka potrzeba. Jeżeli w lecznicy jest miejsce, no to te koty tam zostają 2-3 dni, ale przy takiej akcji, jak tutaj mamy 130 zwierzaków, no może się okazać, że po prostu fizycznie lecznica nie będzie miała.

0: możliwości przetrzymać tego kotka, więc jeżeli to nie jest bardzo dziki kot, to można go gdzieś przetrzymać u siebie w domu ze dwie doby, czy w garażu, czy w jakiejś piwnicy. Natomiast...
1: Tak, żeby mu zapewnić ten spokój, tak? I dojście do zdrowia po tym zabiegu.
0: Weterynarze, którzy wykonują ten zabieg, zdają sobie sprawę, że to będą zwierzęta, które zostaną wypuszczone na zewnątrz, dają odpowiednie zabezpieczenie farmakologiczne i też szwy są takie, że nie trzeba ich ściągać, same się
1: rozpuszczą. Się po prostu.
0: Tak, tak, tak. I są to zabiegi robione naprawdę porządnie, profesjonalnie, właśnie pod to, żeby te zwierzaki sobie same radziły na zewnątrz później.
1: A w ogóle jaka skala jest tych kotów wolnożyjących, którymi mieszkańcy Nowego Sącza się opiekują? Bo mówi pani o tym, że 137 jest jakby możliwość zrobienia 137 tych zabiegów sterylizacji, ale pytanie, czy to wystarczy na wszystkie te koty, którymi się mieszkańcy Nowego Sącza opiekują?
0: No niestety koty się bardzo szybko rozmnażają. I to jest problem, że mimo, że akcja jest co roku i Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami też cały czas te kotki łapie, sterylizuje, kastruje, to i tak skala potrzeb jest dużo większa ze względu na to, że czasami nie zdążymy złapać tej ciąży czy tego zwierzaka przed ciążą. Również zwierzęta się przemieszczają między gminami, prawda? Przyjdzie, zostanie złapany kot w Nowym Sączu, to nie mamy pewności, czy on na pewno jest kotem sądeckim, a jest to akcja skierowana do mieszkańców i do zwierząt sądeckich, więc ciężko jest powiedzieć, na jaką to skalę, na pewno jest tego za mało, dlatego warto jak najszybciej po ten wniosek się wybrać i też mam taki apel, bo zdarza się, że ktoś weźmie wniosek i nie skorzysta, żeby, bo nie wiem, kotek ucieknie bądź zaginie. Bardzo mamy taką prośbę, żeby dzwonić do urzędu i powiedzieć, że wniosek o danym numerze X nie będzie wykorzystany, ponieważ nie ma kota i wtedy Urząd Miasta robi duplikat pod ten numer i
1: korzysta ktoś inny,
0: dokładnie,
1: inny kot.
0: Dokładnie tak, a szkoda by było, bo jak jest koniec akcji, to niestety już przepadają te wnioski i mogłoby więcej zwierzaków skorzystać.
1: A to chipowanie to jest związane też z tą zmianą ustawy, która jakby będzie narzucać teraz właścicielom zwierząt obowiązek tego chipowania?
0: Też, ale chipujemy już od lat. Od lat jest ta akcja, więc cały czas się przygotowujemy. Chipowanie zwierząt jest bardzo ważne w zabezpieczaniu, w hamowaniu bezdomności zwierząt. Dużo psiaków, które do nas trafia, szybciej by znalazło dom, albo w ogóle trafiłoby z powrotem do domu. Czasami ludzie nie szukają, nie przypuszczają, że zwierzak może być w schronisku. No a tutaj mamy od razu kontakt z właścicielem, ale na pewno jeśli chodzi o tą akcję państwową, jest to wspaniałe i będzie to dla nas dużym plusem, że zwierzaki będą oznakowane i będziemy wiedzieć, kto jest właścicielem i ten kontakt z właścicielem będzie szybszy. To będzie powodowało, że będzie więcej miejsca w schroniskach, no i te koszty też będą mniejsze, miejmy nadzieję.
1: Wiosna przyszła do schroniska w Nowym Sączu. Powiedzmy, co teraz się tam u was dzieje? Bo ostatnio jak rozmawialiśmy, to mówiła pani o tym, że jest dużo kotów do adopcji. Czy one już się wyadoptowały, czy jednak nadal czekają na swój dom?
0: Tak, jeśli chodzi o adopcję kotów, to jest taka specyfika, że każdy szuka małego, młodego kocurka, kociaczka. Natomiast koty dorosłe w tych schroniskach siedzą i zalegają latami i męczą się u nas, bo mają małe klatki, małe pomieszczenia. Praktycznie na tą chwilę mamy tylko 7 miejsc dla kotów, ze względu na to, że ustawa nam wprowadziła takie obwarowania co do wielkości klatek i z cyfry 25 musieliśmy zejść do 7 po to, żeby dostosować się do ustawy, więc to jest bardzo mało. Będziemy zabezpieczać tylko koty chore i po wypadku. Natomiast nie możemy zabezpieczać kotów zdrowych, tak jak to było lata wstecz, ponieważ nie mamy już na to miejsca. Dlatego ta akcja sterylizacji i kastracji jest dla nas bardzo ważna, żeby powstrzymywać ten rozród, zmniejszać populację, bo koty wolnożyjące są potrzebne. Wiadomo, gryzonie są przez nie ścigane, natomiast jest ich za dużo. Jak jest ich za dużo, to już się robi problem. Te zwierzęta też bardzo często chorują, cierpią, giną pod kołami samochodów. Jest bardzo dużo chorób zakaźnych, białaczka, padlokopenia i te koty się zarażają, wystarczy, że one ze sobą przebywają. One nie muszą się ani pogryźć, ani nawet dotknąć. Ten wirus po prostu unosi się w powietrzu. Zależy nam, żeby te koty były wysterylizowane.

0: zadowane i się nie namnażały, żeby było jak najmniej kotów, ale wiadomo, że zawsze jakaś tam cyfra zostanie, zwłaszcza na działkach wszędzie są koty i one są pożyteczne, bo łapią te nornice, ale jak jest tego już za dużo, no to są już szkodnikami wtedy.
1: Ale niemniej jednak u was koty czekają na adopcję.
0: U nas koty czekają na adopcję, mamy koty dorosłe, zaczynają się już maluszki, mamy w tej chwili 2 koty mniejsze i około 6-7 dorosłych. Te kotki można u nas zobaczyć codziennie w godzinach 11-16, w dni wolne od pracy również. No teraz jesteśmy po majówce, bardzo dużo osób nas odwiedziło, żeby zobaczyć koty, żeby pospacerować z pieskami i bardzo Państwa zachęcamy na te spacery i też apelujemy do osób samotnych, do osób starszych, które są na rencie, na emeryturze, mają czas, żeby nas odwiedzali w tygodniu. Potrzebujemy pomocy w tygodniu, bo w weekend przychodzi dużo osób, dużo rodzin z dziećmi. Tych spacerów jest bardzo dużo, już czasami psy są zmęczone i pod koniec dnia nie chcą wychodzić. Natomiast przydałaby się nam pomoc w tygodniu, żeby te pieski też wyspacerować, socjalizować, żeby one się uczyły innego człowieka, nie tylko pracownika, nie tylko wolontariusza, tylko w innym środowisku miały też styczność, możliwość

koniec dnia nie chcą wychodzić. Natomiast przydałaby się nam pomoc w tygodniu, żeby te pieski też wyspacerować, socjalizować, żeby one się uczyły innego człowieka, nie tylko pracownika, nie tylko wolontariusza, tylko w innym środowisku miały też styczność, możliwość

0: 16 maja, to jest sobota, wtedy edukacja w rynku tutaj w Nowym Sączu. Zapraszamy serdecznie wszystkich, żeby nas było dużo, bo będą 4 organizacje, które się opiekują psami, a także kotami. Będą różne konkursy, zabawy. Na pewno miło i wesoło razem wspólnie spędzimy czas. Przyszła wiosna, idzie lato, cieszymy się z tego, że jest piękna pogoda, jednak nasze schronisko jest usytuowane w takich podmokłych terenach i mamy tutaj problem ze żmijami. Także bardzo apelujemy do Państwa, którzy do nas przychodzą, żeby ubierać wyższe buty, żeby uprzedzać dzieci, żeby nie łapały tych zwierzątek. Jeżeli się cokolwiek wydarzy, od razu alarmować do schroniska, ewentualnie wzywać 112, czy się to wydarzy jakaś nieprzyjemna sytuacja psu czy człowiekowi, bo wiadomo, człowiek priorytet, ale o nasze zwierzęta też musimy dbać. Wszystko trzeba nam sygnalizować.
1: Były jakieś takie przypadki, że na przykład żmija dostała się na teren schroniska gdzieś tam do końca?
0: Tak, zdarzają się. Bywają żmije na wybiegach. Rano, zanim pieski wypuścimy na zewnątrz, to musimy przejść, zobaczyć, czy się gdzieś żmija nie wygrzewa. Były też żmije już w boksach. Przychodzą do boksów, więc no nie jest ciekawa sytuacja, tym bardziej, że mamy już 2 wypadki śmiertelne w naszej historii, właśnie po ukąszeniu żmii. Dla zwierząt jest to bardzo niebezpieczne, zresztą dla człowieka też, ale od razu trzeba reagować. Nie można tego zostawić, bo im szybciej zareagujemy, tym jest łatwiej to zwierzę wyleczyć.
1: W tym roku nie było żadnego takiego tragicznego przypadku?
0: Jeszcze nie. Tak, kupiliśmy takie odstraszacze na żmiję. Miejmy nadzieję, że one coś zadziałają. Tak jak mówię, sprawdzamy teren. No, ale są to małe zwierzątka zwinne, więc nie jesteśmy w stanie wszystkiego wypatrzyć. Jeżeli ktoś z Państwa zobaczy gdzieś jakieś gniazdo, to też prosimy nas informować. I naprawdę cała ścieżka rowerowa wzdłuż Dunajca, przynajmniej tutaj, gdzie my chodzimy, jest oblęgana wręcz przez żmije, więc uważajcie Państwo. I wysokie buty, i ostrożność.
1: Mówiła Joanna Otto, szefowa schroniska dla zwierząt w Nowym Sączu. 900 metrów przewyższeń i 23 km do pokonania. Przed nami 6. półmaraton górski Jaworze, który odbędzie się w Ptaszkowej. Poza biegiem głównym zaplanowano też trasy dla dzieci.
2: Półmaraton odbywa się już 6. raz, czyli jest 6 lat z rzędu. Mistrzostwa Polski, będzie to pierwsza edycja. Życzę sobie i wszystkim dookoła, żeby nie była to ostatnia. Mistrzostwa Polski Policji, skąd policja? No tak jak już wcześniej wspomniałam, policja co do zasady kojarzy nam się z kimś sprawnym a żeby być sprawnym, to należy uprawiać aktywność fizyczną, więc stąd połączenie. I kolejna ważna rzecz, no cała ta inicjatywa powstała za przyczyną jednego z mundurowych, który bierze czynny udział już od lat w półmaratonie, który zainicjował ten pomysł. Miejmy nadzieję, że cykliczny.
1: I zgłoszenia cały czas trwają, z tego co wiem. Jakie jest w ogóle zainteresowanie wśród policjantów?
3: Jeżeli chodzi o policjantów, to tutaj powiem szczerze, troszeczkę byłem zaskoczony, bo obawiałem się, że może być troszeczkę małe zainteresowanie, bo jednak jest to dosyć wymagająca dyscyplina, ale o dziwo, jest ponad 50% w chwili obecnej zgłoszonych uczestników, to są wszystko policjanci, policjantki, bo tutaj będziemy konkurencję rozgrywali zarówno jeżeli chodzi o kategorię mężczyzn, kobiet, a dodatkowo jeszcze kategoria drużynowa, dzięki czemu będziemy chcieli stworzyć z tego cykliczną imprezę, bo będzie to puchar przechodni, aby co roku nowa drużyna lepsza zdobywała tutaj laury na tych
1: biegamy
3: zawodach.
1: Biegamy drużynowo, czy biegamy indywidualnie?
3: Biegamy indywidualnie. W kategorii drużynowej bierzemy pod uwagę czasy 3 najlepszych zawodników z danej drużyny.
1: Okej, to powiedzmy jeszcze parę słów o tej trasie, bo no to chyba nie jest łatwa trasa. Nie dość, że półmaraton, to jeszcze półmaraton górski.
3: Myślę, że ja tutaj najmniej mogę w tym temacie powiedzieć, aczkolwiek w ubiegłym roku miałem okazję przebiegnąć się kawałeczek po tej trasie, bo zabezpieczając syna na tej

0: trasie. No trasa jest na pewno wymagająca. To jest bez mała 900 metrów przewyższenia, niespełna 23 km trasy. Jest się gdzie zmęczyć. Tu muszę przyznać, jest się gdzie zmęczyć.
1: Piękna sceneria. Jeśli nawet pogoda nam dopisze, to będą przepiękne widoki, szczególnie na samym szczycie Jaworza. Jest trasa bezpieczna. Całą trasę zabezpiecza nam OSP Ptaszkowa, więc zgubić się to nikłe szanse, ale warto wspomnieć tutaj, bo mówimy o 6. półmaratonie, mówimy o Mistrzostwach Polski Policji. Dodatkowo w ramach całej tej konkurencji będą rozgrywane biegi dzieci, bo naszą przyszłością tak naprawdę są dzieciaki, jest młodzież. To jest świetna możliwość do tego, aby dzieciaki mogły zapoznać się z działalnością służby mundurowej, bo ku przychylności tutaj komendy Nowy Sącz, komendy miejskiej, komendy wojewódzkiej, no i oczywiście patronatu komendy głównej, będziemy mieć możliwość takiego punktu, zorganizowania takiego punktu, gdzie dzieciaki będą miały okazję zobaczyć wozy, będą mogły zobaczyć motory, będą mogły zapoznać się z całym atrybutem policjanta.
0: Jak policjanci pracują, a tak jak tutaj koleżanka wspomniała, no to faktycznie trzeba przyznać, sport to jest taka kuźnia charakterów. W policji są potrzebni ludzie z mocnymi charakterami, no więc kujmy tutaj od młodych lat te dzieciaki, niech się przyglądają, niech patrzą, no i niech się wdrażają tutaj, może im się spodoba ta praca w policji, wszystko przed nimi.
1: Taką postawą takiej aktywności fizycznej i wyjścia ku temu, no dzieciaki dostaną prawidłowy wzorzec, więc to nie tylko będzie impreza sportowa, tylko mocno moim zdaniem nie tylko inspirująca, ale i wychowująca. Będzie również straż. Będziemy mieć oczywiście też i taki piknik rodzinny swoistego rodzaju, bo będzie dostępne dmuchańce, będzie otwarty park linowy, będzie największa zjeżdżalnia w regionie, bo Centrum Sportów Zimowych, drodzy Państwo, to nie tylko zawodowy sport i będzie nam się to kojarzyć, to miejsce kojarzy się tylko z zawodowym sportem, czy tam amatorskim, ale jakkolwiek by to miało brzmieć ze sportem. Ten obiekt również jest obiektem rekreacyjnym, więc z tego miejsca serdecznie zapraszamy do tego, aby nie tylko brać udział, aczkolwiek życzymy sobie tego, żeby listy były w mgnieniu oka wypełnione, ale zapraszamy również do kibicowania.
0: Nawet jeśli ktoś się nie czuje na siłach, żeby przebiegnąć chociażby połowę tej trasy, to zachęcamy to przede wszystkim do kibicowania.
1: Może zwiększyć pojemność.
0: Dopingowania i tych najmniejszych, i tych większych.
1: Tak, może zwiększyć pojemność płuc, krzycząc i wspierając tych, którzy rywalizują.
2: A ile jeszcze macie miejsc na listach startowych?
1: Sprawdzając dzisiaj, stało około 40 miejsc. Mówimy tutaj o biegu głównym, czyli mówimy tutaj stricte o półmaratonie i o Mistrzostwach Polski Policji. Natomiast oczywiście, jeżeli chodzi o dzieciaki, to tutaj nie ma limitu startujących, więc gdyby ktoś nie zdołał zdążyć z zapisami dzieciaka na liście poprzez system na stronie Kempa Sport, to może to zrobić w dniu zawodów. Nie wykluczamy również możliwości przy wolnych miejscach, aby również osoba dorosła mogła zapisać się jeszcze w dniu zawodów. Jesteśmy bardzo, ale to bardzo otwarci.
0: Trasa jest długa, wszyscy się zmieszczą.
2: No właśnie, chciałem jeszcze o tą trasę zapytać, czy jeżeli ktoś z naszych słuchaczy biega, bądź zaczął biegać na razie po płaskim, czy może wystartować w takich zawodach, czy to jednak będzie za trudna trasa dla niego i ona jest raczej przeznaczona dla tych, którzy już mają za sobą jakieś biegi górskie?
1: Organizując ten półmaraton, już tak jak wspomniałam na początku, szósty raz, są zawody, zdobywa się nowe doświadczenie. Dostajemy też nowe informacje dotyczące tego, czy trasa jest

0: jest limit czasowy, który obieramy, jest do zrealizowania przez zawodników, czy też nie. I w tym roku, podobnie jak w tamtym, w tym roku wydłużyliśmy troszkę limit biegu, więc w moim mniemaniu, w moim odczuciu, wszyscy będą w stanie w tym czasie się zmieścić, nawet jeśli będą niektóre z elementów trasy, czyli strome wzniesienia, wykonywać marszem.
1: To jaki mamy czas na przebiegnięcie całej tej 23-kilometrowej trasy?
0: 4,5 godziny.
2: Tak, 4,5 godziny. Przy czym, jeżeli chodzi o dzieciaki, o młodzież, to tam przewidujemy inne dystanse.
0: Tak.
2: Krótsze,
0: tak.
2: Mniej wyczerpujące, a dające więcej frajdy. Bo od razu mamy zwycięzców.
0: W tym roku pierwszy raz trasa dla dzieciaków będzie przebiegała takim trochę trialem. Będzie przebiegała, myślę, że to tak... Nie boję się tego powiedzieć, taki rasowy przełaj, bo dotychczas odbywała się po trasie nartorolkowej, która jest wyasfaltowana, więc będą dzieciaki również mieć co biec i gdzie się zmęczyć i faktycznie wygra najlepszy. Będą tam też w niektórych momentach pewne niedoskonałości, które będę wykorzystywać jako niespodziankę na trasie. Dystanse mamy od 300 metrów do 1,5 kilometra i tam nie mamy limitu czasowego, więc następna kategoria będzie ruszać, kiedy wcześniejsza zakończy rywalizację. Przewidujemy nagrody w miejscach od 1 do 3. Jeżeli chodzi o bieg główny, będzie podział również na kategorie wiekowe, gdzie również przewidziane są nagrody.
1: A w jakim wieku właśnie ci zawodnicy, którzy już się zapisali, są?
0: Przestrzał wiekowy jest przeogromny. Mamy zawodników, którzy
2: od przedszkolaka
0: mają
2: do 60 plus.
0: Tak, nie lubię określenia senior, seniorka, bo jest to takie pojęcie mocno względne. Natomiast no, do sporej dojrzałości.
1: Czyli każdy tak naprawdę może powiedz, kto tylko czuje się
2: na siłach. To jest dla każdego. Dla każdego, tutaj koleżanka wspomniała wcześniej, że wygra najlepszy. Tak na dobrą sprawę to zwycięzcami będą wszyscy.
0: Tak,
2: naprawdę,
0: którzy przekroczą linię.
2: Zwłaszcza jeżeli chodzi o dzieci, jeśli oderwą się od komputerów, od komórek, poruszają się, to już jest zwycięstwo.
0: Drodzy Państwo, jeszcze przewidzieliśmy medale, piękne medale dla każdego za udział. Miejmy nadzieję, że uda się również wygospodarować te medale dla dzieciaków, ale na pewno w biegu głównym i w ramach Mistrzostw Polski Policji każdy taki medal na mecie otrzyma. W tym roku ten medal będzie połączony jakby w awers i rewers tego medalu jako dwie imprezy, mocno się wspierające i absolutnie, jak widać, nie wykluczające się.
2: Nie konkurujące ze sobą w żadnym stopniu, a raczej uzupełniające się.
0: Tak.
1: Dobra, słuchajcie, wiemy, że mamy jeszcze sporo miejsc wolnych do tych zawodów, do szóstego półmaratonu Jaworze i do Mistrzostw Polskiej Policji w biegu górskim. Jak można się zapisać?
0: Zapisy są na stronie Kępa Sport. Wchodzimy w linka wydarzenia i dokonujemy zapisu. Zapisy są zarówno, tak jak wspomnieliśmy, dla osób pełnoletnich, jak i niepełnoletnich. Wszelkie informacje również zamieszczone są na stronie internetowej organizatora, czyli GOSIR Ptaszkowa, oraz na Facebooku.
2: A jeśli chodzi o służby mundurowe, to tutaj jest informacja po wszystkich jednostkach w kraju, że taka impreza jest organizowana, takie mistrzostwa. Zresztą po liście startowej można zauważyć, że duża część Polski nam tutaj zjedzie, bo i Bydgoszcz, Wrocław, Lublin, Rzeszów, Katowice, Warszawa, Nowy Sącz. No myślę, że tutaj chłopcy dadzą czadu.
1: Czyli jeszcze się nie zapisali?
2: Zapisali się. Ja tutaj wierzę w nich mocno i trzymam kciuki, że pokażą, że potrafią.
0: Fajne jest

0: to, że jak się okazuje, to ta impreza mocno łączy pokolenia. Dlaczego? Dlatego, że osoby, które dzięki temu, że zgłaszają się z miast sporo oddalonych od Ptaszkowej, zabierają ze sobą rodziny. Zabierając ze sobą rodziny, przy okazji zgłaszane są również do udziału w rywalizacji dzieciaki. Więc dla mnie osobiście, jako dla byłego sportowca, obecnie mamy, to jest coś pięknego, co mogę oglądać, kiedy rodzic czynnym udziałem, swoim zaangażowaniem daje świetny przykład swojemu dziecku i tak naprawdę tworzy się fajna wspólna pasja. Podobnie tutaj pan Darek i Damian.
1: W sumie ja syna na początku zaraziłem, tak. Teraz syn mnie zaraża.
0: U mnie podobnie to działa, bo moje obie córki również uprawiają sport, powiedziałabym, że już zawodowo, więc bardzo fajnie się to ogląda.
2: Mówiła Marcela Marcisz i Dariusz Bulanda, organizatorzy zawodów. Impreza już w najbliższą sobotę w Ptaszkowej koło Nowego Sądu.

0: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
1: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
0: Też bym tak chciała.
1: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Nowy Sącz, Rynek 16.
0: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
2: I po reklamie.

0: Wielka Małopolska.
1: Reklama.
2: Powódź, długotrwały brak prądu czy wody. To może się zdarzyć w każdym momencie i dotknąć także ciebie. Dlatego rząd stworzył nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. Olliot to 34 miliardy złotych inwestowane w twoje bezpieczeństwo. Naszym wspólnym zadaniem jest bycie gotowym na każdy kryzys. Olliot to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot możesz żyć na własnych zasadach. Do wygrania 500 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: I po reklamie.
0: Eska Małopolska.
5: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
0: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
6: Ja wiem, że wy doskonale to już wiecie, ale powiem to raz jeszcze. Poniedziałek 23 to moja ulubiona pora, a to dlatego, że o tej porze startuje Rap 20. Mati Fuczyło to ja, razem odliczamy 20 najlepszych rapowych numerów w Polsce i to wy je układacie. SK.pl, tam głosujecie. Za nami dwa koncerty Maty na PGE Narodowym. Działo się dużo, miałem okazję tam być, nawet rozdawać wam bilety. Na Instagramie Radia SK możecie to zobaczyć. Działo się i naprawdę koncert był bardzo dobry, więc mogę wam już teraz powiedzieć, że Matę na pewno usłyszymy w notowaniu Rap 20, ale teraz pogadajmy o tym, co szykuje się przed nami na miejscu 20. Zanim przejdę do nowych propozycji, zmian, nowości itd.

0: dalej, to jednak zacznijmy od 20, a to tym razem klasyk, a więc Żabson i Wiz Khalifa.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na sk.pl. 20.

0: Gips i jego strach to tym razem 18 miejsce rap 20. Za nami też Young Losia i Zuziula i ich Chcę Tak, a więc za nami miejsce od 20 do 18. Wspomnę o nowej propozycji, która się pojawiła i to bardzo fajne połączenie. Taco Hemingway, Atutowy i Andrzej Zaucha. Tramwaje to nowa propozycja, na którą możecie głosować. Trzymam kciuki za to, aby ten numer zgarnął sporo plusów, bo moim zdaniem jest mega dobry. Zresztą Taco Hemingway po prostu nie zawodzi. Jedziemy dalej. Samir i Nie Mogę Spać to tym razem 17.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 17.

Rio na żywo, White 2115, Kizo i Palar, kawałek, który był przygotowywany przez wiele lat i w końcu się ukazał i ukazał się w bardzo dobrych okolicznościach, bo dochód z tego numeru idzie na fundację Cancer Fighters. Piękne rzeczy się dzieją, zresztą przy okazji nawet ostatniego koncertu Maty na PGE Narodowym były grane kawałki właśnie związane z fundacją Cancer Fighters, a więc BDOS zagrał Dis na Raka razem z podopiecznymi. Piękna rzecz, fajnie, że ta akcja cały czas trwa i cały czas jest rozwijana. My jedziemy dalej. Powiem wam jednak wcześniej o tym, co wypadło z notowania w tym tygodniu. I tutaj wspomniany Mata chociażby z Pology, Pangea. Ten kawałek tydzień temu był na miejscu 18. Tym razem w notowaniu się nie zmieścił. Może wrócić, to wszystko zależy od

Was, SKPL, tam głosujecie. Podobnie Oki, Nobody Loves You, to kawałek, który był na miejscu 17, już go nie ma w tym tygodniu. Jedziemy dalej, miejsce 15, to tym razem PZ, Faustyna Maciejczuk i Wendy Darling.

0: Zapomnij o mnie, to powrót do rap 20 i powrót na miejsce 13 od razu, a więc całkiem wysoko, jeżeli chcecie, aby ten duet jeszcze tutaj się pojawił i aby pojawił się na jak najwyższym miejscu, to pamiętajcie o tym, aby głosować na sk.pl. Głosujecie też na kawałek Żabsona, Zeta i Gadwifi, a także Astera, Guardian Angel, Ultra Max, to tym razem miejsce 14. My możemy zbliżyć się do kolejnych miejsc, które przed nami, jest ich jeszcze 12. No i właśnie, miejsce 12. Pan, który karierę już skończył, a jego kawałki cały czas trzymają się mocno. Chłopo na fidę, a do tego Zalia i Faust, Nie ucieknę, to 12.
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl 12.

0: bądź.
1: SK Mało Polska.
2: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy, narkotyki.
3: Rap 20. Rap 20. Odliczamy 20 najważniejszych polskich hip-hopowych kawałków.
4: To jest Rap 20, 18 maja, gramy najlepszy polski rap. Za nami miejsca od 20 do 11, a przed nami 10 najlepszych rapowych numerów w Polsce. Przypomnę, Tako Hemingway, Atutowe i Andrzej Zaucha, Ich tramwaje. To kawałek, który pojawił się w propozycjach. Możecie głosować, możecie sprawiać, aby ten kawałek za tydzień pojawił się w notowaniu. Za to są dwa, które w notowaniu się nie pojawiły. Mata, Apollo G, Pangea i Oki, Nobody Loves You, to numery, które wypadły, a sprawdźmy, jak wypadły inne, te, które usłyszycie teraz. Właśnie wspomniane Tako Hemingway, Livka i Zepi Zep, Frascati. To tydzień temu było miejsce siódme, tym razem to już miejsce dziesiąte. Gramy, Mati Fuczyło, let's go!

wciąż pod spatif. Nie mam siły na nich dzisiaj. Chyba przejdę się w Frascati. W mojej kieszeni nowy DM, potem jeszcze drugi, gratis. Lecz nie do mnie ona pisze. Przecież on jest adresatem.

Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogłem go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak zły

Express.sk 8.

I nikt mi nie powie, że ten kawałek nie jest mocny. Win, Gips, to 8 miejsce rap 20. Ten numer trzyma się bardzo dobrze również na naszej dziennej playliście, bo ten kawałek możecie usłyszeć chociażby jadąc do pracy czy z pracy. No i właśnie, tym bardziej, że to kawałek samochodowy. Bardzo, bardzo dobry numer od Gipsa. Mam nadzieję, że będziemy mieli niedługo okazję pogadać z Gipsem o tym i innych numerach, które w ostatnim czasie przygotował, a było ich naprawdę, naprawdę sporo. Ale teraz pogadajmy o innym panu, który przygotował piękne rzeczy. Numer nazywa się To Coś, to jest nowość w Rap 20. No, artysta wcale taki nowy w Rap 20 nie jest, bo był tutaj już nie raz ze swoimi rzeczami. White 2115 to nowość, a my tę nowość gramy na 7.

nią patrzę, łamie mi się głos, a to środek show. Myślimy, że to może na zawsze, może na jedną noc. Chyba cię sprawdzę, trzymałeś planszę, że chcesz iść na after i żebym cię wziął. Dobrze wiesz, że będę dziś ślub. Większe masz szanse, jestem na nie, co tak, co. Ale też wiem, że wypiję ze dwie, co najmniej dzisiaj z tym Michał Mała. Dobrze wiem, że się zakochałaś.

0: Ten kawałek odbija się jak echo, bo wraca cały czas w notowaniach kolejnych rap dwudziestki. I bardzo dobrze, że wraca, bo jest bardzo dobry. Mata i Echo to szóste miejsce rap dwudziestki. Tydzień temu była to ósemka, a więc skok. No i właśnie, sprawdźmy kolejny kawałek, który też zaliczył niezły skok z 11. Kto pamięta, co było tydzień temu 11? Ja bym nie pamiętał, ale wiem, że są takie osoby, które mają wszystko skrzętnie ponotowane. A więc już was informuję, że numer, który tydzień temu był 11, to nieodpowiedzialne. A więc Chivas i Chivas tym razem na miejscu 5.
1: Rap 20 w Radiu SK. Głosuj na SK.pl. 5.

0: i Kukon. Ty masz to miejsce czwarte rap dwudziestki. Zbliżamy się już bardzo niebezpiecznie do trzech najwyższych miejsc rap dwudziestki. Już teraz mogę wam powiedzieć, że szykuje się tutaj spora zmiana. Żaden z kawałków, które usłyszycie, nie zachował swojego miejsca z przed tygodnia, a to oznacza, że miejsce pierwsze w tym tygodniu się zmieni, choć wcale nie oznacza, że tym miejscem pierwszym już kiedyś nie było. Ale po kolei, zacznijmy od miejsca trzeciego. To spadek z miejsca pierwszego. Miu, PZ i BDOS 2115. Fantazje. Gramy.
1: Rap 20 w Radiu SK. 3.

UPZ i BDOS 2115. Fantazje to miejsce trzecie, rap 20 gramy, najlepszy polski rap. Wy go układacie na sk.pl, układacie playlistę oczywiście, tam są kawałki, są propozycje, są rzeczy, które wypadły z notowań i tak dalej, opcji jest naprawdę dużo, czekam na wasze plusy i minusy. Jedziemy dalej na miejsce drugie i tutaj ciekawostka, przed chwilą był BDOS 2115, teraz też hasło 2115 się pojawi, choć już z Kalifornii. Kalifornia Love i Wajcior to dwójka.

0: Ależ to jest piękny, słoneczny numer. No i właśnie, słoneczny po prostu z Kalifornii. California Love, White 2115, tym razem na miejscu drugim rap 20. To skok z miejsca trzeciego. Kto wie, co będzie za tydzień, może czas na jedynkę. Tego nie wiemy, ale oczywiście to wy zdecydujecie głosami na sk.pl. I było już na trzecim. BDOS 2115, na drugim White 2115. To teraz, żeby nie było za mało 2115, to jeszcze raz BDOS. A do tego Maja Mecan i Cancer Fighters. Fundacja Ciągle Tutaj Jestem, Dis na Raka. To ponownie powrót na miejsce pierwsze rap 20. Dis na Raka. Gramy już teraz, a ja to Mati Fuczyło. Słyszymy się dokładnie za tydzień. Czekam na wasze głosy. No i zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Pozdro!
1: Rap 20. Głosuj na sk.pl numer 1.
2: Jeśli tak samo chorujesz na raka jak ja, ten utwór jest dla ciebie. Jestem Maja i to jest moja trzecia wznowa i mam powody, żeby ciebie disować.
3: No co, Majo, jedziemy z nim?
2: Jedziemy.
3: To jedziemy.

0: Autopromocja.
1: Legenda
2: powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
3: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
4: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20:00.
5: I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
0: Autopromocja.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo

sąsiada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się tobą.

0: gały, co na to poradzić.
1: Leżymy nad morzem i nadajemy na tych samych falach. Nie walczymy na galach. Wolę polegać na moich ziomalach i fanach, niż na nich zarabiać. Jak jesteś ziomalem, zrobisz coś bezinteresownie dla brata. Pamiętaj, dobro zawsze wraca. Nie pytaj o procent i weź jej nie macaj, ona się nie zgadza. Lepiej uważaj, gdzie chodzisz i za którą latasz. Podetnie się skrzydła i papa i gleba. Taki już los, poszła baba się. Wszystkie pięć dziewczyn weź Boże do nieba. Nie chcę, żeby piekła mi chleba. Nie chcę więcej upojenia, bo chcę was pamiętać, mieć piękne wspomnienia.